0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Dominik Jaskulski.
4: Eksperci radzą.
5: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też nawet takich domowych wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to i tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
6: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz, drogowy, naszego miasta, to jest raz, pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być przeprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idą do celu. Jeżeli chodzi o korki, spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą też jeździmy jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych. We fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nie upłynnienie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego, zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło, myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, 3 przejścia i przechodzi jeden pieszy, za nim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja tak jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo w ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są. I tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się moim zdaniem zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą. Wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga zarządu powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe. Można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. Mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić, ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać, ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn. Rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą, no i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie tak jest oczywiste. Bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie. Ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wepchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywał.
4: To zmieni nasze miasto.
5: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
6: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić. Ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest stref płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób no, będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, no nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakimś zakresie, 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry, na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. W ostatniej strefie, nie w tej ścisłej w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić na karty mieszkańca mniej. Jeżeli chodzi o mieszkańców, wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę, my będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje, mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości, nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
5: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dominik Jaskulski.
4: Historia, którą warto poznać.
3: Teraz pierwsza część z kolejnej wizyty na ulicy Kościuszki w Iławie. To w ramach cyklu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i dbałości o lokalną historię miasta. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o losach Młyna Edwarda. Wycieczka rozpoczyna się na końcu Wyspy Młyńskiej.
1: Przed nami spacer ulicą Kościuszki. Rozpoczniemy go, drodzy państwo, dokładnie w tym miejscu, przed chyba najbardziej rozpoznawalnym obiekcie przy tej ulicy. Będziemy przemieszczać się w stronę zachodnią. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i z ulicą Szeptyckiego. Będzie dzisiaj o czym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ulica Kościuszki to ulica, na której po 1945 roku ulokowano mieszkania oficerów Armii Czerwonej, ulokowano pierwsze polskie urzędy i z tego też względu przy tej ulicy zachowała się największa ilość budynków. Mimo zniszczeń, które miały miejsce w okresie powojennym, tutaj przy tej ulicy pozostało najwięcej obiektów, które dzisiaj albo są w rejestrze zabytków, albo w ewidencji zabytków i dzisiaj też o nich będziemy mówili. Dwukrotnie byliśmy w trakcie naszych spotkań już przy ulicy Kościuszki i zbieg okoliczności fajny, bo po raz pierwszy byliśmy tutaj, uwaga, 25 kwietnia 2015 roku w pierwszej edycji naszego cyklu, a po raz drugi byliśmy 24 kwietnia 2022 roku. Dziś jesteśmy tu po raz trzeci. Co ciekawe, pierwsze dwa spacery rozpoczynaliśmy od wizyty na strychu szkoły numer 1. Dzisiaj ten kierunek naszych spotkań trochę odwracamy. Zanim oddam głos Dariuszowi, to takie pytanie, które było przedmiotem wielu naszych dyskusji i też sporów, i nie z Dariuszem, ale też z wieloma innymi osobami, które interesują się powojenną historią Iławy. Czy w Iławie była ulica Stalina? Dzisiaj na to pytanie podczas jednej z opowieści państwu opowiemy.
7: Tak, kochani, ja bym jeszcze mam taką gorącą prośbę, bo tutaj razem z nami jest jedna z takich najmłodszych uczestniczek naszego dzisiejszego spaceru, moja uczennica Tosia. Antosiu, czy cię mogę prosić tutaj z mamą i statusiem? Chodź Tosia, bo za chwileczkę będzie coś specjalnie, weź tam Jasia. Tak, o, tak. Tak, kochani, rzeczywiście historia młyna, ale tak Michał wspomniał, jedna z najstarszych takich miejsc w Iławie z taką niesamowitą historią i ten młyn też jest z taką niesamowitą historią, tak? Mianowicie, kochani, gdy jeszcze miasta Iławy nie było, bo miasto jest lokowane w 1305 roku, ten młyn już stał. No wygląda trochę inaczej. Mimo, że budowali go zakonnicy, to wyglądał i to z materiałów, które były w użyciu ponad 700 lat temu, wyglądał, kochani, lepiej. Tak? I tutaj, kochani, a no właśnie, jaka jest największa wyspa, która wchodzi w granicę miasta Iławy? Wielka Żuława. Czy państwo wiecie, że my też jesteśmy na wyspie teraz? Tak? Na wyspie Młyńskiej. A wyspa Młyńska wzięła się od tego, że tutaj stał młyn. Czyli mamy tak. Koniec wieku XIII, płynie sobie rzeka Iławka, zakon krzyżacki już rządzi Iławą, starówki jeszcze nie ma, kościoła jeszcze nie ma, ale krzyżacy wpadają na pomysł, że dobrze byłoby pieniążki zrobić, więc budują ten młyn. I tu kończy się taka prawdziwa historia, bo reszta to jest, Jaśku i Tosiu, legenda. I tutaj ta woda, która płynęła i poruszała kołem młyńskim, nie zawsze była taka bardzo chętna do tego, żeby ten młyn poruszać. Dlatego młynarz, który tutaj tym młynem zarządzał, bardzo często był zdziwiony, wkurzony, że ten, że ta, ten odnoga i ławki tak słabo tutaj mu ten młyn porusza. Dlatego mówi, któregoś dnia mówi, do diabła, co tutaj zrobić? No i się pojawił. Pojawił się taki pan rogaty i mówi, słuchaj, młynarzu, mogę ci pomóc. No jak? Skoro ten młyn taki jest leniwy, to ja proponuję, że tam, na tym wzgórzu, widzicie państwo, takie mamy restauracje pod dwoma złotymi łukami, tak? Nie mogę mówić, że to jest, wiadomo, tak? Pod dwoma złotymi łukami. I tam na tym wzgórzu mówi, ja ci zbuduję młyn, który będzie zawsze pracował. Młyn na wiatr. Dobra, jaka cena? No twoja dusza jak zwykle, no wiesz, jak to w biznesie bywa. No młynarz się na to zgodził, ale miał jeden warunek. Ten młyn, tak, będzie tym drugim, a ten pierwszy, tam gdzie mamy łuki, ma powstać do jutra rana. Czyli w ciągu niespełna kilkunastu godzin. Diablisko wzięło się do roboty. Mówi, ale pamiętaj, jak słońce wzejdzie, a nie będzie młyna, nie ma biznesu. Dobra, diablisko się wzięło do roboty. Szybciutko, po towary. Polechał do Strudy, pojechał, poleciał do, w inne miejsca. Trochę towaru z OCMB, trochę towaru z IPB, tak? Także tego, poznosił tego towaru, robi. Już się ten młyn coraz wyżej. Młynarz wyszedł.

0: ja ci pokażę. I a że fruwał, no to bach, do tego beton kamień, ciągnie go, wyciąga z rzeki i ławki i w tym momencie wyszło słońce. Diabeł rozwścieczony cisnął tym kamieniem w zbudowany młyn, rozwalił się ten młyn, natomiast kamyki, które były z tego rozbitego kamienia młyńskiego, jeden z nich uderzył prawdopodobnie młynarza, który, no taki był jeden kamień jeszcze przed wojną, nazywano go grobem młynarza, natomiast inne kamienie wpadły do rzeki i ławki. I jeszcze w latach 60., gdy pływali tutaj kajakarze, to natknęli się nie raz, nie dwa na duży kamień i mniejsze kamyki. I jak państwo byście chcieli spróbować, to też takie kamyki tam na pewno jeszcze leżą, tak? Państwa, teraz prawdziwa historia tego młyna była mniej dramatyczna, choć dzisiaj wygląda, sami państwo widzicie, po dwóch czy po trzech pożarach niekoniecznie sympatycznie, tak? Młyn był od zawsze, jak wspomniałem, wcześniej niż i ława. W wieku XVI, w wyniku wojen polsko-krzyżackich, młyn podupadł, odbudowano go dopiero w wieku XVII. Cały czas był to młyn poruszany nurtem rzeki Młynówki, tak się ona nazywała. Tak? I dopiero, proszę państwa, na początku wieku XX ten leniwy bieg rzeki Ławki zastąpiono, elektrycznie poruszany był ten młyn, tak? W wieku, jeszcze po II wojnie światowej, w latach 60., 70., młyn miał się bardzo, bardzo dobrze. Gdy z tego domu, tutaj to może taka trochę moja prywata, ten dom, o tamten, ten piękny dom, tam się urodziłem i tam mieszkałem jeszcze do początku lat 70. I pamiętam, jak moja mamusia opowiadała, jak młode dziewczyny chodziły tutaj, no, z ulicy Ostruckiej i z tej ulicy do szkoły albo do pracy, to młynarze mieli taki głupi zwyczaj, taką głupią zabawę, że robili takie malutkie woreczki z mąką i jak dziewczyna jakaś się zagapiła albo nie zachowała czujności, to rym z tymi woreczkami rzucali, no i oczywiście mąka były całe białe, oczywiście gdy dziewczyna odwracała, to nikogo w oknie nie było. Czy panią też tak obrzucano tymi woreczkami? Nie, nie.
1: Była mielona tutaj mąka.
0: Mamę miała pani w koszyku, czy?
1: Mielić mąkę, tak. Bo mama miała rodziców na wsi, była przywożona była mąka do domu i tutaj rowerem, ona na rower tam sobie kładła i była mielona tu mąka.
2: I to na miejscu było robione?
1: Tam, ale nie pamiętam. Ale chyba tak, nie?
0: O, a pani tutaj przyjeżdżała, konia pilnowała i młynarze w tym czasie robili sobie przerwę w tych zbytkach i czasami coś tam też robili, tak? Państwa, młyn jeszcze działał na początku lat 90. Tutaj będziemy mieli taki no, szyld w zasadzie tego młyna, autorstwa mojego taty i młyn u Marianna chyba się nazywał, tak? Edwarda, ale też ładnie. No, pomylić się nie można, młotek musiałeś, no. Edwarda, Marianna, by ktoś paczkowski młotek, prawie to samo, tak? Tak, Edwarda, młyn Edwarda, tak, jeszcze jest do dnia dzisiejszego. Natomiast wiek XXI, no niestety są to, a ja tutaj może spuszczę na to zasłonę milczenia, bo jak ten młyn wygląda, to państwo widzieliście i widzicie. Jeden pożar, drugi pożar ostatni, chyba 4 lata temu, strawił tak naprawdę resztę tego młyna. No nie mamy specjalnie dobrych informacji na temat tego młyna, ponieważ konserwator zabytku jest bardzo uparty i jakiekolwiek prace, które miały być tutaj wykonywane, to są pod jego nadzorem. Miasto na to zajścia ani pieniążków, ani pomysłu specjalnie nie ma. Ale to, a wie pan na co, panie inżynierze? Na to, żeby zasłonić go, żeby... Nie, żeby taka zasłonka tylko na to, żeby ludzie z Ostródy się z nas nie śmiali, tak? Okej. Michale, czy coś pragniesz dodać? Edwarda, będę pamiętał, Michał, dobra.
3: Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego Dariusza. Drodzy państwo, zanim ruszymy dalej, to zgodnie z tym, co powiedziałem, bardzo proszę, ustawmy się do pamiątkowego zdjęcia. Mam nadzieję, że to zdjęcie odczaruje to miejsce. I będziemy szli sobie w stronę Lidla.
0: Pewno będzie kolejny raz, będę to powtarzał, ale powiem tak, że po roku 1870, gdy doszło do zjednoczenia Niemiec i Ława, jako miasto nadgraniczne stało się miastem, które miało na 10 tysięcy mieszkańców ponad 3 tysiące żołnierzy. Było miastem, w którym stacjonowały trzy duże jednostki wojskowe. To były koszary, gdzie dzisiaj mamy szpital, koszary, gdzie mamy dzisiaj zakład karny, no i koszary, które są za naszymi plecami, tak? Czyli koszary, które później nazywano jak? IWCS albo IZNS, tak? Tam się one rozlokowały po zakończeniu wojny. Państwa, te koszary, wszystkie trzy, stoją. Mają inne przeznaczenie, mają inne oczywiście, co innego tam się mieści, ale te wszystkie zakłady IZNS-u, te bloki, które my za chwileczkę będziemy tam mijać,

0: jeden wielki kompleks, koszar, którego imię nadano feldmarszałka Paula von Benkendorf und von Hindenburg, tak? To były koszary Hindenburga. W związku z tym, że po wojnie Iława przestała być miastem ważnym strategicznie z tego względu, że nie było nad granicą, ta koszarowość albo ta wojskowe znaczenie Iławy się zmieniło i jak wiemy, koszary Blüchera to aktualnie zakład karny, szpital to też koszary feldmarszałka Yorka, no a tutaj, jak wspomniałem, IZNS, tak? Proszę Państwa, wojsko dawało mieszkańcom Iławy mnóstwo pracy, dużo zatrudnienia, produkowano dla wojska, produkowano dla żołnierzy. Żołnierze, proszę Państwa, wychodzili na przepustki. 54 miejsca, gdzie można było w ciągu przepustki i wyjść sobie na sznapsa albo na dobre piwo, które było produkowane aż w 5 browarach w Iławie. Także ta wojskowy charakter miasta my jeszcze dostrzegamy do dnia dzisiejszego. Proszę pamiętać, że właśnie koszary Hindenburga i ZNS, zakład karny, szpital to pozostałości po koszarach.
1: Dzisiaj część obiektów dawnych koszar jest rozbierana. W tej części od strony ulicy Jagieły z informacji, które mamy, wynika, że powstanie tam, czy będzie powstawać pewnie sukcesywnie osiedle. Zauważyli Państwo Dominika Rechtorisa, który tutaj jest z nami z kamerą. Dominik rejestruje nasze spotkania. Obiecał, że zarejestruje większość naszych spotkań trzeciej edycji Historii Jednej Ulicy, ponieważ wielu byłych mieszkańców Iławy, którzy dzisiaj mieszkają w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Kanadzie, prosiło nas o to, żeby spotkania były nagrywane. Dzięki Dominikowi także oni będą mogli, co prawda pośrednio, ale jednak uczestniczyć w naszych spacerach i dowiadywać się o takich ciekawostkach, o której za moment Państwu powiem. To, co powiedział Dariusz, po wojnie jeszcze tutaj przez chwilę stacjonowały wojska Armii Czerwonej, później stacjonowało tutaj Wojsko Polskie, natomiast w związku z tym, że większość budynków na terenie miasta była zniszczona, ówczesne władze Iławy na czele z burmistrzem Maksymilianem Grabowskim podjęły działania w kierunku pozyskania od wojska tych obiektów. I przygotowując różnego rodzaju informacje na dzisiejsze spotkanie, natrafiłem na notatkę z 29 sierpnia 1947 roku. Jest to fragment z protokołu z obrad Miejskiej Rady Narodowej, gdzie właśnie jest mowa o tym, co ma zadziać się z koszarami Hindenburga po wojnie. W protokole, odczytam tutaj dokładnie, znajduje się taka notatka. Miejska Rada Narodowa na wniosek zarządu miejskiego wniesiony przez burmistrza Grabowskiego, znając potrzebę odpowiednich budynków na pomieszczenie urzędów, stwierdza, że prócz koszar znajdujących się w Iławie, które w większej części ocalały podczas działań wojennych, budynki miejskie, jak i poniemieckie, będące w administracji zarządu miejskiego, uległy w 85% zniszczeniu, tak, że nie nadają się na pomieszczenie urzędów, jak i na mieszkania, wobec czego, Boże, co za długie zdanie, Miejska Rada Narodowa postanawia jednogłośnie wystąpić z wnioskiem do władz wojskowych o wydzierżawienie na przeciąg lat 99 zarządowi miejskiemu koszar znajdujących się w Iławie przy ulicy Kościuszki i Ignacego Daszyńskiego. Co to za ulica była Ignacego Daszyńskiego? Dzisiejsza ulica Andersa, ta ulica, przy której znajduje się szpital.
2: Mówił Michał Młotek, współtwórca iławskiego cyklu Historii Jednej Ulicy. Niebawem przedstawimy kolejną część z tej wyprawy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
4: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna, może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy, choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur, natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe, więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski, tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów, w samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory, przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie. Nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne, w żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
2: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
5: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iławy Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem, może w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła, o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak, w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
2: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżację przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
5: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. My mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, bo mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu, właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
4: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko. Właściwie czym jest to gospel? Co jest charakterystycznego dla muzyki gospel? Tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść. I co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie, najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy 4, a raczej 3-głosowy w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
2: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
4: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
5: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest myślę na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie House with the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były 3 zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Bottrop. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi przyjaźniami, współpracami i myślę, że to będzie również trwać i będziemy starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi iławcy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
2: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
4: Tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no, troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektóre, z czego się bardzo cieszymy. wykonujemy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski, i z zagranicy, z którymi mamy kontakt, i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac, myślę, czy my mieliśmy, no chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szomańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie i właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
2: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
5: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba, na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza, często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
2: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
2: Dominik Jaskulski. Teraz historia pewnej podróży do Armenii oraz twarde lądowanie w lokalnej, emocjonalnej administracji publicznej. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś na pewno nie będziemy mówić o takich trudnych sprawach, choć do nich na pewno zawsze wracamy i z pewnością będzie taki czas. Natomiast chciałem zapytać pana, jak to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o przygodę właśnie z samorządem, z takim spojrzeniem, powiedzmy, na to, żeby pomagać mieszkańcom, bo przecież zanim został pan burmistrzem, wiele razy widzieliśmy pana na ulicach, jak protestował pan przeciwko różnego rodzaju uchwałom miejskim, pewnym decyzjom związanym oczywiście ze życiem takim społecznym.
6: Musiałbym tutaj wrócić tak na dobrą sprawę do czasów studenckich, ponieważ po liceum zdecydowałem się na studia politologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Wtedy bardzo mocno interesowałem się życiem tak zwanej Warszawy, czyli Sejmu, Senatu i Prezydenta. Zresztą na temat funkcji prezydenta pisałem pracę magisterską i broniłem ją przed komisją. Wtedy bardzo mnie interesowało życie polityczne, wpływ polityków na życie mieszkańców, to wszystko, co się dzieje w orbicie warszawskiej, tak to nazwijmy. Dopiero z czasem po skończeniu studiów docierało do mnie z każdym rokiem, że bardziej interesuje mnie lokalny samorząd, ponieważ tutaj większy wpływ lokalnie możemy mieć na nasze życie. Oczywiście to, co dzieje się w Warszawie, jest ważne, ponieważ to są ustawy, są rozporządzenia, które w sposób znaczący mają wpływ na nas, na mieszkańców, ale obserwując samorząd lokalny, poszczególnych burmistrzów oraz radnych, zauważyłem, że oni mają ogromny wpływ na poziom życia w mieście. I tak też zaczęło we mnie to dojrzewać, że jednak ta Warszawa mniej mnie interesuje, a bardziej interesuje mnie życie samorządowe w naszym mieście. Muszę przyznać też, że miałem propozycję startowania w wyborach wcześniej niż sam zdecydowałem, ale zawsze twierdziłem, że inni są na to lepiej przygotowani, bardziej dojrzalsi i zawsze to był taki czas, kiedy sobie mówiłem i tej osobie, która mi to proponowała, że ja jeszcze muszę poczekać, być może za kolejne 4 lata zdecyduję się na wystartowanie. A w międzyczasie, tak jak pan słusznie zauważył, były różne inicjatywy z moją rodziną, z moimi znajomymi, bo przecież to były spotkania podróżnicze, to była taka grupa nieformalna Wspólna Iława, w ramach której organizowaliśmy festyny między innymi. To był bieg Kleszcza, też organizowana impreza sportowa także ze znajomymi z okolic Starego Miasta. To były inne, mniejsze, większe wydarzenia, które gdzieś wspólnymi siłami organizowaliśmy. I tak to pewnie takie samorządowe podejście we mnie kiełkowało. A któregoś dnia, kiedy obserwowałem obrady komisji, jednej z komisji w naszym samorządzie, stwierdziłem, że jestem, tak mi się wtedy wydawało, że jestem na tyle przygotowany, żeby spróbować być takim radnym i współdecydować o tym, co się dzieje w naszym mieście. I tak to się urodziło, że postanowiłem spróbować sił w moim samorządzie, ale to była długa droga. Tak naprawdę to wszystko dojrzewało we mnie około 20 lat od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.
2: A jak to się rozpoczęło? Bo z pewnością trzeba było sobie dobrać ciekawych ludzi, wystartować w jakiś sensowny sposób. Wiem, że były też takie spotkania z mieszkańcami organizowane przez pana wcześniej, dotyczące właśnie tych spraw społecznych, i były też postulaty, które były konkretnie wymierzone w konkretne działania miejskie.
6: To jest w ogóle historia bardzo ciekawa z 2018 roku, bo to nie ja miałem być kandydatem na burmistrza. Ja zdecydowałem, że będę chciał startować na radnego. Tylko oczywiście szukaliśmy kandydata na burmistrza, który taki komitet miałby stworzyć, ale wówczas w moim mieszkaniu odbyło się takie spotkanie ze mną i z, tutaj mogę państwa zaskoczyć, z moją sąsiadką, bo wtedy mieszkaliśmy w jednym bloku, z panią obecną radną Ewą Jackowską, która przekonywała mnie, że ja powinienem startować w wyborach na burmistrza. Mnie to zaskoczyło, bo wtedy w ogóle o tym nie myślałem i powiedziałem wtedy do radnej Ewy, a wtedy do mojej sąsiadki, że ja się nad tym muszę zastanowić i to może być, mogę wziąć pod uwagę, ale tylko przy jednym założeniu, że będzie fajny zespół ludzi, fajnych ludzi, którzy będą chcieli kandydować ze mną do Rady Miasta. Niemniej wtedy się okazało, po kilku tygodniach, to był początek lutego, zostałem zaproszony do naszej świetlicy, na którą tworzyliśmy na Starym Mieście przez Ewę Jackowską i przez naszego wspólnego kolegę Mariusza Gołębiowskiego, na takie spotkanie i wtedy mnie poinformowali, że ta propozycja startu mojej osoby na burmistrza jest już nieaktualna, że oni startować będą z panem Piotrem Żuchowskim i już się porozumieli w tym zakresie i mogę do nich dołączyć, jeżeli zechcę. Ja skonsultowałem to z moją żoną, stwierdziliśmy, że takie układanie się poza plecami jest niewłaściwe i spróbuję stworzyć komitet obywatelski sam. I albo mi się to uda i wystartuję, albo mi się to nie uda i nie będę startował. Wtedy po prostu zostanę bez kandydata na radnego, bez kandydata na burmistrza. I tak ta historia się zaczęła. Pierwszą osobą, którą zaprosiłem do współpracy, pamiętam, to było w jednej z iławskich restauracji, była Anna Pogodowska, która też radną została i do tej pory pracuje z nami w Radzie. Jej zaproponowałem jako pierwszej próbę stworzenia takiego komitetu obywatelskiego. Ania się zgodziła i potem była lawina kolejnych osób, które do nas dołączały. I tak to się wszystko narodziło. Oczywiście wtedy to był bardzo trudny czas, bo mieliśmy nierozpoznawalne nazwiska, mieliśmy dużo chęci, dużo pomysłów, dużo zapału, dużo szczerości w sobie, nie mieliśmy jednak kapitału ludzkiego, takiego rozpoznawalnego, ale stwierdziliśmy, że powalczymy o funkcję burmistrza, jak i funkcję radnych w Rady Miejskiej i tak jak już państwo znają tą historię, udało się wspólnymi siłami to wszystko wypracować i przekonać mieszkańców, że można ten urząd sprawować troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
2: No właśnie, bo pewnie zanim to wszystko się udało i zanim przeszliście już do konkretnych działań, potrzeba była stworzenia takich warunków właściwie do tego, żeby można było cokolwiek napisać, zebrać te wszystkie wasze, i nie tylko wasze, bo przecież mieszkańców, postulaty, czy też potrzeby, bo jak zawsze w takim małym mieście tych rzeczy jest bardzo dużo. To trudne jest takie zorganizowanie takiego zaplecza właściwie, żeby wystartować, żeby w ogóle się przymierzyć do tego tematu, bo z pewnością wiele osób by może chciało wyruszyć w taką przygodę, ale obawia się, że to jest zbyt duży ciężar.
6: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ważne, żeby się na tym sensownie zastanowić, ponieważ ogrom pracy, który jest do wykonania, jest nie do opisania wręcz, bym powiedział. Nam się często wydaje, że to jest tylko kwestia wydrukowania ulotek i roznoszenia ich po mieście. To jest ważny element, ale to jest jeden z elementów, który trzeba w tej całej układance poukładać, dlatego tak ważny jest zespół. Tak jak teraz w pracy burmistrza, ja bym niewiele zrobił, gdyby nie moi zastępcy, gdyby nie pani sekretarz, skarbnik i wszyscy nasi pracownicy, tak w komitecie wyborczym oczywiście jest potrzebny lider, który nadaje pewien ton i buduje strategię, ale bez tego zaplecza osób jest to nie do przejścia. Ja nawet w tej kampanii w roku 2024, kiedy ponownie ubiegałem się o reelekcję, pamiętam, jak niewiele spałem, mimo że miałem sensownych ludzi wokół siebie, też już doświadczonych, bo przecież startowali ze mną radni z poprzedniej kadencji i inne osoby, które miały doświadczenie zawodowe, też i samorządowe, to sam widziałem, jak to jest duży wysiłek, żeby to wszystko poprowadzić, żeby wbić się z pewnymi tematami, żeby nadać ton, żeby zainteresować mieszkańców, żeby dotrzeć do tych mieszkańców i żeby te wszystkie materiały przygotować. Wtedy w 2018 roku wyglądało tak, że my się spotykaliśmy po prostu po restauracjach. Czasami się śmiałem, że już kelnerzy wiedzą, o co poproszę do picia, bo zawsze brałem to samo, wodę z cytryną albo po prostu herbatę i spotykaliśmy się po restauracjach tutaj w centrum naszego miasta, żeby przedyskutować, oczywiście w taki spokojny sposób, co jest dla nas ważne, co jest mniej ważne, na co położymy akcent. I tak to się rodziło, albo w zapleczu takim domowym, albo po prostu w zapleczu restauracji naszych i te uzgodnienia z mieszkańcami, czy też z naszymi radnymi, którzy chcieli startować na radnych. Tak to właśnie wszystko wyglądało.
2: Zanim przejdziemy do kolejnej części programu, przypomnę, że rozmawiamy z Dawidem Kopaczewskim, burmistrzem Iławy, który opowiada o początkach swojej kariery samorządowej i wraca do wygranych wyborów w pierwszej kadencji.
7: To pana zaskoczyło, czy był pan pewien, że to się uda?
6: Trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ moim kandydatem w tej drugiej turze był Adam Żliński, poprzedni burmistrz, poseł na Sejm przecież, więc osoba bardzo znana w naszym świadku, nie tylko tutaj iławskim, ale w ogóle znana w regionie. Moi bliscy byli od początku pewni, że ja te wybory wygram. Ja powiem szczerze, nie miałem w sobie takiej pewności, chociaż wierzyłem do końca, że to się uda, ale do tego stopnia my podchodziliśmy bardzo spokojnie do tego wszystkiego, że nasz wieczór wyborczy to wyglądał tak, że ja siedziałem z żoną w naszym dużym i niedużym pokoju, ponieważ mieliśmy niewielkie mieszkanie 47-metrowe, a to były trzy pokoje, więc proszę sobie wyobrazić, że one były niewielkie. Z tyłu za nami stała suszarka, bo to był listopad, więc suszyliśmy pranie naszych dzieci i nasze za plecami, a na łóżku spały nasze po prostu dzieci, więc my wieczoru wyborczego nie mieliśmy. Kontaktowaliśmy się wszyscy jako komitet ze sobą na Messengerze, te głosy wyborcze spływały z konkretnych, kolejnych komisji i w którym momencie wiedzieliśmy, że jest wygrana. Bardzo się cieszyliśmy. Było dla mnie to troszeczkę zaskoczenie, ponieważ miałem kontrkandydata bardzo poważnego. Ja do każdego kontrkandydata podchodzę z pełną pokorą, ponieważ każde wybory mogą być przełomowe. To znaczy, że może wygrać czarny koń tych wyborów po prostu. Ktoś, kto podchodzi do tego bardzo spokojnie, ktoś, kto nie jest stawiany na pierwszym miejscu. I tak też było w tych wyborach w 2018 roku. A wejście do drugiej tury też było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ ja pokonałem pana Piotra Żuchowskiego, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ledwo 38 głosami, więc to na dobrą sprawę to były dwie klatki moich sąsiadów, którzy zdecydowali się poprzeć moją na przykład osobę i to mi dało wejście do drugiej tury. A potem już państwo pewnie też pamiętacie historię. To były dwa tygodnie emocjonujące, to była debata wyborcza, to było roznoszenie ulotek i to było wsparcie naszych mieszkańców, które przerosło moje oczekiwania, ponieważ dostawałem sygnały na Messengerze, że niektórzy specjalnie bukowali loty z Londynu czy z Wielkiej Brytanii, żeby móc zagłosować na moją osobę w drugiej turze wyborów. Tak więc dla mnie to było niezwykle wzruszające, historyczne w moim takim osobistym odczuciu i do tej pory czuję taką wdzięczność i zobowiązanie, żeby oddać tę wygraną im, naszym mieszkańcom po prostu sumienną pracą.
7: Na pewno były duże emocje i to był pana pierwszy raz w ogóle w takiej sytuacji, gdzie no, trzeba stawić czoło wielu wyzwaniom. Często się mówi o tym, że jest taki handel na krótko przed ukonstytuowaniem się rady, no bo to trochę tak jest, że jedni drugich przekonują już na ostatni gwizdek. To często jest obserwowane w samorządzie. Pan też się z taką sytuacją spotkał, też miał pan taki dylemat, że no jednak trzeba gdzieś coś oddać, a w zamian za to może coś dostanę. Jak to wygląda właśnie oczyma kogoś, kto zaczyna po raz pierwszy?
6: Wtedy, w 2018 roku, to było ogromne wyzwanie faktycznie, ponieważ krótko po wygranych wyborach dostałem propozycję. Oni też już publicznie mówiłem, nie chciałbym do tego wracać. Dostałem propozycję, że jeżeli zatrudnię jedną z ważnych osób w naszym mieście na stanowisku prezesa iławskiej spółki, to wtedy radni będą mi bardziej przychylni. Ja się zastanawiałem nad tą propozycją, ale w tym kontekście, że miałem takie przeczucie i taką złość w sobie, że jeszcze ja nie zacząłem być tym burmistrzem, a już stawiamy się pod ścianą i stawia mi ktoś takie warunki, taką propozycję. Byłem bardzo zły na to. Rozmawialiśmy o tym w komitecie i wszyscy gremialnie zdecydowaliśmy, że i tu nie było zawahania, że nie zgadzamy się na tę propozycję. Wysłałem SMS-a do tej osoby, że nie zgadzam się na takie stawianie sprawy i ta propozycja nie zostanie przyjęta z mojej strony, co oznaczało, że ta osoba nie została zatrudniona, oznaczało to, że nie mam poparcia w Radzie niestety. Przypomnę, że wtedy miałem tylko dwójkę radnych w całej 21-osobowej Radzie, ale potrzebno do tego bardzo spokojnie. Po prostu rozmawiałem ze wszystkimi radnymi przed komisjami, czy przed sesjami, czy po prostu tak na spotkaniach w ratuszu, bo chciałem pokazać, że jestem Dawidem Kopaczewskim, który chce współpracować ze wszystkimi. I moim zdaniem to się udało. Dlaczego? Dlatego, że przez całą kadencję pierwszą, mimo trudności, mimo posiadania dwójki radnych, 99% uchwał zostało uchwalonych, co znaczy, że rozwiązania były akceptowalne dla większości radnych.
7: Wrócimy może do tego, co na początku, bo też mówiliśmy o podróżach. Wiele osób może jeszcze o tym nie wie, bo odwiedził pan mnóstwo różnych ciekawych miejsc.
6: Tak na dobrą sprawę, w 2024 roku po wygranych wyborach tej drugiej kadencji pozwoliliśmy sobie na dwa takie wyjazdy rodzinne, zagraniczne. To były pierwsze wyjazdy od 5-6 lat. Wcześniej tylko jeździliśmy tutaj gdzieś bliżej po Polsce, bo brakowało na to czasu. A wcześniej faktycznie tych odwiedzonych państw było znacznie, znacznie więcej. Pamiętam wszystkie wyjazdy, ale najbardziej utkwiła mi w pamięci nasza podróż rodzinna. Wtedy jeszcze z jednym tylko synem, z Gabrielem, który dzisiaj już ma 16 lat, a wtedy miał 4. Kiedy zapakowaliśmy się do naszego niewielkiego samochodu Opla Meriwy, wyjechaliśmy z Iławy na 3 tygodnie na Bałkany. Odwiedziliśmy Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Albanię i Czarnogórę. Spaliśmy w samochodzie lub na kempingach, ponieważ liczyliśmy budżet, to była wyprawa niskobudżetowa. Spaliśmy często nad morzem, z widokiem na morze, spaliśmy często w polach kukurydzy albo gdzieś tam w krzakach ukryci, po prostu żeby przenocować i rano odjechać. Nie naruszaliśmy oczywiście nikogo, żadnego gospodarstwa, ale są takie przestrzenie po prostu dzikie, gdzie można było się zatrzymać i ta podróż była najwspanialszą chyba podróżą w moim życiu. To były 3 tygodnie podróżowania, to były 3 tygodnie spotykania się z mieszkańcami lokalnymi. Do tego stopnia powiem, że na przykład mieliśmy taką fantastyczną przygodę w Albanii. Zatrzymaliśmy się na parkingu. To był parking PKS-u. W nie najlepsze warunki, jeżeli chodzi o sam parking, ale dworzec był w normalnym takim standardzie. Poszliśmy na dworzec się umyć, zagotowaliśmy sobie wodę, mieliśmy oczywiście grzałkę, żeby zjeść coś ciepłego, ale zamierzaliśmy spać na parkingu przed dworcem. Zapytaliśmy oczywiście obsługę, czy im to nie będzie przeszkadzało, czy możemy tutaj zanocować, jeżeli jesteśmy z dzieckiem, więc nie mamy tutaj złych zamiarów, jesteśmy rodziną podróżującą. Oczywiście zgodzili się, ale po kilkunastu minutach wrócili do nas, sprawdzili sobie w internecie, skąd jesteśmy poprzez naszą rejestrację i zapytali po prostu, czy czegoś nie potrzebujemy, bo widzą właśnie, że jesteśmy z dzieckiem i to było dla nas takie bardzo sympatyczne. Stwierdziliśmy, że nie, bardzo dziękujemy. Dla nas wystarczyło to, że mamy błogosławieństwo, że możemy na tym parkingu się po prostu zatrzymać. To była taka piękna historia, że mimo trudności, mimo różnych różnic kulturalnych, można pojechać chociażby na Bałkany, można pojechać do Albanii i spokojnie i rodzinnie podróżować i przeżywać piękne chwile.
7: Właściwie nic dodać, nic ująć. Zachęcamy też do podróży, o których wspominaliśmy. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
6: Serdecznie dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
9: Dominik Jaskulski.
10: Historia, którą warto poznać.
9: Teraz zabieram was do pałacu w Kamieńcu pod Suszem. To niezwykłe miejsce, w którym przebywał Napoleon Bonaparte, a stworzyli go najbardziej znani projektanci w Europie. Obecnie to tylko cień dawnej budowli, która wciąż kryje wiele tajemnic. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
11: Tak, niestety pałac w Kamieńcu to już tylko ruina, a miała swoje początki niesamowite, a jeszcze bardziej niesamowita jest historia z roku 1807. Tak? Teren w zasadzie od Iławy aż po sam Susz, czy jeszcze dalej do Kamieńca. Kamieniec to inaczej Finkenstein, tak? Czyli siedziba rodowa rodziny Finkensteinów. Ona później przechodziła z rąk do rąk. W końcu trafia do rodziny Cudona, ale naprawdę ten taki najbardziej ciekawy okres historii tego pałacu to okres roku 1807, tak? W tym momencie mamy na terenie dzisiejszych Prus wschodnich, na terenie dzisiejszej Warmii Mazur, mamy wojnę. Mamy wojnę, kiedy to wojska francuskie pod dowództwem Napoleona Bonaparte prowadzą wojnę, prowadzą działania wojenne z wojskami pruskimi i tu pojawia się Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte najpierw pojawił się w Warszawie, tam nadał nowemu tworowi, jakim jest Księstwo Warszawskie, konstytucję i tam w trakcie jednego z rautów padła mu w oko piękna niewiasta. Była to Maria Walewska. Maria Walewska, ja chciałem, żeby to wybrzmiało jakoś nieładnie, ale była trochę wystawiona na wabia Napoleonowi Bonaparte, słynęła z urody. No i Napoleon zawiesił na nią oko, a że nie był specjalnie wierny swojej żonie Józefinie, no więc jakoś tak mu szybko w oko wpadła. Nastąpiła wymiana liścików, nastąpiła wymiana jakichś tam uprzejmości. Doszło do pierwszego spotkania z Marią Walewską. No ale ta znajomość gdzieś tam z tyłu głowy on miał i ona chyba również. Ale Napoleon Bonaparte ruszył w bój. Doszło do działań wojennych, bitwa pod Iławą Pruską, nie pod tą Iławą, tylko Iławą Pruską, czy dzisiejszym Bagratonowskiem. I Napoleon Bonaparte po raz bodaj pierwszy nie wrócił do Paryża na zimowe leża, tylko został tu. Swoim generałom rozkazał: poszukajcie mi miejsce, gdzie mógłbym spędzić ten czas tego stycznia, lutego, marca czy kwietnia tu na terenie Prus Wschodnich. Znaleziono Olsztyn. Pojechał do zamku w Olsztynie i po kilku dniach powiedział: panowie, to nie jest to miejsce. Tu jest zimno, tu jest wilgotno i ja tu nie chcę być. Jeden z generałów mówi: mój Napoleonie, wiem, Ostróda. Ostróda była jeszcze większym niewypałem. Zamek Krzewski w Ostródzie nie był ani piękny, ani na miarę imperatora francuskiego. Dlatego jeden z generałów powiedział: mój Napoleonie, wiem, pałac w Kamieńcu. Jest takie miejsce w okolicach miejscowości Rosenberg, czyli Susz, gdzie jest taki pałac, tam jedziemy. Przyjechał Napoleon Bonaparte, gdy ujrzał pałac, zakrzyknął: enfin château! No wreszcie pałac. I rzeczywiście Napoleon Bonaparte tam zamieszkał, prawdziwy pałac. Niektórzy historycy mówią, że 365 okien, tyle ile mamy dni w roku. 52 komnaty pomieszczenia, tyle mamy tygodni w roku. Tak rzeczywiście było to miejsce, gdzie Napoleon zamieszkał. I zupełnie przypadkowo, po kilku dniach pojawiła się tam również pani Maria Walewska. Zamieszkała incognito w pomieszczeniu bardzo blisko Napoleona Bonaparte. No i tam przez kilka tygodni mieszkali osobno, ale razem. Tak? I ten romans tam kwitł. Napoleon Bonaparte z tego miejsca wyjeżdżał na inspekcję wojsk. Tam tak naprawdę przez kilka tygodni zamek w Kamieńcu, szanowni państwo, był taką mobilną stolicą państwa francuskiego, cesarstwa francuskiego, tak? Napoleon Bonaparte tam przyjął delegację dyplomatów perskich. Mamy na to zapiski, stamtąd wysyłał rozkazy, robi przegląd wojsk, robi polowania. Podobno jednego dnia pojechał na koniu do Gdańska i wrócił do Kamieńca na tym właśnie koniu. Tak? Co było z gospodarzami? Gospodarze, czyli rodzina Finkenstein, opuściła to miejsce na czas pobytu Napoleona Bonaparte, nie chcąc dawać takiego jakby powodu do tego, że oni kolaborują. Został tylko jeden z młodszych synów Finkensteinów, żeby tam tak gdyby doglądać tego całego obejścia, bo pałac Finkensteinów w Kamieńcu to nie tylko sam pałac, ale samo obejście. Tam jest i browar, i gorzelnia, i owczarnia. To tam był cały kompleks, który po prostu żył. Trzeba było tam do tego gospodarza. No ale piękne rzeczy szybko się kończą. Napoleon Bonaparte wyjechał, również opuściła ten pałac pani Maria Walewska, ale nim go opuściła, to z jednej z kotar, które były w jej sypialni, a sypialnia była z pięknym baldachimem, z czerwono-bordowej kokardy wycięła dwa serca. Jedno przekazała Napoleonowi, a drugie zostawiła dla siebie. Państwa, ten romans się nie skończył na pobycie w Kamieńcu. Napoleon Bonaparte spotykał się jeszcze wielokrotnie z Marią Walewską. Nawet w Wiedniu kupił dla niej pałacyk malutki, tam Maria Walewska mieszkała. No i pół Europy, a może większa niż pół, miała niezły władców europejskich, tych, którzy Napoleonowi nie sprzyjali, mieli niezły ubaw, ponieważ mówi: co to za cesarz, jak on nie ma potomka. Rzeczywiście, gdy w 1804 roku najpierw Józefinę, a później siebie koronował na cesarza Francuzów, spodziewał się potomstwa. Tym bardziej, że Józefina, jego żona, miała wcześniej już dzieci, bo była w związku małżeńskim. Czyli jak gdyby, mówią: no hello, pani Napoleon, ona tutaj wcześniej dzieci miała, czyli jest całkiem dobra do rodzenia, coś z tobą jest nie halo. I nasza Maria udowodniła, że z Napoleonem jest wszystko w porządku. Bo romans był na tyle skonsumowany, że Maria Walewska zaszła w ciążę i urodziła syna, Aleksandra de Colonna Walewskiego. Wypisz, wymaluj młody Napoleon. Wzrostem, grzywką, włoskiem, po prostu nie wyparłby się go nigdy. I tym samym Maria Walewska, no, przy pomocy Napoleona Bonaparte zamknęła usta większości władców europejskich, bo był to jego syn. Napoleon go uznał, ale nie mógł go jako następcy swojego, więc później poprzez małżeństwo z księżniczką austriacką miał też syna, ale ten potomek Napoleona i Marii Walewskiej był na tyle znakomitym dyplomatą, że w latach 1850-55 został ministrem spraw zagranicznych Francji. Nie zapomniał nigdy o swoich przodkach, nie zapomniał o mamie i potomkowie Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej żyją do dzisiaj w Europie.
9: Część tej historii związana jest z terenami gminy Susz, a ja przypomnę tylko, że naszym gościem jest Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie, który opowiada o pałacu w Kamieńcu.
10: Historia, którą warto poznać.
9: A co stało się potem? Jak wyglądają właśnie losy budowli, którą Napoleon pozostawił podobno w nienaruszonym stanie?
11: No wiedziałem, że padnie to pytanie. Niestety, pałac miał, czy ma smutny koniec. W 1945 roku, gdy właściciele pałacu uciekali przed zwyrodnialcami z czerwonymi gwiazdkami na czapkach, czy przed armią bolszewicką, po prostu pałac pozostał na pastwę losu. Niestety, wspomniałem wcześniej, pałac miał gorzelnię, pałac miał browar, więc Rosjanie szturmem zdobyli i gorzelnię, i browar. Raczyli się tymi trunkami dość długo, i musieli gdzieś sobie pomieszkać. No więc zamieszkali w pałacu. Niektórzy mieszkańcy jeszcze po wojnie żyjący widzieli, jak go dewastują. Jest taka, nie wiem czy do końca sprawdzona historia o tym, że w kominkach, które były w poszczególnych pokojach, palili szafami gdańskimi, a pożar, który strawił część pałacu, wywołali właśnie rosyjscy żołnierze. Prawdopodobnie przez przypadek były zrywane kotary, je wrzucano do kominków i prawdopodobnie nie do końca jednak kotara była wrzucona do końca, wystawała lekko poza kominek, zajęła się podłoga, by to parkiety dębowe. Tak pałac stanął w płomieniach, został ugaszony. Natomiast chyba jeszcze większa krzywda stała się po wojnie, kiedy to szabrownicy, którzy plądrowali nie tylko pałac w Kamieńcu, ale również inne miejsca, dokonali tego dzieła zniszczenia do końca. Dzisiaj rzeczywiście mamy tylko takie niewielkie pozostałości po pałacu. Jest piękny ryzalit, który jest jeszcze w tej frontowej części. Ja bardzo bym chciał, żeby ten ryzalit został ocalony. Gdy pałac będzie w dalszym ciągu, jest on teraz własnością prywatną, gdy będzie w dalszym ciągu w taki sposób niezabezpieczony, to i ten ryzalit runie i po prostu będzie po zamku. Nic nie zostanie. Natomiast między Kamieńcem a Iławą jest pewna więź. Ta więź to cztery rzeźby, które są na ulicy Niepodległości. Gdy w 1976 roku pałac już się chyli naprawdę ku upadkowi, władze powiatowe, władze miasta czy władze miejskie postanowiły ocalić te rzeźby. One zostały zdjęte z tych walących się murów, przywiezione do Iławy, podano je pracom konserwatorskim i stoją do dzisiaj w Parku Miejskim w Iławie przy ulicy Niepodległości, zaznaczeniem, że są to rzeźby z pałacu w Kamieńcu.
9: Pałacu, trzeba przyznać, z miłosną historią w tle, Marią Walewską. No właśnie, jej historia jest dość niezwykła, bo stała się też w dużej mierze inspiracją do wielu opowieści.
11: O samym pobycie pani Walewskiej nie mamy oficjalnych dokumentów, ale wiemy, że od jakiego dnia i od jakiego tygodnia i przez jak długo, na długi okres ona była tam, jej obecność nie była specjalnie eksponowana. Napoleon przynajmniej trochę dbał jakieś tam pozory, przecież w Paryżu mieszkała cesarska małżonka, więc je mógł się oficjalnie obnosić z obecnością czy z Marią Walewską. Natomiast takim widocznym śladem jest syn. Co prawda urodzony 3 lata dopiero po tym spotkaniu, po tym czasie romansu tam w Kamieńcu, ale przewodnicy i wiedzą ludzie, mieszkańcy w Kamieńcu, które okno i w którym miejscu, że tam mieszkała Maria Walewska i tam był taki pokój, który był takim łącznikiem z tymi pokojami, gdzie mieszkał Napoleon Bonaparte.
9: Jeśli chodzi o Marię Walewską, to zdarzają się głosy, i to są już zbiorowe wręcz przypadki, że była celowo podsuwana Napoleonowi. Może ktoś po prostu miał w tym interes. Czasami słyszymy, że mogła być nawet szpiegiem, ale czy to ma sens?
11: Szpiegiem raczej nie, co jakimś takim... Ja myślę, że to zabrzmiało tak nieładnie, niegrzecznie. Takim prezentem może, tak? Dla Napoleona Bonaparte, jakimś taką zachętą do tego, żeby on dalej... No bo utworzenie Księstwa Warszawskiego w dość ograniczonym terytorium, jeśli chodzi o to, czego Polacy spodziewali się czegoś więcej. Zaangażowanie Jana Henryka Dąbrowskiego, Legionów Polskich, później wyprawa niefortunna na Haiti, powrót, później Jan Henryk Dąbrowski tworzy armię u boku Napoleona Bonaparte, walczą też Polacy i w wyprawie do Rosji. My mieliśmy większe oczekiwania. Polacy chcieli odnowienia Królestwa Polskiego, nie tylko Księstwa Warszawskiego. I ta... Podsunięta to troszeczkę Maria Walewska miała być taką zachętą, że panie cesarzu, chcemy troszeczkę więcej.
9: Do tej historii na pewno jeszcze wrócimy, a o Marii Zalewskiej, Napoleonie i przede wszystkim oczywiście o pałacu w Kamieńcu mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
9: Dominik Jaskulski. Dziś sporo informacji na temat Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który co roku odbywa się w Iławie. Naszym gościem jest Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie. Rozmowa, którą przygotowała Agnieszka Wiśniewska, rozpoczyna się od wspomnień związanych z konkursem.
12: Troszeczkę inaczej się to odbywało. Otóż w ogóle ta nagroda zmieniała się w pewnym sensie. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że gdzieś w Polsce grają sobie jazz tradycyjny, prawda? No zaprasza się ich na złotą tarkę, jeżeli chcą, i jury ocenia, i najlepszy zespół może, choć nie musi, dostać złotą tarkę. Kiedyś było tak, że po prostu złotą tarkę przyznawano najlepszemu zespołowi w danym roku, oceniając po prostu cały ich dorobek w danym roku. Później się to zmieniło właśnie do takiego konkursu, który odbywał się na miejscu. No dzisiaj mamy taką sytuację, a więc mamy festiwal takie Opole jazzowe i mamy konkurs, który jest zupełnie jak gdyby odrębną częścią. To nie są zespoły uznane. Często tacy ludzie, którzy po raz pierwszy publicznie występują na tak dużej scenie, chociaż ona nie jest największa.
13: No właśnie, ale czy wśród tych artystów, którzy tutaj gdzieś mieli te pierwsze szanse, rzeczywiście udało się, żeby wypłynęli?
12: Proszę pani, w ciągu tych 61 lat, od chwili, kiedy jazz Złota Tarka istnieje, ja bym wspomniał takiego na pewno pani nieznanego człowieka, pan Dąbrowski. To był człowiek, który właśnie we Wrocławiu grał na perkusji. No ale powstała jakaś potrzeba, żeby zaśpiewał. Gdyby pani sięgnęła do historycznych notatek, to chyba przez forum jest taka notatka, że dobry perkusista Andrzej Dąbrowski próbował śpiewać. A więc może pani sobie wyobrazić historię naszej muzyki popularnej, gdyby ktoś jeszcze dosadniej chciał ocenić wówczas pana Andrzeja. Tych ludzi jest bardzo wielu. Oni zmieniali po prostu style. Tutaj przyjeżdżały piosenkarki, przepraszam bardzo, nie w tej chwili nazwisk, tak, ale śpiewały dziewczyny, bo także w pewnym momencie tutaj przejęto festiwal piosenkarzy jazzowych. No bo z tych samych przyczyn jak Złota Tarka w Warszawie, po prostu skończył się ten festiwal. I nie mamy już festiwalu piosenkarzy jazzowych. Tutaj przyjeżdżały dziewczyny, które śpiewały, czy panowie, ich było zdecydowanie mniej, śpiewali różne piosenki, a tutaj starali się śpiewać, pani Zawiałow na przykład. Jest laureatką? Nie jest laureatką. Przepraszam, nie chciałbym tutaj, pani Zawiałow, była bardzo widoczną osobą, która tutaj śpiewała. No, karierę zrobiła chyba potężną. Nie wiem, jaki wpływ miało na to, że tutaj posłuchała jazzu, jak się go śpiewa i sama go śpiewała.
13: Też tak sobie myślę o tym, że to jest taki festiwal, ten konkurs połączony z festiwalem, to jest takie wydarzenie, które przyciąga chyba tutaj słuchaczy z różnych zakątków Polski, bo jak miałam kiedyś okazję porozmawiać z publicznością, no to bardzo często się zdarzało tak, że ludzie po prostu wpisują to sobie w kalendarz, że oni tutaj muszą być i przyjeżdżają naprawdę z najróżniejszych zakątków.
12: Proszę pani, chciałbym panią rozczarować w tym momencie. Jeżeli chodzi o konkurs, to proszę przyjść, zobaczy pani amfiteatr, w jakim będzie stanie. Owszem, będą ci, którym na tym bardzo zależy, żeby ten konkurs się odbywał. I ci naprawdę kochający jazz, żeby on trwał dalej. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że przez te 65 lat odeszło 2-3 pokolenia znakomitych jazzmenów. Ktoś musi, jeżeli to ma istnieć, ktoś musi to kontynuować i ten konkurs właśnie temu służy. No ale zresztą tak chyba jest ze wszystkimi konkursami festiwalowymi dzisiaj w Polsce, bo jak przyjrzeć się Opolu, to w czasie tych konkursowych koncertów też tam takie placki widać, że brakuje publiczności, a jak

0: Już naprawdę był po pierwsze atrakcyjny dla tych, którzy przyjadą jako uczestnicy, i był atrakcyjny jako dla tych, którzy będą występować. No ale jest regulamin i są pewne normy konkursowe. I one powodują to, że na przykład dzisiaj tego nie będzie, mam nadzieję, bo są tylko 4 tak zwane podmioty wykonawcze. No ale jeżeli było 10 takich wykonawców, to się powtarzały 3-4 te same utwory w trakcie konkursu. No to powodowało pewne znudzenie. I ten konkurs, i chwała za to panu Grzechowi, że jest kontynuowany, chociaż to nie dyrektor artystyczny, a stara stodoła, czyli ci ludzie, którzy kiedyś robili Złotą Tarkę, pracują nad tym, żeby ten konkurs się przy Złotej Tarce w Piławie odbywał.
1: Właśnie, wspomniał pan Grzecha. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że chodzi o Grzecha Piotrowskiego, który chyba już jest tak trochę bardziej związany z tym festiwalem, prawda?
0: On jest związany od 2000, jak ja skończyłem, to on zaczął. To była dosyć smutna sprawa, ponieważ pan Wojciech Kamiński był jego poprzednikiem. Nie wiem, ja nie wchodzę w to, jakieś były sprawy tutaj związane z rozgrywające się pomiędzy Urzędem Miasta a panem Kamińskim. Ja byłem bardzo związany z panem Kamińskim, bardzo się lubimy, ja go bardzo cenię, bo to jest jednym z najlepszych chyba pianistów jazzowych w Polsce. Znakomicie gra bogina, dajmy na to, chociaż nie nakłada nogi na klawiaturę. To kilka razy pokazywał tutaj także Iławie. No i znaleziono pana Grzecha Piotrowskiego, Grzegorza Piotrowskiego, człowieka z Tomba, przecież on jest z Olsztyna, znakomitego saksofonistę. Tutaj nikt nie ma pod tym względem, naprawdę to jest znakomity muzyk, ale wśród tych starych wyjadaczy, pomiędzy którymi ja się skromnie też znajdowałem. Powstała taka obawa, że człowiek, który nigdy nie grał tak naprawdę jazzu tradycyjnego, będzie dyrektorem artystycznym właśnie takiego festiwalu. No, pan Piotrowski chciał wprowadzić Złotą Tarkę w XXI wiek. Tak to wyraźnie określił. I miał rację, to z tym się zgadzam, bo ja sam wprowadzałem Złotą Tarkę do internetu właśnie w 2004 roku. Chociaż nikt o tym tutaj nie myślał w Iławie, żeby strona była, żeby obsługa była, dajmy na to maile można było wysyłać do różnych instytucji i osób. No i pan pod tym względem, pan Piotrowski na pewno to zrobił. Co widać po prostu, jak się przychodzi na koncert. No, to tylko skala. W Sopocie może jest większa i w Opolu, ale pod innymi względami to już nie ma żadnej różnicy. Z tym, że pierwsze festiwale, proszę pani, to się odbywa dzisiaj muzykę robi się w ten sposób, chociaż nie twierdzę, że kiedyś było inaczej. Też było podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej. Otóż dzisiaj muzyk to jest człowiek, który w tej chwili gra, właśnie będzie grał na festiwalu jazzu tradycyjnego. Za miesiąc pojedzie na festiwal oratoryjny ze swoim puzonem. Gdzieś tam na waltorni będzie grał jeszcze coś innego. I tak to jest tego typu sprawa. Nie ma czegoś takiego wśród tych topowych zespołów. Nie ma topowych zespołów jazzowych. To jest kolejna sprawa. To są zespoły, które kontynuują pewnego rodzaju tradycję, która zrodziła się o wiele wcześniej. A ci młodzi muzycy, którzy przyjeżdżają tutaj, po prostu dostają

0: kierowcy próbują, zagrają, wsiadają w samochód i jadą dalej. Żeby tam w jakimś innym składzie grać coś innego, bo muszą zarobić na życie. Gdyby grali tylko jazz, pewnie by było to bardzo trudne. To jest jedna sprawa. No druga sprawa, stosunek do jazzu tradycyjnego, no każdy ma swój własny. Pan Grzegorz Piotrowski też ma swój własny. Nie wszystkim się to podoba. No powiem szczerze, że mnie skrzypce czy sekcja smyczkowa na festiwalu jazzowym raczej jazzu tradycyjnego, podkreślam, raczej nie pasuje. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd pojęcie festiwal, święto muzyki, proszę bardzo. Właśnie takie Opole, prawda, z bujaniem się, no, to jest to. I dochodzimy dopiero po kilku latach do takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiło porozumienie pomiędzy Stodołą a ICK o tym, że konkurs będzie robiony przez Stodołę, no to jakoś się to uciera po tych 9 latach, no mamy to, co dzisiaj się rozpocznie. To już jest inny festiwal na pewno niż ten, który był w 2018, nawet 19, chociaż go nie było festiwalu. To było preludium do Złotej Tarii. Także ta ocena dyrektorowania pana Grzecha Piotrowskiego, w przyszłym roku będzie 10-lecie, powinno być z przytupem. Panie Grzegorzu, jak pan będzie tego słuchał? Także no, autentycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że każda osobowość po prostu wpływa na ten festiwal, no na pewno każdy z dyrektorów, którzy tutaj dyrektorowali, jako ci dyrektorzy od strony artystycznej, swoją pieczątkę przyłożyli. Właśnie tak wygląda festiwal, bo to oni tym festiwalem kierują.
1: Mówił Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o kontrowersyjnej linii brzegowej i bezprawnym grodzeniu posesji nad jeziorem Jeziorak. Sprawdzimy również, jak przebiegają realizacje niektórych inwestycji w regionie. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy o wielu planach inwestycyjnych, ale też realnych oczywiście projektach, które już będą wdrażane. Na początek oczywiście chciałem zapytać, jak pan widzi mijający sezon. Było takich kilka niespodzianek, powiedzmy dość kłopotliwych, bo Wirtualna Polska opublikowała film, w którym pokazywano zabetonowane brzegi, że to Miami, i ta dyskusja też się gdzieś przewinęła latem. Ale były też bardzo pozytywne takie oczywiście odczucia związane z koncertami i z tymi imprezami, które co roku czekają na mieszkańców i turystów, którzy dopływają chociażby do Siemian.
3: No tak, trzeba określić, że na pewno sezon nie był aż taki, jakby ktoś chciał, bardzo ładny pod względem pogody, ale patrząc nawet na poprzedni sezon w ubiegłym roku, to na pewno on był lepszy. Trzeba zwrócić również uwagę na to, że też i kwestie, które my żeśmy poprawili na terenie gminy Iława dotyczące obsługi też naszych turystów, też się na pewno poprawiły w porównaniu do roku ubiegłego. Na pewno te imprezy, które żeśmy przygotowali w naszym terminarzu naszych imprez promocyjnych, wszystkie praktycznie no, odbyły się z powodzeniem, bo przecież i festiwal nad Jeziorakiem Siemiany z dużym powodzeniem również się tutaj toczył, jak i również było bardzo duże zainteresowanie. No i oczywiście imprezy lokalne tego typu jak Ząbrowiada, czy Jarmark Ludzinicki, czy również ta impreza Trzech Sołec, która w tym roku odbyła się w Mózgowie, czy wiele takich mniejszych imprez, które były organizowane przez sołectwa, one naprawdę bardzo mocno przyciągnęły do nas społeczność lokalną, ale nie tylko, jak i również turystów i tych, którzy przebywali na terenie naszej gminy. Też na pewno standard poprawił się w samych Siemianach obsługi tak samo i żeglarzy, jak i również ekomariny. No i również trzeba powiedzieć, że na terenie naszej gminy powstało wiele takich dodatkowych atrakcji, chociażby mamy te zaplecze, które powstało pod kątem zabezpieczenia ścieżek rowerowych przez te punkty, które tych miejsc rowerowych powstały dodatkowo, bo aż 5 punktów powstało w tym okresie przed sezonem już. No i również poprawiamy tą bazę w tej chwili dotyczącą bezpieczeństwa, czyli drogi, ścieżki rowerowe, jak i również chodniki. Tutaj też już w tej chwili te inwestycje się toczą, są realizowane w ciągu roku tego bieżącego. No i czekają nas jeszcze kolejne, o których pewnie też powiemy sobie również.
1: No właśnie, zanim do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze zapytać o to, o co już właściwie pytałem na samym początku. To dość trudny problem z tymi liniami brzegowymi, bo są różne zdania na ten temat, a najbardziej mocne zdanie to oczywiście służb ratunkowych, które no jednak zwracają uwagę na to, że w niektórych miejscach, zwłaszcza w Szałkowie, jest to duży problem dla nich.
3: Przede wszystkim też trzeba pamiętać, że za część brzegową odpowiadają też i Wody Polskie, nie tylko gmina. Gmina na pewno próbuje to porządkować w sposób tutaj administracyjny, bo nie ukrywajmy, że też i właściciele terenów tych swoich przyległych do wód, czy tutaj zwłaszcza jak mówimy o Szałkowie, to dotyczy to jeziora Jeziorak, to też nie przestrzegają tych przepisów, które wyraźnie mówią, że musi być ta linia brzegowa odgrodzona 1,5 metra i dostępna dla każdego. My na to zwracamy szczególne uwagi, tym bardziej, że w tej chwili również sygnalizujemy do Wód Polskich, bo zaczyna troszeczkę taka dziwna sytuacja powstawać, że bardzo dużo wydaje się pozwoleń w tej chwili na budowę pomostów, nie patrząc na to, jaki jest dostęp do terenu już na gruncie. I wtedy tutaj no, zaczynają się te problemy, że przychodzą właściciele no i pytają się, czy dostaną dzierżawę, czy ewentualnie jaki inny sposób użytkowania terenu, gdzie jest przejście dla użytkowników nad brzegiem jeziora i my tu już takich pozwoleń ani oczywiście umów nie zawieramy. Wyraźnie mówimy o tym, że niestety jest to teren ogólnodostępny i nie trzeba po prostu tutaj się do nas zwracać o takie właśnie zgody. No i też kwestia wyegzekwowania, tak? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też w przyszłości, takie będą działania podejmowane ze strony gminy Ława, zwracali uwagę tam, gdzie są one odgrodzone, bo niektórzy nie przestrzegali tego, że ma być wolna przestrzeń, tylko ogrodzenie zostało doprowadzone do samej wody. No i tutaj też ta rola jest, którą będziemy również rozmawiali z Wodami Polskimi, żeby w przyszłości jednak bardziej przyglądać się, wydając pozwolenie na wybudowanie pomostu, przyglądać się, jak naprawdę w rzeczywistości wygląda teren. Dzisiaj technika jest naprawdę bardzo na wysokim poziomie, że można sobie z geoportalu spojrzeć już i widzimy, jakie jest ukształtowanie terenu i jak jest ten teren zagospodarowany.
1: Też są takie głosy i nawet się niektórzy też mieszkańcy na to powołują, pewnie ci właściciele tych działek, że w latach 80. było inne prawo i że wtedy podpisywano takie, być może teraz z tej perspektywy, niekorzystne umowy na pozwolenia na budowę.
3: No na pewno tak, to było przestrzegane bardziej być może. Wtedy trzeba, no wiadomo, lata 80. to są lata, gdzie jeszcze tak mocno turystyka nie była rozwinięta, no, chociażby tutaj na terenie czy miasta Iławy, czy gminy Iławy, czy w ogóle powiatu iławskiego, bo przecież nie tylko chodzi o akwen Jezioraka, ale też inne akweny, które są na terenach naszego powiatu. No wtedy nikt na to tak szczególnie nie zwraca uwagi, tak? Dzisiaj no jest to jednak problem dosyć znaczący i na pewno trzeba go rozwiązywać.
1: A w takiej sytuacji prawo działa wstecz, czy trzeba na nowo podpisywać właściciel takiej posiadłości kolejną umowę? Tak pytam pana z ciekawości, no bo wiadomo, że ta odpowiedzialność na decyzjach spoczywa na Wodach Polskich.
3: Ja myślę, że no prawo, czy działa wstecz, no to jest aktualne prawo, które trzeba przestrzegać i tego prawa trzeba egzekwować, tak? Także tak na pewno muszą i z punktu widzenia administracji tutaj samorządowej podchodzić tak samo i włodarze, jak i również pracownicy. No i z drugiej strony właściciele własnych działek też muszą go przestrzegać, bo nie wolno dopuszczać do jakichś takich właśnie sytuacji, że mamy ogrodzone i nie ma dojścia do tego akwenu.
1: Myślę, że ten temat już jest bardzo mocno wyjaśniony. A tym, którzy właśnie teraz zaczynają nas słuchać, przypomnę, że naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. skoro mówimy właśnie o wodzie, to szykuje się chyba jedna z najciekawszych inwestycji właśnie nad jeziorem Jeziorak, czyli kolejna ekomarina, już druga, a przy okazji oczywiście fantastycznie przygotowany też i zaprojektowany, bo już widzieliśmy budynek, który będzie spełniać pewnie oczekiwania żeglarzy.
3: Tak, jesteśmy na etapie już w tej chwili końcowym, praktycznie jesteśmy po rozstrzygnięciu już ofert. Było 5 ofert złożonych na wybudowanie tej ekomariny w Makowie. Została wybrana oferta, która oczywiście spełniała wszystkie warunki dotyczące realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że tutaj już w miesiącu wrześniu podpiszemy stosowną umowę, no i rozpoczniemy realizację tej inwestycji jeszcze w tym roku, a zakończenie będzie w roku 2027. Obiekt naprawdę fajny wizualnie, przemyślany w ogóle też pod względem lokalizacji tam, gdzie się będzie znajdował, jak i również dostępu do wody.
1: Jeśli chodzi o sam urząd, duże zmiany, no bo to jednak jest znacząca decyzja. Wicewójtem nie jest już pan Andrzej Brach, no ale został też szefem, kierownikiem Wydziału Edukacji. No właśnie, jakby pan to skomentował?
3: No tak, nastąpiły zmiany. Wcześniej też była zmiana jeszcze na stanowisku kierownika referatu techniczno-inwestycyjnego i zamówień publicznych. Z uwagi na sytuację zdrowotną poprzedniego kierownika, pana Andrzeja Kozania, taka decyzja została też podjęta w uzgodnieniu z pracownikiem, że w tym referatem już w tej chwili kieruje pani Ilona Zięba, która była inspektorem również w tym referacie. I teraz kolejna zmiana, ona wynika z analizy, którą prowadziliśmy przez kilka miesięcy, dotyczącej funkcjonowania oświaty na terenie gminy Iława. No, ta analiza była robiona naprawdę dosyć taka pogłębiona, nie tylko dotycząca tu wydatków, które mamy w naszym budżecie prowadzonych tutaj przez Urząd Gminy, ale również też dotyczących funkcjonowania poszczególnych placówek. Przypomnę tylko, że mamy 7 szkół naszych publicznych na terenie gminy Iława podstawowych i też ta analiza była robiona na podstawie też i demografii. Też mamy przecież w tej chwili i wiemy, jak sytuacja będzie się przedkładała w latach następnych w kontekście też przyszłych naszych dzieciaków, które będą chodziły czy do przedszkoli, czy również do szkoły. No i ta analiza wykazała również to, że musimy szczególną uwagę zwrócić na sytuację wydatkowania w budżecie, bo to jest największy wydatek w budżecie, nie tylko naszym, każdego samorządu gminy oświata, gdzie 1/3 to są właśnie te środki, które są kierowane na oświatę. I ta dogłębna analiza pokazała również, że musimy jednak stworzyć, i taką decyzję podjąłem, etatowe stanowisko kierownika referatu edukacji. Do tej pory to etatowe stanowisko nie było. Pełnił kierownika referatu pan zastępca wójta Andrzej Brach. No i oczywiście na zespole kierowniczym ja przedstawiłem swoją propozycję utworzenia od 1 września właśnie stanowiska kierownika referatu edukacji na etacie. No i pan Andrzej Brach złożył swoją propozycję objęcia tego referatu jako etatowego już kierownika, pracownika. No i przeze mnie ten jego prośba została przyjęta. Od 1 września już pełni funkcję kierownika referatu edukacji. Mam nadzieję, że tu z powodzeniem również będzie prowadził w dalszym ciągu analizę naszej oświaty na terenie gminy Iława, ale też to pokieruje tą oświatą w sposób prawidłowy.
1: Mam też takie pytanie o drogi, no bo właściwie ciężko o nie nie zapytać, skoro teraz też są zaplanowane pewnie jakieś inwestycje, które będą realizowane do końca roku.
3: Aktualnie robimy największą inwestycję na terenie gminy Iława drogową. Jest to droga gminna prowadząca z Kamienia poprzez Windyki do Woli Kamieńskiej. Jest to inwestycja na ponad 8 milionów złotych realizowana wraz ze ścieżką rowerową, która jest również budowana. Ta inwestycja powinna być zakończona w październiku, jeżeli nie będzie jakichkolwiek tam problemów jeszcze pogodowych, bo one też wpływają na realizację tego typu inwestycji. Z tego się bardzo cieszymy, bo była ona dosyć długo też oczekiwana. Rozpoczynamy kolejną jeszcze w tym roku inwestycję, dofinansowaną również z tego samego programu rządowego dla dróg samorządowych. Będzie to realizacja drogi Tynwałd-Frednowych na ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. i też przygotowujemy już w tej chwili kolejne realizacje. Dotyczy to może krótkiego odcinka, ale drogi takiej w Kałdunach, która również będzie realizowana i tu już wykonawca jest również wyłoniony w tej chwili. Jest to przedsiębiorstwo Zbrodnicy, które będzie wykonywało również ten odcinek drogi. No i jeszcze nasze takie wewnętrzne, które dokonujemy, remonty, jak i również przebudowy dróg, one trwają na bieżąco. Mam nadzieję, że do końca jeszcze tutaj jesieni uda nam się te drogi wyremontować i zrobić je też, żeby były utrzymane w przejezdności.
1: Jeśli chodzi o wydarzenia, ich będzie z pewnością sporo jeszcze do końca tego roku, ale chciałem zapytać o Fiestę Balonową.
3: No w tym roku Fiesta Balonowa się nie odbyła z uwagi na sytuację, jaką mieliśmy w Bydgoszczy. Na wiosnę doszło do tragedii, że jedna z pilotów balonem uległa, wiadomo, wypadkowi i poniosła śmierć, w związku z czym też rozmowy były w tym roku, żebyśmy tą Fiestę Balonową nie robili. Zobaczymy, jak będzie w roku 2027, to będziemy rozmawiali z współorganizatorem tej imprezy. Ale tu jeszcze też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ta Fiesta Balonowa wiąże się też po części też i ze sportem. I tutaj chciałbym też nawiązać do inwestycji sportowych, które realizujemy na terenie gminy Iława i one będą już pod koniec września praktycznie oficjalnie otwarte, a już są na etapie odbiorów. Jest to budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gałdowie, remont i przebudowa boiska piłkarskiego we Frednowych i też boisko wielofunkcyjne przy współudziale, powiem też i społecznym, bo to była aktywność społeczna od 2 lat zgłoszona przez mieszkańców Starzykowa. Również przy świetlicy tam wiejskiej w Starzykowie powstało takie również boisko wielofunkcyjne. To z tego się bardzo cieszymy. Podpiszemy umowę już na wyremontowanie 2 szatni piłkarskich. To dotyczy szatni dla OS Ząbrowo, czyli tego klubu LZS OSA Ząbrowo, jak i również dla GKS LZS Wikielec, starej szatni, w której w tej chwili właśnie korzystają młodzicy, bo musimy pamiętać, że oprócz tamtej drużyny seniorskiej, która jest w Wikielcu, są jeszcze drużyny juniorskie, jak i również młodzików. No i oni też potrzebują tego zaplecza sportowego.
1: Myślę, że do rozmowy na temat inwestycji i życia społecznego w gminie jeszcze wrócimy, a dziś to już wszystko. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Wracamy do kolejnej części programu.
4: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz relacja z wycieczki edukacyjnej wokół Zakładu Karnego w Iławie. To już druga odsłona spotkania z przewodnikami miejskimi na ulicy Jasielskiej. Mówi Michał Młotek, współtwórca cyklu Historii jednej ulicy.
5: Pewnie te osoby, które mieszkają w tym rejonie podczas prowadzenia różnego rodzaju prac, szczególnie tutaj w okolicy ulicy Brodnickiej, natrafiały na szczątki ludzkie, które tutaj w tej okolicy rzeczywiście można było często spotkać. Przy ulicy Brodnickiej pomiędzy murem więzienia, a pomiędzy zabudowaniami istniał przez lata taki tak zwany dziki cmentarz. Jest to pozostałość po takim obozie przejściowym dla ludności niemieckiej, dla żołnierzy Wehrmachtu, który znajdował się na terenie więzienia. To był trudny obóz, ponieważ on zarządzany był przez NKWD, więc tutaj litości dla nikogo nie było i każda osoba narodowości niemieckiej, która pozostawała w Iławie lub która napłynęła do Iławy po przejściu frontu w roku 1945, musiała przez ten obóz przejść. Łącznie, według oficjalnych statystyk, w tym obozie znalazło się ponad 13 tysięcy osób. Oczywiście nie w jednym czasie. One przychodziły, spędziły chwilę, odchodziły. Wiadomo, że 7 tysięcy osób wypuszczono z tego obozu.
1: Mówi Dariusz Paczkowski.
6: Tutaj Michał wspomniał taką bardzo istotną rzecz, że około 7 tysięcy wypuszczono, ale my wiemy z bardzo wiarygodnych źródeł, kochani, że Rosjanie wypuszczali za opłatą. Czyli przyjeżdżały tutaj rodziny, zorientowali się, że tutaj ich bliscy siedzą, mężczyźni, czy ojcowie, czy mężowie, i Rosjanie za jakąś tam opłatą brali w złocie najlepiej, w jakichś innych, po prostu ich wypuszczali. Czyli to po prostu było normalne przekupstwo, żeby żyć, trzeba było za to zapłacić. Zresztą tutaj była brama wjazdowa do jednego z największych obozów przejściowych w Iławie, czyli cały Gajerek. był takim jednym wielkim obozem, gdzie tych ludzi trzymano. Zresztą ulica Smolki tam pod lasem też to było kolejne miejsce. One były po prostu otoczone drutem i tam ludność albo niemiecka, albo podejrzewana to za to, że może być niemiecka, też tam trzymano. Zresztą ulica tak zwana Dupoisa, tak? To też miejsce, gdzie ludność niemiecką przetrzymywano.
5: 7 tysięcy osób wypuszczono, ponad 5 tysięcy osób skierowano do różnego rodzaju prac, zresztą no, ponieważ w Jławie mieszkańców nie było komu pracować przy różnego rodzaju, na przykład przy akcji siewnej, to te osoby mogły pozostać przez jakiś czas w Jławie pod warunkiem, że dały się wykorzystać do różnego rodzaju prac, ale kilkadziesiąt osób, a w rzeczywistości pewnie kilkaset osób, albo nawet i więcej, tutaj zmarła, bo te warunki były niezwykle trudne i ich właśnie chowano tutaj w tym miejscu, czyli za murami koszar, a przed ogrodzeniem tego drugiego obozu, o którym Dariusz wspomniał, dla oficerów niemieckich, bo to był już typowo obóz dla oficerów niemieckich. Zresztą mamy ślad po nim we wspomnieniach Gerda Helmuta Komosy, wysokiego rangą oficera, który był w jednostce, która skapitulowała na Helu, została tutaj przeniesiona. Pieszo przeszli z Helu przez Gdańsk do Iławy, no i rozlokowano ich właśnie w obiektach, w domach na osiedlu Gajerek. I jak ktoś jest z Gajerka, prowadził różnego rodzaju prace w domach, na strychach, w ogródkach, to bardzo często można spotkać różnego rodzaju pozostałości właśnie po korespondencji pomiędzy jeńcami a rodzinami, które były w Rzeszy. Nieśmiertelniki, odznaczenia, te rzeczy przy tych starszych domach na osiedlu Gajerek były. I tam też umierali ludzie i tych ludzi też chowano, tych oficerów też chowano tutaj pomiędzy tymi płotami.
6: Proszę Państwa, to jest jakaś jeszcze ciekawostka niesamowita, ponieważ ci ludzie, którzy byli zamknięci w tych obozach, oni nie dostawali jedzenia. Skąd mieli jedzenie? Ano z piwnic mieszkańców, którzy uciekli z domów, oni po prostu byli skazani na to, że musieli te jakieś kompoty, jakieś inne rzeczy, oni brali sobie stamtąd. Ale jeszcze mam dla Państwa taką anegdotkę. Jak mówiłem, byli oficerowie niemieccy, podoficerowie i strażnicy rosyjscy. I oni, słuchajcie, mimo całej tej nienawiści, jakiś tam kontakt z sobą mieć musieli. I mamy taką opowieść niesamowitą o tym, że Rosjanie kradli, albo dostawali, albo handlowali zapalniczki. Mieli zapalniczki, tak? Takie na benzynę. One jeszcze funkcjonują w niektórych miejscach. Czyli było, można było benzynę tam wlać, był ktocik i żeby to uruchomić, co było potrzebne? Kamień, tak? Kamień. Kamień się zużył, Ruscy nie mieli. No to próbowali załatwić to z oficerami niemieckimi, a oni, dobra, to my załatwimy. I trochę ich oszukali, może nawet nie trochę, bo wiecie, co robili? Cięli na kawałki szprychy. A głupi Ruski to brali. Ale Ruscy, też nie w ciemię bici, zorientowali się, że to nie jest właśnie to, co im oferowano, ten towar, więc Rosjanie dawali im papierosy. Dawali im papierosy, ale w pewnym momencie się Ruscy zorientowali, że to jest trefny kamień, że to nie jest wcale kamień. Wiecie, co robili? Suszyli końskie łajno i cięli to na takie kawałeczki i Niemcom sprzedawali to jako tytoń. Także jedni, drudzy byli siebie warci, odwdzięczyli się jedni drugim za te po prostu oszustwo.
5: Podczas każdego spaceru w ramach historii jednej ulicy będziemy Państwu prezentować niezwykłe fotografie wykonywane w czasie nalotów na Iławę. By Państwa nie zmylić, w ramach przelotów samolotów nad Iławą z różnych lat. To są zdjęcia, które znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Tak, wykonywano je w różnych latach. Ja dysponuję, jeśli chodzi o ulicę Jasielską, zdjęciami z nalotów z lat 69, 70, 88, 87, 96, 2001 i 2021. To zupełnie tak jak dzisiaj, co jakiś czas samoloty przelatują nad Iławą i wykonują dokładną dokumentację fotograficzną. Dzisiaj może się to odbywać przy każdej okazji, natomiast dawno, dawno temu, jak pierwszy nalot wykonano w 69 roku, tym, który oczywiście znajduje się ta dokumentacja w Państwowym Zasobie Geodezyjnym, to dopiero później drugi w 78, więc tak nieregularnie co 8-10 lat. Generalnie mamy całą Iławę, więc już przy każdym spacerze będziemy mogli Państwu pokazywać. Natomiast w kontekście ulicy Jasielskiej szczególnie interesujące jest to, jak niszczono, jak rozbierano, w jakich latach rozbierano poszczególne budynki i w jakich latach rozbierano ogrodzenie więzienia. I na pierwszym zdjęciu z 69 roku można zobaczyć, że mur więzienia sięgał praktycznie samej ulicy. Później trochę się cofnął i tak fragment po fragmencie był rozbierany aż do stanu, który mamy dzisiaj. Choć fotografie są czarno-białe, to rzeczywiście jak człowiek się przyjrzy, to tak można sobie wszystko spokojnie zaobserwować. Ostatnie zdjęcie z nalotu pochodzi z roku 2021, gdzie akurat już no, mamy ten teren po stronie zachodniej już bardziej ukształtowany. Wcześniej zdjęcie, kiedy jeszcze trwały prace, więc trochę tych budynków było. Stały budynki w okolicy obiektu przy ulicy Jasielskiej 1E. To jest budynek, który obecnie jest przygotowany już do rozbiórki. Tam nawet znajdują się na nim napisy, że tam nie wolno wchodzić do środka i tak dalej, i tak dalej. W jego okolicy wcześniej znajdowało się jeszcze więcej budynków. I z tymi budynkami, które znajdowały się właśnie przy ulicy Jasielskiej 1E, wiąże się jedna ciekawa historia. Dariusz zaraz już patrzy na mnie, że za dużo mówię, ale dopiero zaczynam tę historię, tak, którą chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. To, co Dariusz Państwu teraz pokaże, to jest pierwsza strona gazety Sonntagsblatt New Yorker, Staatszeitung, z 6 maja 1917 roku. Nowojorska gazeta, nowojorskie czasopismo, które wychodziło każdy weekend, podkreślę, w Nowym Jorku. Była to gazeta mniejszości niemieckiej, czyli takich amerykańskich Niemców albo niemieckich Amerykanów. Potomków osób, które oczywiście wyemigrowały z Europy, z Niemiec, osiedliły się w Stanach Zjednoczonych, tam założyli rodziny, zrobili kariery, dorobili się, piastowali różne funkcje, różne zawody. No i możemy sobie zadać pytanie, z jakiego powodu w roku 1917 na pierwszej stronie tej gazety robią zdjęcia z ulicy Jasielskiej? To taka zagadka, którą my z Dariuszem rozwiązaliśmy. Tam jest tak, tam jest nie tylko jeden z budynków przy ulicy Jasielskiej, który istnieje do dzisiaj. Znaczy to jest wiejska 2D dokładnie, to jest ta taka kamieniczka z wieżyczką charakterystyczną. No jesteśmy tutaj w rejonie ulicy Jasielskiej. Jest też drugi obiekt z ulicy Kościuszki, czyli szkoła neogotycka, szkoła czerwona. W ogóle fantastyczne zdjęcie, jedyne na którym znajduje się armata. Po środku skrzyżowania stoi armata i to na tej fotografii widać. Ja ten tekst przetłumaczyłem, całą tę historię rozwikłałem i teraz Państwu w kilku słowach się nią podzielę. W czasie I wojny światowej ci Niemcy, którzy mieszkali w Nowym Jorku, czyli ci Amerykanie z niemieckimi korzeniami, wykorzystując pewne kontakty pomiędzy Amerykanami a Niemcami, Ameryka jeszcze wtedy nie przystąpiła do I wojny światowej. To się stało dopiero 6 bodajże kwietnia 1917 roku, czyli ta gazeta wyszła miesiąc po przystąpieniu Amerykanów do wojny po stronie państw Antanty. Zdecydowali, że wesprą w jakiś sposób miejscowości, które znajdują się blisko frontu wschodniego czy na zapleczu frontu wschodniego i w kilku miejscowościach, między innymi tutaj właśnie w Prusach Wschodnich, ale też na Dolnym Śląsku, założyli ci amerykańscy Niemcy szpitale. Chcieli pewnie też pomóc, ale idea była taka, żeby zdobyć doświadczenie, którego Amerykanie nie mieli, doświadczenie związane z leczeniem, z chirurgią wojenną. I do Iławy przyjechała spora grupa, taka ekspedycja amerykańskich lekarzy. To byli lekarze, to były też pielęgniarki, to były inne zawody związane z ochroną zdrowia. I w Iławie uruchomili aż 500 łóżek. Część tych łóżek była w szkole numer 1 dzisiejszej, ale zdecydowana większość tych łóżek znajdowała się właśnie tutaj we wszystkich obiektach, które no, dzisiaj już nie istnieją, ale znajdowały się za budynkiem dzisiejszym Jasielska 2. I ten artykuł, który Państwo widzą, to jest artykuł taki pożegnalny, takie sprawozdanie z ich pobytu w Iławie. Co z niego wiemy? Że rzeczywiście była spora grupa amerykańskich lekarzy w Iławie o korzeniach niemieckich. Wiemy, że w Iławie było 500 łóżek we wszystkich obiektach. Wiemy, że były noce, że potrafiły pociągi zwieść około 200-300 rannych z frontu. Wiemy, że ci lekarze też leczyli cywili, czyli mieszkańców Iławy, że cieszyli się dużym szacunkiem mieszkańców Iławy i że gdy już po przystąpieniu Amerykanów do wojny po stronie państw Antanty, czyli przeciwko Niemcom, gdy wyjeżdżali stąd z Iławy, to mieszkańcy, gdy oni odchodzili, bili im brawo i pożegnał ich ówczesny burmistrz Iławy, czyli Karl Friedrich Giese. No niesamowita historia, niesamowite znalezisko właśnie w postaci tej gazety. I tak jakby się wydawało, że my już o historii Iławy wiemy całkiem sporo, raz na jakiś czas właśnie pojawi się takie odkrycie jak to, które daje nam coś nowego. Czy jest jakaś inna ulica w Iławie, o której pisano w nowojorskich gazetach? No nie. A mieszkańcy ulicy Jasielskiej mogą powiedzieć sobie, że tak, o nas w Nowym Jorku pisano.
6: Ja może mniej fascynującą historię, państwa, ale wyobraźcie sobie państwo, że na początku gdy wybuchła pierwsza wojna światowa i ława liczyła około 9, może 10 tysięcy mieszkańców. Ale oprócz tego tylko w tym miejscu, w koszarach Blüchera, mieszkało, proszę Państwa, uwaga, 1200 żołnierzy. 1200 żołnierzy. I Państwa, też żeśmy się z Michałem w takich źródłach dokopali tego, że tu, oprócz tych wszystkich wymienionych przeze mnie miejsc, które były w ramach tych koszar, Państwa, tu powstało pierwsze miejsce, gdzie pokazywano ruchome obrazy, czyli pierwsze kino. Tak jest. Pierwsze kino, to było kino, słuchajcie Państwo, na ponad 200 miejsc. Czyli mamy tyle miejsc, teraz bo mamy w Jawskim Kinoteatrze Pasja, mamy 214. Tu było 200 takich miejsc, gdzie żołnierze w ramach zajęć kulturalno-oświatowych albo jeszcze innych, takie kino mieli zorganizowane. Jakie są losy późniejszego przybytku, który Państwo widzicie z tej strony, to chyba widać po samych murach, czyli mamy 1945-47 miejsce odosobnienia dla ludności niemieckiej, no a później od roku już 1947-48, w zasadzie w 1949 przyjeżdża pierwszy transport skazanych z zakładu karnego w Braniewie, również i jest ten zakład tworzony. Swego czasu był czwartą jednostką pod względem pojemności skazanych w całej Polsce. Był czas, że tutaj siedziało 4370 skazanych. Na dzień dzisiejszy jest około 1200. Spadziste dachy. Państwa, czy ktoś z Państwa pamięta te? Tak, Grzegorz pamięta, tak? Piękna, czerwona dachówka. No i wedle niektórych informacji, niektórzy temu zaprzeczają, to w 1973-74 roku, gdy był organizowany remont, to te wszystkie dachówki wyjechały sobie. Ja się dowiedziałam, że one teraz są na dachu Zamku Królewskiego w Warszawie. I nawet Państwa, co niektórzy wiedzą, w jakim miejscu. Nie wiem, czy to jest możliwe.
1: O ciekawych miejscach przy ulicy Jasielskiej opowiadali Michał Młotek i Dariusz Paczkowski z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
10: Dominik Jaskulski.
11: Nasze miasto.
10: Czy będzie taksówkowe trzęsienie ziemi w Iławie, bo podobno jedna z ogólnopolskich korporacji ma zamiar uruchomić tu swoje pojazdy. Powiemy również o tym, że miasto chce zarobić na kredytach i dalej będzie modernizować stadion. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś sporo informacji na temat inwestycji. Zaczynamy od kredytu, który miasto zaciąga. Sporo informacji na ten temat już się ukazało. Były też takie sugestie, że to jest kolejny koszt dla miasta. Pan to inaczej przedstawiał na sesji. No i właśnie teraz chciałbym, żeby to pan raz jeszcze może naszym słuchaczom, nie ukrywam, sporo maili w tej sprawie dostaliśmy, wytłumaczył.
12: Faktycznie podczas ostatniej sesji, ale także i komisji z radnymi omawialiśmy kredytowanie naszego samorządu. Wraz z panią skarbnik naszego miasta, Joanną Wiśniewską, wyszliśmy z propozycją, by refinansować nasze kredyty, które do tej pory mamy i które zaciągnęliśmy na działania inwestycyjne, z próbą obniżenia marży. I faktycznie z ostatnich takich naszych rozeznań wynika, że jest możliwość obniżenia marży naszego kredytu. W tym momencie ta marża wynosi od około 0,5% do 0,8%. A w wyniku nowego postępowania wszystko na to wskazuje, że uda nam się osiągnąć marżę niższą, która będzie oscylowała w okolicach 0,34%. Nie ma tutaj oczywiście pewności, jak to postępowanie się zakończy, ale informowaliśmy radnych, że chcielibyśmy zaciągnąć kredyt na spłatę starych kredytów i ten nowy kredyt byłby najprawdopodobniej niżej oprocentowany, jeżeli chodzi o marżę, co przyniosłoby oszczędność w skali naszego samorządu w okolicach 800 tysięcy złotych. Oznacza to, upraszczając, oznaczałoby to, że kilka kredytów, które mamy w bankach, zamienilibyśmy na jeden kredyt w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Oczywiście tutaj ryzyka nie ma, bo jeżeli w toku postępowania kredytowego okaże się, że żadna z ofert banków nie będzie korzystniejsza niż obecne oprocentowanie, to takiego postępowania nie zakończymy i ta umowa nie zostanie podpisana, a jeżeli okaże się, że jakaś z ofert będzie posiadała niższe oprocentowanie, jeżeli chodzi o marżę, na przykład właśnie w okolicach 0,34%, to wtedy taka umowa przez panią skarbnik i przeze mnie będzie podpisana. Ryzyka dla naszego samorządu, dla naszego miasta żadnego nie ma. Ryzykiem jest tylko praca naszej pani skarbnik, która musi to postępowanie przygotować, ale to jest wpisane, że tak powiem, w naszą pracę samorządową. Stąd też zachęcaliśmy naszych radnych Rady Miejskiej do tego, żeby wyrazili zgodę na to, żebyśmy zaciągnęli jeszcze w tym roku kredyt na spłatę starych kredytów, które już obowiązują, przy założeniu oczywiście takim, że ta marża będzie niższa. Zdecydowaną większością głosów tak naprawdę wszyscy radni poparli ten pomysł, tylko jedna radna się wstrzymała, więc dało to nam zielone światło do tego, żeby rozpocząć całą procedurę. Tak jak tutaj chciałbym jeszcze Państwu podkreślić, na koniec roku ten kredyt będzie na poziomie tegorocznego założenia i nie będzie on wyższy, ponieważ operacja będzie wyglądała tak, że po uzyskaniu tego nowego kredytu, tego samego dnia lub następnego dnia spłacamy stare zobowiązania i pozostaje nam tylko jedno zobowiązanie w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Żadnych innych kosztów w zakresie prowizji, opłat nie ma tutaj, to też analizowaliśmy. Pani skarbnik sprawdziła to dokładnie, jak ta procedura będzie wyglądała, więc tak jak powiedziałem wcześniej, jedynym ryzykiem, jakie poniesiemy, to jest praca naszej pani skarbnik. W tym kontekście, że jeżeli tych ofert ciekawszych nie będzie, to umowa nie zostanie podpisana.
10: Ja tak z ciekawości zapytam, to ile miasto ma długu w tej chwili?
12: Jeżeli nic się tutaj nie zmieni, a szacujemy, że nie, to zadłużenie na 31 grudnia 2026 roku będzie wynosiło 80 milionów złotych. To jest niespełna 30%, jeżeli chodzi o nasze dochody ogółem. Jest to sytuacja bardzo stabilna, bardzo poprawna i jedna z najlepszych w całym regionie. Jeszcze kilkanaście lat temu to oprocentowanie, to zadłużenie, tak na dobrą sprawę, w naszym mieście wynosiło nawet 53%, więc to pokazuje, że mamy jeszcze zdolności inwestycyjne, moglibyśmy podjąć działania kredytowe na inne inwestycje. I tutaj bardzo też chciałbym podkreślić, szanowni Państwo, drodzy słuchacze Meloradia, że samorząd, który zaciąga kredyty, mam tutaj na myśli nasze miasto, przeznaczamy te kredyty tylko na inwestycje. To nie jest tak, że zaciągam kredyt na wynagrodzenia czy też na imprezy. Nie, takiej możliwości nie ma. Zaciągamy kredyt tylko i wyłącznie na inwestycje, które dzieją się w naszym mieście. Co ciekawe, te ostatnie lata pokazały, że bardzo mocno zwiększyliśmy majątek naszego samorządu. To też przedstawiałem radnym, że wszystkie pieniądze zainwestowane spowodowały, że miasto jest wyceniane na dużo wyżej, jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, niż jeszcze kilkanaście lat temu.
10: A jak to się mierzy? Jest jakaś skala, wskaźnik przy tego typu ocenach?
12: To znaczy tak, każda inwestycja jest wpisywana na środki trwałe, które są po prostu wyceniane i po tych środkach trwałych, które muszą być uwzględnione w naszej inwentaryzacji, możemy wycenić, ile on jest wart.
10: Chciałbym zapytać jeszcze o korty tenisowe. Inwestycja, prawie 5 milionów złotych. Ciekawa sprawa, tylko jest dużo takich pytań, czy zwykli mieszkańcy, mówię tu o tych, którzy chcieliby zaczynać przygodę z tenisem, będą mogli tam wchodzić, bo do tej pory to były takie grupy, które się tam już stworzyły i miały swoją pewnie ligę albo jakiś taki turniej. No właśnie, korzystały z tych kortów. Jak pan to widzi? Czy zwykli mieszkańcy będą mogli tam przychodzić? Czy w ogóle w planach jest jakieś utworzenie sekcji tenisa? No i w każdym razie, dla kogo jest ta inwestycja, bo są takie mieszane odczucia wielu mieszkańców.
12: Oczywiście jest to inwestycja miejska, obiekt jest miejski. W tym momencie mamy podpisane takie porozumienie z organizacją pozarządową, z Towarzystwem Tenisa Ziemnego, który opiekuje się tymi kortami i nimi zarządza. Nie oznacza to oczywiście, że osoby z zewnątrz nie mają tam wstępu. Mają oczywiście też tam wstęp po uzgodnieniu z organizacją pozarządową, która to prowadzi. Tutaj, jeżeli chodzi o to finansowanie, które mieliśmy, częściowo będziemy uwzględniali także plany Polskiego Związku Tenisa Ziemnego. Takie były wymogi konkursu, to znaczy, jeżeli chcieliśmy pozyskać te pieniądze, musieliśmy ściśle współpracować z Ministerstwem Sportu, ale też i z Ogólnopolskim Związkiem Tenisa Ziemnego. Dlaczego? Dlatego, że w toku tej inwestycji już po oddaniu, najprawdopodobniej Związek Ogólnopolski Tenisa Ziemnego będzie tutaj organizował eventy, wydarzenia, turnieje, może szkolenia, co też jakby ugruntuje naszą pozycję jako Iławy na mapie sportowej całej Polski. Podniesie to oczywiście nasz prestiż, podniesie to też naszą rangę, jeżeli chodzi o sport w naszym mieście i w okolicach, ale to podkreślam bardzo mocno, nie oznacza, że nasza lokalna organizacja, czyli Związek Tenisa Ziemnego, czyli Towarzystwo Tenisa Ziemnego, czy też nasi mieszkańcy będą z tego obiektu wykluczeni. Nie, jak najbardziej nie. Będziemy tutaj współpracować z naszą organizacją pozarządową. To też było omawiane z naszymi radnymi Rady Miejskiej przed złożeniem naszego związku. Informowaliśmy ich o tym, że jest taki wymóg ministerstwa po to, żeby też podnosić prestiż danego obiektu, czy też danych obiektów w danym mieście. To się udało, co będzie oznaczało, że zarówno my jako mieszkańcy poprzez współpracę z TTZ-em będziemy mogli bywać na tych kortach, a dodatkowo zyskamy, mam nadzieję, ogólnopolskie wydarzenia, tu rozgrywane w Iławie, które też będą oczywiście powodowały, że hotele będą zajęte, restauracje będą miały dodatkowych klientów, ponieważ będą tutaj najprawdopodobniej rozgrywane, przeprowadzane turnieje ogólnopolskie albo szkolenia dla określonych zawodników.
10: To tyle o tenisie, bo za chwilę powiemy o piłce nożnej, a właściwie o nowej trybunie, ale wcześniej dopowiem tylko, że naszym gościem jest Dawid Kopoczewski, burmistrz Iławy. Skoro mówimy o inwestycjach i właściwie takim kompleksie, o którym chcę teraz powiedzieć, sportowym, bo korty, idziemy dosłownie kilka metrów i wchodzimy w stadion miejski, który jest od jakiegoś czasu modernizowany i zdaje się, nadchodzi ten moment, w którym ta inwestycja zostanie oddana do użytku.
12: Nieoficjalnie już to zostało poczynione, ponieważ chociażby ostatni mecz Jeziora Kajławy został rozegrany na nowej trybunie, to znaczy nasi kibice mogli usiąść na nowej trybunie. Mam nadzieję, że ta trybuna się spodobała, ale też nie chcieliśmy czekać już, skoro była też okazja, żeby też nasi kibice mogli siedzieć w nowych warunkach, to nie zwlekaliśmy z otwarciem tych bram. Ale też, szanowni państwo, powiem tak, że nie kończymy modernizacji tego stadionu, bo nasz stadion miejski to jest kompleks obiektów. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zajmiemy się już niedługo kortami. Pozyskaliśmy też już jakiś czas temu także z Ministerstwa Sportu pieniądze na modernizację tej murawy sztucznej, która jest zaraz przy boisku, zaraz za trybuną. Też tam wiele się dzieje do późnych godzin nocnych. Pozyskaliśmy dotacje. Lada moment, mam nadzieję, podpiszemy umowę, a to nam otworzy drzwi do tego, żeby ogłaszać przetarg, wyłonić wykonawcę i wejść z robotami budowlanymi. I ostatnia też ważna, tutaj jeszcze duży znak zapytania, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego staramy się na pozyskanie dofinansowania do bieżni. W tym momencie bieżni nie ma na stadionie, chcemy, żeby ta bieżnia lekkoatletyczna była. Walczymy o te pieniądze, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli pozytywne będą dla nas, to też mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy przystąpimy do działania w tym zakresie.
10: Wielu mieszkańców i też słuchaczy pyta, kiedy rozpoczną się prace związane z budową mola i przebudową Małego Jezioraka. A druga sprawa to oczywiście temat Ratusza Miejskiego. Chcielibyśmy poznać terminy tych prac.
12: Wszystko jest jeszcze przed nami. W tym momencie ustalamy harmonogram prac naszych wykonawców. Jeżeli chodzi o molo, podpisaną umowę mamy, więc tutaj mamy zielone światło. Negocjujemy pewne rzeczy jeszcze z Urzędem Marszałkowskim przy tej inwestycji. Wszystko, mam nadzieję, rozegra się już tutaj w drugiej połowie roku. Proszę też pamiętać, że wykonawca, który podpisuje z nami umowę, musi mieć też czas na przejęcie placu budowy, musi mieć czas na przygotowanie organizacji ruchu, jeżeli takowa jest potrzebna i musi mieć czas na zakontraktowanie materiałów, których czasem w hurtowniach po prostu nie ma, które trzeba dowieść, zamówić i to też wymaga czasu, ale w drugiej połowie roku na pewno tutaj te sprawy się już zadzieją. Jeżeli chodzi o ratusz, to jest podobna sytuacja. Ustalamy ostatnie sprawy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ponieważ tam pozyskaliśmy na tę inwestycję prawie 1 000 000 zł. Chodzi o stolarkę okienną. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to w drugiej połowie roku też te rzeczy zaczną się dziać. Tutaj też uspokajam, ponieważ po podpisaniu umowy wykonawca musi zamówić materiały w hurtowni, a tutaj w naszym przypadku, w przypadku naszego ratusza wygląda to tak, że po prostu muszą być te okna wyprodukowane. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, takich okien na stanie zazwyczaj nie ma, więc musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, żeby ta inwestycja się rozpoczęła, ale tak jak w przypadku mola, wszystko powinno ruszyć w drugiej połowie roku 2026.
10: Powoli już kończymy, ale chciałem zapytać też jeszcze o inną inwestycję, związaną oczywiście ze szkołą, szkoła podstawowa numer 5. Tam prowadzona jest termomodernizacja. No i te prace trochę zaskoczyły zarówno nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów. Bardzo dużo rzeczy tam się dzieje, no, można powiedzieć, że plac budowy. Jest jakiś pomysł, na pewno jest pomysł, ale chciałbym pana zapytać, do kiedy to potrwa, bo już wiemy, że stołówka tam nie będzie czynna przynajmniej 2 tygodnie. Jak to wszystko wygląda i dlaczego akurat taki moment jest tych prac w tych miesiącach, w których rozpoczyna się nauka?
12: Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych dat, ponieważ nie one ode mnie zależą, niestety, chociaż oczywiście jest to inwestycja całkowicie miejska, ale robimy wszystko, żeby każda data była dotrzymana już teraz, albo też przyspieszona najzwyczajniej w świecie, ponieważ faktycznie wykonawca zaniedbał swoje obowiązki z początku wakacji. Już wtedy sam byłem na budowie, rozmawiałem wówczas z dyrekcją, by jak najszybciej oddawać klasy pod koniec roku szkolnego do działania naszych budowlańców. I to się oczywiście zadziało, tutaj szkoła bardzo dobrze z nami współpracowała. Niestety jednak wykonawca tej inwestycji nie miał tylu pracowników na placu budowy, ile powinien mieć. Nie chcę teraz już wchodzić w przyczyny tego wszystkiego, to już jest odpowiedzialność firmy, która wykonuje tę inwestycję, ale wszyscy już wtedy widzieliśmy, że ta współpraca nie idzie w dobrym kierunku, w którym powinna iść, ponieważ od początku sygnalizowaliśmy, że główne roboty powinny być wykonywane w okresie wakacyjnym, tak żeby rozpoczęcie roku mogło być w normalnych warunkach. Jeszcze w ostatnim tygodniu wszystko stało na włosku, zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. Każdego dnia zarówno moja zastępczyni Dorota Kamińska, jak i Krzysztof Portianko, drugi mój zastępca, bywali na placu budowy, rozliczaliśmy każdą salę, sprawdzaliśmy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tam, gdzie nawet listwy przypodłogowej nie było jeszcze przymocowanej, wytykaliśmy oczywiście te błędy, ponieważ nauczyciele, jak i uczniowie mają prawo pracować w odpowiednich warunkach szkolnych. I udało udało się dużo w ostatnim tygodniu nadrobić. Stąd też udało się przeprowadzić rozpoczęcie roku szkolnego i teraz dzieci są w naszej szkole. Niemniej jednak faktycznie, za co bardzo przepraszam, to opóźnienie jest po stronie wykonawcy. Bardzo mocno punktowaliśmy wszelkie niezgodności z naszą dokumentacją, czy też opóźnienia. Mamy na to oczywiście pełne potwierdzenie, więc teraz trzymamy kciuki za to, żeby ta inwestycja została przeprowadzona. Co się wydarzy na koniec, jeżeli chodzi o nasze tutaj relacje, tego jeszcze nie wiem. Ja powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tej inwestycji. Ona jest potrzebna, ona jest ważna i cieszę się, że do niej doszło, ale jakość współpracy pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o nas, a wykonawcę tej inwestycji, który niestety źle ułożył harmonogram swoich prac.
10: No właśnie, do kiedy one potrwają?
12: Nie chciałbym, tak jak powiedziałem wcześniej, składać oficjalnej takiej deklaracji, jeżeli chodzi o daty. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o te sprawy wydawania posiłków, rozegra się to w ciągu najbliższych kilku dni, tak żebyśmy w połowie września uruchomili w pełni kuchnię. Całość powinna być zamknięta przez nas do końca października, co nie oznacza, że tak prace długo będą trwały, bo my musimy też mieć czas na rozliczenie tej dotacji, czyli wszystko powinno się rozegrać do końca września, maksymalnie do początku października.
10: Chciałem jeszcze zapytać o Ubery, bo jest taka informacja, że miasto opanuje ta korporacja, stąd wielu taksówkarzy bardzo się martwi i stąd pewnie też będą wnioski do państwa, oczywiście o uruchomienie takiej pracy, czy też takiej firmy. Coś państwo wiecie już na ten temat?
12: Nie, z tego co wiem, żadne wnioski w tym zakresie nie wpłynęły do nas, nikt się ze mną też w tej sprawie nie kontaktował, więc tematu tego, że tak powiem, w oficjalnych wersjach nie ma, w nieoficjalnych też nie. Też przyznam, że nikt u mnie w tej sprawie nie był, nikt w tej sprawie nie rozmawiał, nie negocjował żadnych rozwiązań, więc tego tematu publicznie w naszym życiu samorządowym jeszcze nie ma.
10: Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
12: Serdecznie dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
10: Dominik Jaskulski, witajcie. W tym programie powiemy o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle urokliwe miejsce, które znajduje się na terenie Iławy. Kolejne wątki związane z historią i próbami zagospodarowania miejskiego terenu przybliżą znani regionaliści. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim zabierze nas na kolejną ciekawą wyprawę z mieszkańcami.
11: Chciałem państwu opowiedzieć tutaj pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Te pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał powiatowy zespół urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji powiatowego zespołu urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym i jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad taflą Jezioraka się przejechać taką kolejką, dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
10: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
13: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350. I zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy Małą Żuławę i Wielką Żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo, państwu też to przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, były po świętej pamięci kormoranie i tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to, co teraz, że chodzicie do pracy, nie to, co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie czy w niedzielne

0: końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało być, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Stoltenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi, licząc, że tutaj nie dotrą, dotarli tutaj, tutaj no są dzieci, więc nie będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
1: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
0: Skąd to nazwa Stoltenberg, czyli wzgórze Stoltena, czy góra Stoltena? To jak Państwo żeście wchodzili, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takie, że jeszcze można... 2 osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym Państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Stoltenberg, czyli Góra Stoltena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy, i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie i wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, jak Kaufman to potwierdza w historii Ławy, ostatni został dowódca, pułkownik Stolten. I pułkownik Stolten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony czy możliwości zwycięstwa, stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam, prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa, króla Sparty. W każdym razie pułkownik Stolten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Stolten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą 8 innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili w jego trumny, no i rzeczywiście pułkownik Stolten, poznaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu, nie zakłócając tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tej, proszę bardzo?
2: Pewnie, chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórze, to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. w miejscu, w którym się znajdowało.

0: Odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowały się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla. Był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Eksperci radzą.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też, nawet takich domowych, wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
4: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być poprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idą do celu. Jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą też jeździłem jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej. czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych we fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego. Zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło. Jeśli myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja tak jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo w ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są i tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się, moim zdaniem, zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą. Wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym, oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe, bo można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić. Ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać. Ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą, no i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie takie jest oczywiste, bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie, ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wepchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywał.
3: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
4: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić, ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest stref płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób no, będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, No nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakimś zakresie, 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry, na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. To ostatnie strefie, nie w tej ścisłej w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić na karty mieszkańca mniej. Jeżeli chodzi o mieszkańców, wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę, my będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje, mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości, nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić, a zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
1: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz pierwsza część z kolejnej wizyty na ulicy Kościuszki w Iławie. To w ramach cyklu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i dbałości o lokalną historię miasta. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o losach Młyna Edwarda. Wycieczka rozpoczyna się na końcu Wyspy Młyńskiej.
0: Przed nami spacer ulicą Kościuszki. Rozpoczniemy go, drodzy państwo, dokładnie w tym miejscu, przed chyba najbardziej rozpoznawalnym obiekcie przy tej ulicy. Będziemy przemieszczać się w stronę zachodnią. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i z ulicą Szeptyckiego. Będzie dzisiaj o czym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ulica Kościuszki to ulica, na której po 1945 roku ulokowano mieszkania oficerów Armii Czerwonej, ulokowano pierwsze polskie urzędy i z tego też względu przy tej ulicy zachowała się największa ilość budynków. Mimo zniszczeń, które miały miejsce w okresie powojennym, tutaj przy tej ulicy pozostało najwięcej obiektów, które dzisiaj albo są w rejestrze zabytków, albo w ewidencji zabytków i dzisiaj też o nich będziemy mówili. Dwukrotnie byliśmy w trakcie naszych spotkań już przy ulicy Kościuszki i zbieg okoliczności fajny, bo po raz pierwszy byliśmy tutaj, uwaga, 25 kwietnia 2015 roku w pierwszej edycji naszego cyklu, a po raz drugi byliśmy 24 kwietnia 2022 roku. Dziś jesteśmy tu po raz trzeci. Co ciekawe, pierwsze dwa spacery rozpoczynaliśmy od wizyty na strychu szkoły numer 1. Dzisiaj ten kierunek naszych spotkań trochę odwracamy. Zanim oddam głos Dariuszowi, to takie pytanie, które było przedmiotem wielu naszych dyskusji i też sporów i z Dariuszem, ale też z wieloma innymi osobami, które interesują się powojenną historią Iławy. Czy w Iławie była ulica Stalina? Dzisiaj na to pytanie podczas jednej z opowieści państwu opowiemy.
5: Tak, kochani, ja bym jeszcze mam taką gorącą prośbę, bo tutaj razem z nami jest jedna z takich najmłodszych uczestniczek naszego dzisiejszego spaceru, moja uczennica Tosia. Antosiu, czy cię mogę prosić tutaj z mamą i statusiem? Chodź Tosia, bo za chwileczkę będzie coś specjalnie, weź tam Jasia, tak? O, tak. Tak, kochani, rzeczywiście historia młyna, ale tak Michał wspomniał, jedna z najstarszych takich miejsc w Iławie, z taką niesamowitą historią i ten młyn też jest z taką niesamowitą historią, tak? Mianowicie, kochani, gdy jeszcze miasta Iławy nie było, bo miasto jest lokowane w 1305 roku, ten młyn już stał. No wyglądał trochę inaczej. Mimo, że budowali go zakonnicy, to wyglądał, i to z materiałów, które były w użyciu ponad 700 lat temu, wyglądał, kochani, lepiej. Tak? I tutaj, kochani, a no właśnie, jaka jest największa wyspa wchodzi w granicę miasta Iławy. Wielka żuława. Czy państwo wiecie, że my też jesteśmy na wyspie teraz? Tak? Na wyspie Młyńskiej. A wyspa Młyńska bierze się od tego, że tutaj stał młyn. Czyli mamy tak. Koniec wieku XIII płynie sobie rzeka Iławka. Zakon Krzyżacki już rządzi Iławą. Starówki jeszcze nie ma, kościoła jeszcze nie ma, ale Krzyżacy wpadają na pomysł, że dobrze byłoby pieniążki zrobić, więc budują ten młyn. I tu kończy się taka prawdziwa historia, bo reszta to jest Jaśku i Tosiu legenda. I tutaj ta woda, która płynęła i poruszała kołem młyńskim, nie zawsze była taka bardzo chętna do tego, żeby ten młyn poruszać. Dlatego młynarz, który tutaj tym młynem zarządzał, bardzo często był zdziwiony, wkurzony, że ten odnoga i ławki tak słabo tutaj mu ten młyn porusza. Dlatego mówi, któregoś dnia mówi: do diabła, co tutaj zrobić? No i się pojawił. Pojawił się taki pan rogaty i mówi: słuchaj, młynarzu, mogę ci pomóc. No jak? Skoro ten młyn taki jest leniwy, to ja proponuję, że tam na tym wzgórzu, widzicie państwo, takie mamy restauracje pod dwoma złotymi łukami, tak? Nie mogę mówić, że to jest, wiadomo, tak? Pod dwoma złotymi łukami. I tam na tym wzgórzu mówi: ja ci zbuduję młyn, który będzie zawsze pracował. Młyn na wiatr. Dobra, jaka cena? No twoja dusza jak zwykle, no wiesz, jak to w biznesie bywa. No młynarz się na to zgodził, ale miał jeden warunek. Ten młyn, tak, będzie tym drugim, a ten pierwszy, tam gdzie mamy łuki, ma powstać do jutra rana. Czyli w ciągu niespełna kilkunastu godzin. Diablisko wzięło się do roboty. Mówi: ale pamiętaj, jak słońce wzejdzie, a nie będzie młyna, nie ma biznesu. Dobra, diablisko się wzięło do roboty. Szybciutko, po towary. Pojechał do Strudy, poleciał w inne miejsca. Trochę towaru z OCMB, trochę towaru z IPB, tak? Także tego, poznosił tego towaru, robi. Już się ten młyn coraz wyżej. Młynarz wyszedł i był przerażony. Będę miał duszę straconą, tak? I gdy już się młyn miał być prawie gotowy, a słońce jeszcze troszeczkę miało wejść, no to młynarz po cichutku na to wzgórze wszedł i patrzy, leży taki wielki kamień młyński. Mówi: nie, już zaraz skończę. No więc ten młynarz tak niby niechcący, a niby chcący kopnął taki kamień malutki, który ten koło młyńskie podtrzymywał, i ten cały kamień młyński sturlał się do rzeki i ławki. Diablisko zobaczyło ten podstęp, więc się wkurzył, mówi: ja ci pokażę. I aże fruwał, no to bach, do ten kamień, ciągnie go, wyciąga z rzeki i ławki, i w tym momencie wyszło słońce. Diabeł rozwścieczony cisnął tym kamieniem w zbudowany młyn, rozwalił się ten młyn, natomiast kamyki, które były z tego rozbitego kamienia młyńskiego, jeden z nich uderzył prawdopodobnie młynarza, który, no taki był jeden kamień jeszcze przed wojną, nazywano go grobem młynarza, natomiast inne kamienie wpadły do rzeki i ławki. I jeszcze w latach 60., gdy pływali tutaj kajakarze, to natknęli się nie raz, nie dwa na duży kamień i mniejsze kamyki. A jak państwo byście chcieli spróbować, to też takie kamyki tam na pewno jeszcze leżą, tak? Państwa, teraz prawdziwa historia tego młyna była mniej dramatyczna, choć dzisiaj wygląda, sami państwo widzicie, po dwóch czy po trzech pożarach niekoniecznie sympatycznie, tak? Młyn był od zawsze, jak wspomniałem, wcześniej niż Iława. W wieku XVI, w wyniku wojen polsko-krzyżackich, młyn podupadł, odbudowano go dopiero w wieku XVII. Cały czas był to młyn poruszany nurtem rzeki Młynówki, tak się ona nazywała. Tak? I dopiero, proszę państwa, na początku wieku XX ten leniwy bieg rzeki Ławki zastąpiono, elektrycznie poruszany był ten młyn, tak? W wieku, jeszcze po II wojnie światowej, w latach 60., 70., młyn miał się bardzo, bardzo dobrze. Gdy z tego domu, tutaj to może taka trochę moja prywata, ten dom, o tamten, ten piękny dom, tam się urodziłem i tam mieszkałem jeszcze do początku lat 70. I pamiętam, jak moja mamusia opowiadała, jak młode dziewczyny chodziły tutaj, no, z ulicy Ostródzkiej i z tej ulicy do szkoły albo do pracy, to młynarze mieli taki głupi zwyczaj, taką głupią zabawę, że robili takie malutkie woreczki z mąką i jak dziewczyna jakaś się zagapiła albo nie zachowała czujności, to rym z tymi woreczkami rzucali, no i oczywiście mąka były całe białe, oczywiście gdy się odwracała, to nikogo w oknie nie było. Czy panią też tak obrzucano tymi woreczkami? Nie. Nie.
6: Była mielona tutaj mąka.
5: Mamę miała pani w koszyku, czy?
6: Mielić mąkę, tak. Bo mama miała rodziców na wsi, była przywożona była mąka do domu i tutaj rowerem, ona na rower tam sobie kładła i była mielona z mąką.
5: I to na miejscu było robione?
6: Nie pamiętam, ale nie pamiętam. Ale chyba tak, nie?
5: O, a pani tutaj przyjeżdżała, konia pilnowała i młynarze w tym czasie robili sobie przerwę w tych zbytkach i czasami też coś tam też robili, tak? Państwa, młyn jeszcze działał na początku lat 90. Tutaj będziemy mieli taki, jeszcze taki, no szyld w zasadzie tego młyna, autorstwa mojego taty i młyn u Marianna chyba się nazywał, tak? Edwarda, ale też ładnie. No pomylić się nie można, młotek musiałeś, musiałeś, no. Edwarda, Marianna, by ktoś paczkowski młotek, prawie to samo, tak? Tak, Edwarda, młyn Edwarda, tak? Jeszcze jest do dnia dzisiejszego. Natomiast wiek XXI, no niestety są to, a ja tutaj może spuszczę na to zasłonę milczenia, bo jak ten młyn wygląda, to państwo widzieliście i widzicie. Jeden pożar, drugi pożar ostatni, chyba 4 lata temu, strawił tak naprawdę resztę tego młyna. No nie mamy specjalnie dobrych informacji na temat tego młyna, ponieważ konserwator zabytku jest bardzo uparty, jakiekolwiek prace, które miały być tutaj wykonywane, to są pod jego nadzorem. Miasto na to zajścia nim pieniążków ani pomysłu specjalnie nie ma. Ale to, a wie pan na co, panie inżynierze? Na to, żeby zasłonić go, żeby, nie, żeby była taka zasłonka tylko na to, żeby ludzie z Ostródy się z nas nie śmiali, tak? Okej. Michale, czy coś pragniesz dodać? Edwarda, będę pamiętał, Michał, dobra.
0: Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego Dariusza. Drodzy państwo, zanim ruszymy dalej, to zgodnie z tym, co powiedziałem, bardzo proszę, ustawmy się do pamiątkowego zdjęcia. Mam nadzieję, że to zdjęcie odczaruje to miejsce. I będziemy szli sobie w stronę Lidla.
5: Pewno będzie kolejny raz, będę to powtarzał, ale powiem tak, że po roku 1870, gdy doszło do zjednoczenia Niemiec, Iława jako miasto nadgraniczne stało się miastem, które miało na 10 tysięcy mieszkańców ponad 3 tysiące żołnierzy. Było miastem, w którym stacjonowały trzy duże jednostki wojskowe. To były koszary, gdzie dzisiaj mamy szpital, koszary, gdzie mamy dzisiaj zakład karny, no i koszary, które są za naszymi plecami, tak? Czyli koszary, które później nazywano jak IWCS albo IZNS, tak? Tam się one rozlokowały po zakończeniu wojny. Państwa, te koszary, wszystkie trzy stoją. Mają inne przeznaczenie, mają inne oczywiście, co innego tam się mieści, ale te wszystkie zakłady IZNS-u, te bloki, które my za chwileczkę będziemy tam mijać, to był jeden wielki kompleks koszar, którego imię nadano feldmarszałka Paula von Benkendorf und von Hindenburg, tak? To były koszary Hindenburga. W związku z tym, że po wojnie Iława przestała być miastem ważnym strategicznie z tego względu, że nie było nad granicą, ta koszarowość albo ta wojskowe znaczenie Iławy się zmieniło i jak wiemy, koszary Blüchera to aktualnie zakład karny, szpital to też koszary feldmarszałka Yorka, no a tutaj, jak wspomniałem, IZNS, tak? Państwa, wojsko dawało mieszkańcom Iławy mnóstwo pracy, dużo zatrudnienia, produkowano dla wojska, produkowano dla żołnierzy. Żołnierze, proszę państwa, wychodzili na przepustki. 54 miejsca, gdzie można było w ciągu przepustki i wyjść sobie na sznapsa albo na dobre piwo, które było produkowane aż w 5 browarach w Iławie. Także ta wojskowy charakter miasta my jeszcze dostrzegamy do dnia dzisiejszego. Proszę pamiętać, że właśnie koszary Hindenburga i ZNS, zakład karny, szpital to pozostałości po koszarach.
0: Dzisiaj część obiektów dawnych koszar jest rozbierana. W tej części od strony ulicy Jagieły z informacji, które mamy, wynika, że powstanie tam, czy będzie powstawać pewnie sukcesywnie osiedle. Zauważyli państwo Dominika Rechtorisa, który tutaj jest z nami z kamerą. Dominik rejestruje nasze spotkania. Obiecał, że zarejestruje większość naszych spotkań trzeciej edycji Historii Jednej Ulicy, ponieważ wielu byłych mieszkańców Iławy, którzy dzisiaj mieszkają w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Kanadzie, prosiło nas o to, żeby spotkania były nagrywane. Dzięki Dominikowi, także oni będą mogli co prawda pośrednio, ale jednak uczestniczyć w naszych spacerach i dowiadywać się o takich ciekawostkach, o której za moment Państwu powiem. To, co powiedział Dariusz, po wojnie jeszcze tutaj przez chwilę stacjonowały wojska Armii Czerwonej, później stacjonowało tutaj Wojsko Polskie, natomiast w związku z tym, że większość budynków na terenie miasta była zniszczona, ówczesne władze Iławy na czele z burmistrzem Maksymilianem Grabowskim podjęły działania w kierunku pozyskania od wojska tych obiektów. I przygotowując różnego rodzaju informacje na dzisiejsze spotkanie, natrafiłem na notatkę z 29 sierpnia 1947 roku. Jest to fragment protokołu z obrad Miejskiej Rady Narodowej, gdzie właśnie jest mowa o tym, co ma zadziać się z koszarami Hindenburga po wojnie. W protokole, odczytam tutaj dokładnie, znajduje się taka notatka. Miejska Rada Narodowa na wniosek Zarządu Miejskiego wniesiony przez burmistrza Grabowskiego, znając potrzebę odpowiednich budynków na pomieszczenie urzędów, stwierdza, że prócz koszar znajdujących się w Iławie, które w większej części ocalały podczas działań wojennych, budynki miejskie, jak i poniemieckie, będące w administracji Zarządu Miejskiego, uległy w 85% zniszczeniu tak, że nie nadają się na pomieszczenie urzędów, jak i na mieszkania, wobec czego, Boże, co za długie zdanie, Miejska Rada Narodowa postanawia jednogłośnie wystąpić z wnioskiem do władz wojskowych o wydzierżawienie na przeciąg lat 99 Zarządowi Miejskiemu koszar znajdujących się w Iławie przy ulicy Kościuszki i Ignacego Daszyńskiego. Co to za ulica była Ignacego Daszyńskiego? Dzisiejsza ulica Andersa, ta ulica, przy której znajduje się szpital.
1: Mówił Michał Młotek, współtwórca iławskiego cyklu Historii jednej ulicy. Niebawem przedstawimy kolejną część z tej wyprawy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Zaraz wracam.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: O reklamie. Meloradio i Ława na 90 i 2.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
2: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna, może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy, choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur, natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe, więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski, tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów, w samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie. Nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne. W żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki jest atrakcyjny.
1: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
3: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iława Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem może w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak, w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
1: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżację przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
3: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. No mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, my mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mam ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
2: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko, właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść i co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie, najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy cztero, a raczej trzygłosowy w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
1: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
2: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
3: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest myślę na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były 3 zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8 tysiącami ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Bottrop. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi przyjaźniami, współpracami. Myślę, że to będzie również trwać i będziemy starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławscy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar. w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
1: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
2: Tak, tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no, troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektóre, z czego się bardzo cieszymy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski i zagranicy, z którymi mamy kontakt i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac myślę, czy my mieliśmy chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szymańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie. Właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
1: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
3: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza, często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz historia pewnej podróży do Armenii oraz twarde lądowanie w lokalnej, emocjonalnej administracji publicznej. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś na pewno nie będziemy mówić o takich trudnych sprawach, choć do nich na pewno zawsze wracamy i z pewnością będzie taki czas. Natomiast chciałem zapytać pana, jak to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o przygodę właśnie z samorządem, z takim spojrzeniem powiedzmy na to, żeby pomagać mieszkańcom, bo przecież zanim został pan burmistrzem, wiele razy widzieliśmy pana na ulicach, jak protestował pan przeciwko różnego rodzaju uchwałom miejskim, pewnym decyzjom związanym oczywiście ze życiem takim społecznym.
4: Musiałbym tutaj wrócić tak na dobrą sprawę do czasów studenckich, ponieważ po liceum zdecydowałem się na studia politologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Wtedy bardzo mocno interesowałem się życiem tak zwanej Warszawy, czyli Sejmu, Senatu i Prezydenta. Zresztą na temat funkcji prezydenta pisałem pracę magisterską i broniłem ją przed komisją. Wtedy bardzo mnie interesowało życie polityczne, wpływ polityków na życie mieszkańców, to wszystko, co się dzieje w orbicie warszawskiej, tak to nazwijmy. Dopiero z czasem po skończeniu studiów docierało do mnie z każdym rokiem, że bardziej interesuje mnie lokalny samorząd, ponieważ tutaj większy wpływ lokalnie możemy mieć na nasze życie. Oczywiście to, co dzieje się w Warszawie, jest ważne, ponieważ to są ustawy, są rozporządzenia, które w sposób znaczący mają wpływ na nas, na mieszkańców, ale obserwując samorząd lokalny, poszczególnych burmistrzów oraz radnych, zauważyłem, że oni mają ogromny wpływ na poziom życia w mieście. I tak też zaczęło we mnie to dojrzewać, że jednak ta Warszawa mniej mnie interesuje, a bardziej interesuje mnie życie samorządowe w naszym mieście. Muszę przyznać też, że miałem propozycję startowania w wyborach wcześniej niż sam zdecydowałem, ale zawsze twierdziłem, że inni są na to lepiej przygotowani, bardziej dojrzalsi i zawsze to był taki czas, kiedy sobie mówiłem i tej osobie, która mi to proponowała, że ja jeszcze muszę poczekać, być może za kolejne 4 lata zdecyduję się na wystartowanie. A w międzyczasie, tak jak pan słusznie zauważył, były różne inicjatywy z moją rodziną, z moimi znajomymi, bo przecież to były spotkania podróżnicze, to była taka grupa nieformalna Wspólna Iława, w ramach której organizowaliśmy festyny między innymi. To był bieg Leszcza, też organizowana impreza sportowa, także ze znajomymi z okolic Starego Miasta. To były inne, mniejsze, większe wydarzenia, które gdzieś wspólnymi siłami organizowaliśmy. I tak to pewnie takie samorządowe podejście we mnie kiełkowało. A któregoś dnia, kiedy obserwowałem obrady komisji, jednej z komisji w naszym samorządzie, stwierdziłem, że jestem... Tak mi się wtedy wydawało, że jestem na tyle przygotowany, żeby spróbować być takim radnym i współdecydować o tym, co się dzieje w naszym mieście. I tak to się urodziło, że postanowiłem spróbować sił w moim samorządzie, ale to była długa droga. Tak naprawdę to wszystko dojrzewało we mnie około 20 lat od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.
1: A jak to się rozpoczęło? Bo z pewnością trzeba było sobie dobrać ciekawych ludzi, wystartować w jakiś sensowny sposób. Wiem, że były też takie spotkania z mieszkańcami organizowane przez pana wcześniej, dotyczące właśnie tych spraw społecznych i były też postulaty, które były konkretnie wymierzone w konkretne działania miejskie.
4: To jest w ogóle historia bardzo ciekawa z 2018 roku, bo to nie ja miałem być kandydatem na burmistrza. Ja zdecydowałem, że będę chciał startować na radnego. Tylko oczywiście szukaliśmy kandydata na burmistrza, który taki komitet miałby stworzyć, ale wówczas w moim mieszkaniu odbyło się takie spotkanie ze mną i z, tutaj mogę państwa zaskoczyć, z moją sąsiadką, bo wtedy mieszkaliśmy w jednym bloku, z panią obecną radną Ewą Jackowską, która przekonywała mnie, że ja powinienem startować w wyborach na burmistrza. Mnie to zaskoczyło, bo wtedy w ogóle o tym nie myślałem i powiedziałem wtedy do radnej Ewy, a wtedy do mojej sąsiadki, że ja się nad tym muszę zastanowić i to może być, mogę wziąć pod uwagę, ale tylko przy jednym założeniu, że będzie fajny zespół ludzi, fajnych ludzi, którzy będą chcieli kandydować ze mną do Rady Miasta. Niemniej wtedy się okazało, po kilku tygodniach, to był początek lutego, zostałem zaproszony do naszej świetlicy, na którą tworzyliśmy na Starym Mieście przez Ewę Jackowską i przez naszego wspólnego kolegę Mariusza Gołębiowskiego na takie spotkanie i wtedy mnie poinformowali, że ta propozycja startu mojej osoby na burmistrza jest już nieaktualna, że oni startować będą z panem Piotrem Żuchowskim i już się porozumieli w tym zakresie i mogę do nich dołączyć, jeżeli zechcę. Ja skonsultowałem to z moją żoną, stwierdziliśmy, że takie układanie się poza plecami jest niewłaściwe i spróbuję stworzyć komitet obywatelski sam. I albo mi się to uda i wystartuję, albo mi się to nie uda i nie będę startował. startował, wtedy po prostu zostanę bez kandydata na radnego, bez kandydata na burmistrza. I tak ta historia się zaczęła. Pierwszą osobą, którą zaprosiłem do współpracy, pamiętam, to było w jednej z iławskich restauracji, była Anna Pogodowska, która też radną została i do tej pory pracuje z nami w Radzie. Jej zaproponowałem jako pierwszej próbę stworzenia takiego komitetu obywatelskiego. Ania się zgodziła i potem była lawina kolejnych osób, które do nas dołączały i tak to się wszystko narodziło. Oczywiście wtedy to był bardzo trudny czas, bo mieliśmy nierozpoznawalne nazwiska, mieliśmy dużo chęci, dużo pomysłów, dużo zapału, dużo szczerości w sobie, nie mieliśmy jednak kapitału ludzkiego, takiego rozpoznawalnego, ale stwierdziliśmy, że powalczymy o funkcję burmistrza, jak i funkcję radnych w Rady Miejskiej i tak jak już Państwo znają tą historię, udało się wspólnymi siłami to wszystko wypracować i przekonać mieszkańców, że można ten urząd sprawować troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
1: No właśnie, bo pewnie zanim to wszystko się udało i zanim przeszliście już do konkretnych działań, potrzeba była stworzenia takich warunków właściwie do tego, żeby można było cokolwiek napisać, zebrać te wszystkie wasze, i nie tylko wasze, bo przecież mieszkańców, postulaty, czy też potrzeby, bo jak zawsze w takim małym mieście tych rzeczy jest bardzo dużo. To trudne jest takie zorganizowanie takiego zaplecza właściwie, żeby wystartować, żeby w ogóle się przymierzyć do tego tematu, bo z pewnością wiele osób by może chciało wyruszyć taką przygodę, ale obawia się, że to jest zbyt duży ciężar.
4: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ważne, żeby się na tym sensownie zastanowić, ponieważ ogrom pracy, który jest do wykonania, jest nie do opisania wręcz, bym powiedział. Nam się często wydaje, że to jest tylko kwestia wydrukowania ulotek i roznoszenia ich po mieście. To jest ważny element, ale to jest jeden z elementów, który trzeba w tej całej układance poukładać, dlatego tak ważny jest zespół. Tak jak teraz w pracy burmistrza, ja bym niewiele zrobił, gdyby nie moi zastępcy, gdyby nie pani sekretarz, skarbnik i wszyscy nasi pracownicy, tak w komitecie wyborczym oczywiście jest potrzebny lider, który nadaje pewien ton i buduje strategię, ale bez tego zaplecza osób jest to nie do przejścia. Ja nawet w tej kampanii w roku 2024, kiedy ponownie ubiegałem się o reelekcję, pamiętam, jak niewiele spałem, mimo że miałem sensownych ludzi wokół siebie, też już doświadczonych, bo przecież startowali ze mną radni z poprzedniej kadencji i inne osoby, które miały doświadczenie zawodowe, też i samorządowe, to sam widziałem, jak to jest duży wysiłek, żeby to wszystko poprowadzić, żeby wbić się z pewnymi tematami, żeby nadać ton, żeby zainteresować mieszkańców, żeby dotrzeć do tych mieszkańców i żeby te wszystkie materiały przygotować. Wtedy w 2018 roku wyglądało tak, że my się spotykaliśmy po prostu po restauracjach. Czasami się śmiałem, że już kelnerzy wiedzą, o co poproszę do picia, bo zawsze brałem to samo, wodę z cytryną albo po prostu herbatę. I spotykaliśmy się po restauracjach tutaj w centrum naszego miasta, żeby przedyskutować, oczywiście w taki spokojny sposób, co jest dla nas ważne.

0: Adam Żliński, poprzedni burmistrz, poseł na Sejm przecież, więc osoba jest bardzo znana w naszym świadku, nie tylko tutaj Iławskim, ale w ogóle znana w regionie. Moi bliscy byli od początku pewni, że ja te wybory wygram. Ja powiem szczerze, nie miałem w sobie takiej pewności, chociaż wierzyłem do końca, że to się uda, ale do tego stopnia my podchodziliśmy bardzo spokojnie do tego wszystkiego, że nasz wieczór wyborczy to wyglądał tak, że ja siedziałem z żoną w naszym dużym i niedużym pokoju, ponieważ mieliśmy niewielkie mieszkanie 47-metrowe, a to były 3 pokoje, więc proszę sobie wyobrazić, że one były niewielkie. Z tyłu za nami stała suszarka, bo to był listopad, więc suszyliśmy pranie naszych dzieci i nasze za plecami, a na łóżku spały nasze po prostu dzieci, więc my wieczoru wyborczego nie mieliśmy. Kontaktowaliśmy się wszyscy jako komitet ze sobą na Messengerze, te głosy wyborcze spływały z konkretnych kolejnych komisji i w którym momencie wiedzieliśmy, że jest wygrana. Bardzo się cieszyliśmy. Było dla mnie to troszeczkę zaskoczenie, ponieważ miałem kontrkandydata bardzo poważnego. Ja do każdego kontrkandydata podchodzę z pełną pokorą, ponieważ każde wybory mogą być przełomowe. To znaczy, że może wygrać czarny koń tych wyborów, po prostu. Ktoś, kto podchodzi do tego bardzo spokojnie, ktoś, kto nie jest stawiany na pierwszym miejscu. I tak też było w tych wyborach w 2018 roku. A wejście do drugiej tury też było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ ja pokonałem pana Piotra Żuchowskiego, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ledwo 38 głosami, więc to na dobrą sprawę to były 2 klatki moich sąsiadów, którzy zdecydowali się poprzeć moją na przykład osobę i to mi dało wejście do drugiej tury. A potem już państwo pewnie też pamiętacie historię. To były 2 tygodnie emocjonujące, to była debata wyborcza, to było roznoszenie ulotek i to było wsparcie naszych mieszkańców, które przerosło moje oczekiwania, ponieważ dostawałem sygnały na Messengerze, że niektórzy specjalnie bukowali loty z Londynu czy z Wielkiej Brytanii, żeby móc zagłosować na moją osobę w drugiej turze wyborów. Tak więc dla mnie to było niezwykle wzruszające, historyczne w moim takim osobistym odczuciu i do tej pory czuję taką wdzięczność i zobowiązanie, żeby oddać tę wygraną i naszym mieszkańcom po prostu sumienną pracą.
1: Na pewno były duże emocje i to był pana pierwszy raz w ogóle w takiej sytuacji, gdzie no, trzeba stawić czoło wielu wyzwaniom. Często się mówiło o tym, że jest taki handel na krótko przed ukonstytuowaniem się Rady. No bo to trochę tak jest, że jedni drugich przekonują już na ostatni gwizdek. To często jest obserwowane w samorządzie. Pan też się z taką sytuacją spotkał, też miał pan taki dylemat, że no jednak trzeba gdzieś coś oddać, a w zamian za to może coś dostanę. Jak to wygląda właśnie? Oczyma kogoś, kto zaczyna po raz pierwszy?
0: Wtedy, w 2018 roku, to było ogromne wyzwanie faktycznie, ponieważ krótko po wygranych wyborach dostałem propozycję. O niej też już publicznie mówiłem, nie chciałbym do tego wracać. Dostałem propozycję, że jeżeli zatrudnię jedną z ważnych osób w naszym mieście na stanowisku prezesa Iławskiej Spółki, to wtedy radni będą mi bardziej przychylni. Ja się zastanawiałem nad tą propozycją, ale w tym kontekście, że miałem takie przeczucie i taką złość w sobie, że jeszcze ja nie zacząłem być tym burmistrzem, a już stawiam się pod ścianą i stawia mi ktoś takie warunki, taką propozycję. Byłem bardzo zły na to. Rozmawialiśmy o tym w komitecie i wszyscy gremialnie zdecydowaliśmy, że i tu nie było zawahania, że nie zgadzamy się na tę propozycję. Wysłałem SMS-a do tej osoby, że nie zgadzam się na takie stawianie sprawy i ta propozycja nie zostanie przyjęta z mojej strony, co oznaczało, że ta osoba nie została zatrudniona, oznaczało to, że nie mam poparcia w Radzie niestety. Przypomnę, że wtedy miałem tylko 2 radnych w całej 21-osobowej Radzie, ale potrzebno do tego bardzo spokojnie. Po prostu rozmawiałem ze wszystkimi radnymi przed komisjami, czy przed sesjami, czy po prostu tak na spotkaniach w ratuszu, bo chciałem pokazać, że jestem Dawidem Kopaczewskim, który chce współpracować ze wszystkimi. I moim zdaniem to się udało. Dlaczego? Dlatego, że przez całą kadencję pierwszą, mimo trudności, mimo posiadania 2 radnych, 99% uchwał zostało uchwalonych, co znaczy, że rozwiązania były akceptowalne dla większości radnych.
1: Wrócimy może do tego, co na początku, bo też mówiliśmy o podróżach. Wiele osób może jeszcze o tym nie wie, bo odwiedził pan mnóstwo różnych ciekawych miejsc.
0: Tak na dobrą sprawę, w 2024 roku po wygranych wyborach tej drugiej kadencji pozwoliliśmy sobie na 2 takie wyjazdy rodzinne, zagraniczne. To były pierwsze wyjazdy od 5-6 lat. Wcześniej tylko jeździliśmy tutaj gdzieś bliżej po Polsce, bo brakowało na to czasu. A wcześniej faktycznie tych odwiedzonych państw było znacznie, znacznie więcej. Pamiętam wszystkie wyjazdy, ale najbardziej utkwiła mi w pamięci nasza podróż rodzinna wtedy jeszcze z jednym tylko synem, z Gabrielem, który dzisiaj już ma 16 lat, a wtedy miał 4, kiedy zapakowaliśmy się do naszego niewielkiego samochodu Opla Meriwy, wyjechaliśmy z Iławy na 3 tygodnie na Bałkany. Odwiedziliśmy Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Albanię i Czarnogórę. Spaliśmy w samochodzie lub na kempingach, ponieważ liczyliśmy budżet, to była wyprawa niskobudżetowa. Spaliśmy często nad morzem, z widokiem na morze, spaliśmy często w polach kukurydzy albo gdzieś tam w krzakach ukryci, po prostu, żeby przenocować i rano odjechać. Nie naruszaliśmy oczywiście nikogo, żadnego gospodarstwa, ale są takie przestrzenie po prostu dzikie, gdzie można było się zatrzymać i ta podróż była najwspanialsza.

0: Najdłuższą chyba podróżą w moim życiu. To były 3 tygodnie podróżowania, to były 3 tygodnie spotykania się z mieszkańcami lokalnymi. Do tego stopnia powiem, że na przykład mieliśmy taką fantastyczną przygodę w Albanii. Zatrzymaliśmy się na parkingu. To był parking PKS-u. W nie najlepsze warunki, jeżeli chodzi o sam parking, ale dworzec był w normalnym takim standardzie. Poszliśmy na dworzec się umyć, zagotowaliśmy sobie wodę, mieliśmy oczywiście grzałkę, żeby zjeść coś ciepłego, ale zamierzaliśmy spać na parkingu przed dworcem. Zapytaliśmy oczywiście obsługę, czy im to nie będzie przeszkadzało, czy możemy tutaj zanocować, jeżeli jesteśmy z dzieckiem, więc nie mamy tutaj złych zamiarów, jesteśmy rodziną podróżującą. Oczywiście zgodzili się, ale po kilkunastu minutach wrócili do nas, sprawdzili sobie w internecie, skąd jesteśmy poprzez naszą rejestrację i zapytali po prostu, czy czegoś nie potrzebujemy, bo widzą właśnie, że jesteśmy z dzieckiem i to było dla nas takie bardzo sympatyczne. Stwierdziliśmy, że nie, bardzo dziękujemy. Dla nas wystarczyło to, że mamy błogosławieństwo, że możemy na tym parkingu się po prostu zatrzymać. To była taka piękna historia, że mimo trudności, mimo różnych różnic kulturalnych, można pojechać chociażby na Bałkany, można pojechać do Albanii i spokojnie i rodzinnie podróżować i przeżywać piękne chwile.
1: Właściwie nic dodać, nic ująć. Zachęcamy też do podróży, o których wspominaliśmy. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz zabieram was do pałacu w Kamieńcu pod Suszem. To niezwykłe miejsce, w którym przebywał Napoleon Bonaparte, a stworzyli go najbardziej znani projektanci w Europie. Obecnie to tylko cień dawnej budowli, która wciąż kryje wiele tajemnic. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
4: Tak, niestety pałac w Kamieńcu to już tylko ruina, a miała swoje początki niesamowite, a jeszcze bardziej niesamowita jest historia z roku 1807. Tak? Teren w zasadzie od Iławy aż po sam Susz, czy jeszcze dalej do Kamieńca. Kamieniec to inaczej Finkenstein, tak? Czyli siedziba rodowa rodziny Finkensteinów. Ona później przechodziła z rąk do rąk. W końcu trafia do rodziny Cudona, ale naprawdę ten taki najbardziej ciekawy okres historii tego pałacu to okres roku 1807, tak? W tym momencie mamy na terenie dzisiejszych Prus wschodnich, czy na teren dzisiejszej Warmii Mazur, mamy wojnę. Mamy wojnę, kiedy to wojska francuskie pod dowództwem Napoleona Bonaparte prowadzą wojnę, prowadzą działania wojenne z wojskami pruskimi i tu pojawia się Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte najpierw pojawił się w Warszawie, tam nadał nowemu tworowi, jakim jest Księstwo Warszawskie, konstytucję i tam w trakcie jednego z rautów padła mu w oko piękna niewiasta. Była to Maria Walewska. Maria Walewska, ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało jakoś nieładnie, ale była trochę wystawiona na wabia Napoleonowi Bonaparte, słynęła z urody. No i Napoleon zawiesił na nią oko, a że nie był specjalnie wierny swojej żonie Józefinie, no więc jakoś tak mu szybko w oko wpadła. Nastąpiła wymiana liścików, nastąpiła wymiana jakichś tam uprzejmości. Doszło do pierwszego spotkania z Marią Walewską. No ale ta znajomość gdzieś tam z tyłu głowy on miał i ona chyba również. Ale Napoleon Bonaparte ruszył w bój. Doszło do działań wojennych, bitwa pod Iławą Pruską, nie pod tą Iławą, tylko Iławą Pruską, czy dzisiejszym Bagratonowskiem. I Napoleon Bonaparte po raz bodaj pierwszy nie wrócił do Paryża na zimowe leża, tylko został tu. Swoim generałom rozkazał: poszukajcie mi miejsce, gdzie mógłbym spędzić ten czas tego stycznia, lutego, marca czy kwietnia tu na terenie Prus Wschodnich. Znaleziono Olsztyn. Pojechał do zamku w Olsztynie i po kilku dniach powiedział: panowie, to nie jest to miejsce. Tu jest zimno, tu jest wilgotno i ja tu nie chcę być. Jeden z generałów mówi: mój Napoleonie, wiem, Ostróda. Ostróda była jeszcze większym niewypałem. Zamek Krzewki w Ostródzie nie był ani piękny, ani na miarę imperatora francuskiego. Dlatego jeden z generałów powiedział: mój Napoleonie, wiem, pałac w Kamieńcu jest takie miejsce w okolicach miejscowości Rosenberg, czyli Susz, gdzie jest taki pałac, tam jedziemy. Przyjechał Napoleon Bonaparte, gdy ujrzał pałac, zakrzyknął: Enfant château! No wreszcie pałac. I rzeczywiście Napoleon Bonaparte tam zamieszkał, prawdziwy pałac. Niektórzy historycy mówią, że 365 okien, tyle ile mamy dni w roku. 52 komnaty pomieszczenia, tyle mamy tygodni w roku. Tak rzeczywiście było to miejsce, gdzie Napoleon zamieszkał. I zupełnie przypadkowo, po kilku dniach pojawiła się tam również pani Maria Walewska. Zamieszkała incognito w pomieszczeniu bardzo blisko Napoleona Bonaparte. No i tam przez kilka tygodni mieszkali osobno, ale razem. Tak? I ten romans tam kwitł. Napoleon Bonaparte z tego miejsca wyjeżdżał na inspekcję wojsk. Tam tak naprawdę przez kilka tygodni zamek w kamieńcu, szanowni państwo, był taką mobilną stolicą państwa francuskiego, cesarstwa francuskiego, tak? Napoleon Bonaparte tam przyjął delegację dyplomatów perskich. Mamy na to zapiski, stamtąd wysyłał rozkazy, robi przegląd wojsk, robi polowania. Podobno jednego dnia pojechał na koniu do Gdańska i wrócił z powrotem do... No, wrócił z powrotem. I wrócił do kamieńca na tym właśnie koniu. Tak? Co było z gospodarzami? Gospodarze, czyli rodzina Finkenstein, opuściła to miejsce na czas pobytu Napoleona Bonaparte, nie chcąc dawać takiego jakby powodu do tego, że oni kolaborują. Został tylko jeden z młodszych synów Finkensteinów, żeby tam tak gdyby doglądać tego całego obejścia, bo pałac Finkensteinu w kamieńcu to nie tylko sam pałac, ale samo obejście. Tam jest i browar, i gorzelnia, i owczarnia. To tam był cały kompleks, który po prostu żył. Trzeba było tam do tego gospodarza. No ale piękne rzeczy szybko się kończą. Napoleon Bonaparte wyjechał, również opuściła ten pałac pani Maria Walewska, ale nim go opuściła, to z jednej z kotar, które były w jej sypialni, a sypialnia była z pięknym baldachimem, z czerwono-bordowej kokardy wycięła dwa serca. Jedno przekazała Napoleonowi, a drugie zostawiła dla siebie. Państwa, ten romans się nie skończył na pobycie w kamieńcu. Napoleon Bonaparte spotykał się jeszcze wielokrotnie z Marią Walewską. Nawet w Wiedniu kupił dla niej pałacyk malutki, tam Maria Walewska mieszkała. No i pół Europy, a może większa niż pół, miała niezły władców europejskich, tych, którzy Napoleonowi nie sprzyjali, mieli niezły ubaw, ponieważ mówi, co to za cesarz, jak on nie ma potomka. Rzeczywiście, gdy w 1804 roku najpierw Józefinę, a później siebie koronował na cesarza Francuzów, spodziewał się potomstwa. Tym bardziej, że Józefina, jego żona, miała wcześniej już dzieci, bo była w związku małżeńskim. Czyli jak gdyby, mówią, no hello, pan Napoleon, ona tutaj wcześniej dzieci miała, czyli jest całkiem dobra do rodzenia, coś z tobą jest nie halo. I nasza Maria udowodniła, że z Napoleonem jest wszystko w porządku. Bo romans był na tyle skonsumowany, że Maria Walewska zaszła w ciążę i urodziła syna, Aleksandra de Colonna Walewskiego. Wypisz, wymaluj młody Napoleon. Wzrostem, grzywką, włoskiem po prostu nie wyparłby się go nigdy. I tym samym Maria Walewska, no, przy pomocy Napoleona Bonaparte, zamknęła usta większości władców europejskich, bo był to jego syn. Napoleon go uznał, ale nie mógł go jako następcy swojego, więc później poprzez małżeństwo z księżniczką austriacką miał też syna, ale ten potomek Napoleona i Marii Walewskiej był na tyle znakomitym dyplomatą, że w latach 1850-55 został ministrem spraw zagranicznych Francji. Nie zapomniał nigdy o swoich przodkach, nie zapomniał o mamie. I potomkowie Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej żyją do dzisiaj w Europie.
1: Część tej historii związana jest z terenami gminy Susz, a ja przypomnę tylko, że naszym gościem jest Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie, który opowiada o pałacu w Kamieńcu.
3: Historia, którą warto poznać.
1: A co stało się potem? Jak wyglądają właśnie losy budowli, którą Napoleon pozostawił podobno w nienaruszonym stanie?
4: No wiedziałem, że padnie to pytanie. Niestety, pałac miał, czy ma smutny koniec. W 1945 roku, gdy właściciele pałacu uciekali przed zwyrodnialcami z czerwonymi gwiazdkami na czapkach, czy przed armią bolszewicką, po prostu pałac pozostał na pastwę losu. Niestety, wspomniałem wcześniej, pałac miał gorzelnię, pałac miał browar, więc Rosjanie szturmem zdobyli i gorzelnię, i browar. Raczyli się tymi trunkami dość długo, no i musieli gdzieś sobie pomieszkać. No więc zamieszkali w pałacu. Niektórzy mieszkańcy jeszcze po wojnie żyjący widzieli, jak go dewastują. Jest taka, nie wiem, czy do końca sprawdzona historia o tym, że w kominkach, które były w poszczególnych pokojach, palili szafami gdańskimi, a pożar, który strawił część pałacu, wywołali właśnie rosyjscy żołnierze. Prawdopodobnie przez przypadek były zrywane kotary, je wrzucano do kominków i prawdopodobnie nie do końca jednak skotara była wrzucona do końca, wystawała lekko poza kominek, zajęła się podłoga, by to parkiety dębowe, no i tak pałac stanął w płomieniach, został ugaszony. Natomiast chyba jeszcze większa krzywda stała się po wojnie, kiedy to szabrownicy, którzy plądrowali nie tylko pałac w Kamieńcu, ale również inne miejsca, dokonali tego dzieła zniszczenia do końca. Dzisiaj rzeczywiście mamy tylko takie niewielkie pozostałości po pałacu. Jest piękny ryzalit, który jest jeszcze w tej frontowej części. Ja bardzo bym chciał, żeby ten ryzalit został ocalony. Gdy pałac będzie w dalszym ciągu, jest on własnością prywatną, gdy będzie w dalszym ciągu w taki sposób niezabezpieczony, to i ten ryzalit runie i po prostu będzie po zamku. Nic nie zostanie. Natomiast między Kamieńcem a Iławą jest pewna więź. Ta więź to cztery rzeźby, które są na ulicy Niepodległości. Gdy w 1976 roku pałac już się chyli naprawdę ku upadkowi, władze powiatowe, władze miasta czy władze miejskie postanowiły ocalić te rzeźby. One zostały zdjęte z tych walących się murów, przywiezione do Iławy, podano je pracom konserwatorskim i stoją do dzisiaj w Parku Miejskim w Iławie przy ulicy Niepodległości, zaznaczeniem, że są to rzeźby z pałacu w Kamieńcu.
1: Pałacu, trzeba przyznać, z miłosną historią w tle, Marią Walewską. No właśnie, jej historia jest dość niezwykła, bo stała się też w dużej mierze inspiracją do wielu opowieści.
4: O samym pobycie pani Walewskiej nie mamy oficjalnych dokumentów, ale wiemy, że od jakiego dnia i od jakiego tygodnia i przez jak długi okres ona była tam, jej obecność nie była specjalnie eksponowana. Napoleon przynajmniej trochę dbał o jakieś tam pozory. Przecież w Paryżu mieszkała cesarska małżonka, więc nie mógł się oficjalnie obnosić z obecnością czy z Marią Walewską. Natomiast takim widocznym śladem jest syn. Co prawda urodzony 3 lata dopiero po tym spotkaniu, po tym czasie romansu tam w Kamieńcu, ale przewodnicy i wiedzą ludzie, mieszkańcy w Kamieńcu, które okno i w którym miejscu, że tam mieszkała Maria Walewska i tam był taki pokój, który był takim łącznikiem z tymi pokojami, gdzie mieszkał Napoleon Bonaparte.
1: Jeśli chodzi o Marię Walewską, to zdarzają się głosy i to są już zbiorowe wręcz przypadki, że była celowo podsuwana Napoleonowi. Może ktoś po prostu miał w tym interes. Czasami słyszymy, że mogła być nawet szpiegiem, ale czy to ma sens?
4: Szpiegiem raczej nie, co jakimś takim, ja myślę, że to zabrzmiało tak nieładnie, niegrzecznie, jakim prezentem może, tak, dla Napoleona Bonaparte, jakimś taką zachętą do tego, żeby on dalej, no bo utworzenie Księstwa Warszawskiego w dość ograniczonym terytorium, jeśli chodzi o o to, czego Polacy spodziewali. Spodziewali się czegoś więcej. Zaangażowanie Jana Henryka Dąbrowskiego, Legionów Polskich, później ich wyprawa niefortunna na Haiti, powrót. Później Jan Henryk Dąbrowski tworzy armię u boku Napoleona Bonaparte. Walczą wiesz Polacy i w wyprawie do Rosji. My mieliśmy większe oczekiwania. Polacy chcieli odnowienia Królestwa Polskiego, nie tylko Księstwa Warszawskiego. I ta podsunięta, ta troszeczkę Maria Walewska miała być taką zachętą, że panie cesarzu, chcemy troszeczkę więcej.
1: Do tej historii na pewno jeszcze wrócimy, o Marii Zalewskiej, Napoleonie i przede wszystkim oczywiście o Pałacu w Kamieńcu mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś sporo informacji na temat Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który co roku odbywa się w Iławie. Naszym gościem jest Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie. Rozmowa, którą przygotowała Agnieszka Wiśniewska, rozpoczyna się od wspomnień związanych z konkursem.
5: Troszeczkę inaczej się to odbywało, też w ogóle ta nagroda zmieniała się w pewnym sensie. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że gdzieś w Polsce grają sobie jazz tradycyjny, prawda? No zaprasza się ich na złotą tarkę, jeżeli chcą, i jury ocenia i najlepszy zespół może, choć nie musi, dostać złotą tarkę. Kiedyś było tak, że po prostu złotą tarkę przyznawano najlepszemu zespołowi w danym roku, oceniając po prostu cały ich dorobek w danym roku. Później się to zmieniło właśnie do takiego konkursu, który odbywał się na miejscu. No dzisiaj mamy taką sytuację, a więc mamy festiwal takie Opole jazzowe i mamy konkurs, który jest zupełnie jak gdyby odrębną częścią. To nie są zespoły uznane. Często tacy ludzie, którzy po raz pierwszy publicznie występują na tak dużej scenie, chociaż ona nie jest największa.
6: No właśnie, ale czy wśród tych artystów, którzy tutaj gdzieś mieli te pierwsze szanse, rzeczywiście udało się, żeby wypłynęli?
5: Proszę pani, w ciągu tych 61 lat, od chwili, kiedy jazz, Złota Tarka istnieje, ja bym wspomniał takiego na pewno pani nieznanego człowieka, pan Dąbrowski. To był człowiek, który właśnie we Wrocławiu grał na perkusji. No ale powstała jakaś potrzeba, żeby zaśpiewał. Gdyby pani sięgnęła do historycznych notatek, to chyba przez forum jest taka notatka, że dobry perkusista Andrzej Dąbrowski próbował śpiewać. A więc może pani sobie wyobrazić historię naszej muzyki popularnej, gdyby ktoś jeszcze dosadniej chciał ocenić wówczas pana Andrzeja. Tych ludzi jest bardzo wielu. Oni zmieniali po prostu style. Tutaj przyjeżdżały piosenkarki, przepraszam bardzo w tej chwili nazwisk, tak, ale śpiewały dziewczyny, bo także w pewnym momencie tutaj przejęto festiwal piosenkarzy jazzowych. No bo z tych samych przyczyn jak Złota Tarka w Warszawie po prostu skończył się ten festiwal. I nie mamy już festiwalu piosenkarzy jazzowych. Tutaj przyjeżdżały dziewczyny, które śpiewały, czy panowie, ich było zdecydowanie mniej, śpiewali różne piosenki, a tutaj starali się śpiewać, pani Zawiałow na przykład, jest laureatką, nie jest laureatką, przepraszam, nie chciałbym tutaj, bo pani Zawiałow, no, była bardzo widoczną osobą, która tutaj śpiewała. No, karierę zrobiła chyba potężną. Nie wiem, jaki wpływ miało na to, że tutaj posłuchała jazzu, jak się go śpiewa i sama go śpiewała.
6: Ale też tak sobie myślę o tym, że to jest taki festiwal, ten konkurs połączony z festiwalem, to jest takie wydarzenie, które przyciąga chyba tutaj słuchaczy z różnych zakątków Polski, bo jak miałam kiedyś okazję porozmawiać z publicznością, no to bardzo często się zdarzało tak, że ludzie po prostu wpisują to sobie w kalendarz, że oni tutaj muszą być i przyjeżdżają naprawdę z najróżniejszych zakątków.
5: Proszę pani, chciałbym panią rozczarować w tym momencie. Jeżeli chodzi o konkurs, to proszę przyjść, zobaczy pani amfiteatr, w jakim będzie stanie. Owszem, będą ci, którym na tym bardzo zależy, żeby ten konkurs się odbywał. I ci naprawdę kochający jazz, żeby on trwał dalej. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że przez te 65 lat odeszło 2-3 pokolenia znakomitych jazzmenów. Ktoś musi, jeżeli to ma istnieć, ktoś musi to kontynuować i ten konkurs właśnie temu służy. No ale zresztą tak chyba jest ze wszystkimi konkursami festiwalowymi dzisiaj w Polsce, bo jak przyjrzeć się Opolu, to w czasie tych konkursowych koncertów też tam takie placki widać, że brakuje publiczności, a jak gwiazda występuje, prawda, i po raz setny słyszymy jakiś utwór, tylko po to przychodzą, żeby posłuchać, popatrzeć, jak pani w wieku 70 lat będzie po prostu tańczyła twista. Tutaj no jest pewien szkopuł. Nie wiemy jak, przynajmniej jak ja bym pracowałam przy Złotej Tarce, to szukaliśmy sposobu, żeby ten konkurs naprawdę był po pierwsze atrakcyjny dla tych, którzy przyjadą jako uczestnicy i był atrakcyjny jako dla tych, którzy będą występować. No ale jest regulamin i są pewne normy konkursowe i one powodują to, że na przykład dzisiaj tego nie będzie, mam nadzieję, bo są tylko 4 tak zwane podmioty wykonawcze. No ale jeżeli było 10 takich wykonawców, to się powtarzały 3-4 te same utwory w trakcie konkursu. No to powodowało pewne znudzenie. I ten konkurs, i chwała za to panu Grzechowi, że jest kontynuowany, chociaż to nie dyrektor artystyczny, a stara stodoła, czyli ci ludzie, którzy kiedyś robili Złotą Tarkę, pracują nad tym, żeby ten konkurs się przy Złotej Tarce w Iławie odbywał.
6: Właśnie, wspomniał pan Grzecha. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że chodzi o Grzecha Piotrowskiego, który chyba już jest tak trochę bardziej związany z tym festiwalem, prawda?
5: On jest związany od 2000, jak ja skończyłem, to on zaczął. To była dosyć smutna sprawa, ponieważ pan Wojciech Kamiński był jego poprzednikiem. Nie wiem, ja nie wchodzę w to, jakieś były sprawy tutaj związane z rozgrywającym się pomiędzy Urzędem Miasta a panem Kamińskim. Ja byłem bardzo związany z panem Kamińskim, bardzo się lubimy, ja go bardzo cenię, bo to jest jednym z najlepszych chyba pianistów jazzowych w Polsce. Znakomicie gra boogie, dajmy na to, chociaż nie nakłada nogi na klawiaturę. Co kilka razy pokazywał tutaj także w Iławie. No i znaleziono pana Grzecha Piotrowskiego, Grzegorza Piotrowskiego, człowieka stąd, przecież on jest z Olsztyna, znakomitego saksofonistę. Tutaj nikt nie ma pod tym względem, naprawdę to jest znakomity muzyk, ale wśród tych starych wyjadaczy, pomiędzy którymi ja się skromnie też znajdowałem, no, powstała taka obawa, że człowiek, który nigdy nie grał tak naprawdę jazzu tradycyjnego, będzie grał, będzie dyrektorem artystycznym właśnie takiego festiwalu. No, pan Piotrowski chciał wprowadzić złotą tarkę XXI wiek. Tak to wyraźnie określił. I miał rację, to z tym się zgadzam, bo ja sam wprowadzałem złotą tarkę do internetu właśnie w 2004 roku. Przecież nikt o tym tutaj nie myślał w Iławie, żeby strona była, żeby obsługa była, dajmy na to, maile można było wysyłać do różnych instytucji i osób. No i pan pod tym względem, pan Piotrowski na pewno to zrobił. Co widać po prostu, jak się przychodzi na koncert. No, to tylko skala. W Sopocie może jest większe i w Opolu, ale pod innymi względami to już nie ma żadnej różnicy. Z tym, że pierwsze festiwale, no, proszę pani, to się odbywa dzisiaj muzykę robi się w ten sposób, chociaż nie twierdzę, że kiedyś było inaczej. Też było podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej. Otóż dzisiaj muzyk to jest człowiek, który w tej chwili gra, właśnie będzie grał na festiwalu jazzu tradycyjnego. Za miesiąc pojedzie na festiwal oratoryjny ze swoim puzonem. Gdzieś tam na Waltorni będzie grał jeszcze coś innego. I tak to jest tego typu sprawa. Nie ma czegoś takiego wśród tych topowych zespołów. Nie ma topowych zespołów jazzowych. To jest kolejna sprawa. To są zespoły, które kontynuują pewnego rodzaju tradycję, która zrodziła się o wiele wcześniej. A ci młodzi muzycy, którzy przyjeżdżają tutaj, po prostu dostają nuty, próbują, zagrają, wsiadają w samochód i jadą dalej. Żeby tam w jakimś innym składzie grać coś innego, bo muszą zarobić na życie. Gdyby grali tylko jazz, pewnie by było to bardzo trudne. To jest jedna sprawa. No druga sprawa, stosunek do jazzu tradycyjnego, no każdy ma swój własny. Pan Grzegorz Piotrowski też ma swój własny. Nie wszystkim się to podoba. No powiem szczerze, że mnie skrzypce czy sekcja smyczkowa na festiwalu jazzowym raczej jazzu tradycyjnego, podkreślam, raczej nie pasuje. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd pojęcie festiwal, święto muzyki, proszę bardzo. Właśnie takie Opole, prawda, z bujaniem się, no, to jest to. I dochodzimy dopiero po kilku latach do takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiło porozumienie pomiędzy Stodołą a ICK o tym, że konkurs będzie robiony przez Stodołę, no to jakoś się to uciera i po tych 9 latach, no mamy to, co dzisiaj się rozpocznie. To już jest inny festiwal na pewno niż ten, który był w 2018, nawet 19, chociaż go nie było festiwalu. Tam było preludium do Złotej Tarki. Także ta ocena dyrektorowania pana Grzecha Piotrowskiego, w przyszłym roku będzie 10-lecie, to powinno być z przytupem. Panie Grzegorzu, jak pan będzie tego słuchał? Także autentycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że każda osobowość po prostu wpływa na ten festiwal, no na pewno każdy z dyrektorów, którzy tutaj dyrektorowali jako ci dyrektorzy od strony artystycznej swoją pieczątkę przyłożyli. Właśnie tak wygląda festiwal, bo to oni tym festiwalem kierują.
1: Mówił Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
13: Po reklamie.
15: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach, w kanci teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Versow. Róbcie głośniej.

Birdaway i Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.

Zerptaj do nas numerem location, gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 euro od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shaus, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woźdowac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who This?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek B.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Boże jasna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: O reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Ej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Bitfrix. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Steve'a Bumpa On Tonight trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś, pozdrawiamy, razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko, przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę, czyżby zabrakło paliwa? Tak, bak, trzeba stary tankować. Ha, no wiem, ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami, poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Hej! Już jesteśmy!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy!
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Po reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filip Egnell i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie pójściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George w Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ciekawe... Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybija.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

O Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
2: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shimza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Better Times w Men Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodziusz z numerem Tsunami w weekendowym

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne danie nie

0: to promocja. Pana deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co byście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który...

0: który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja.

Love to You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs PZ4Money dla was.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.

0: Radio Iława.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończyła. Tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Mon.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
10: Jagodzianka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Zaraz wracam.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
21: O Boże, co wyście tu zrobili?
22: Czy możemy zwolnić go?
23: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
22: Michel, ty jesteś już mój asystent.
20: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z...
0: Idę w

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: Gabry Ponte, Easy on my heart. Jeszcze przed 16 w Halo Radio tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę. Po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to wiecie.
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: ten... Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. to promocja.
4: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
21: Praca, szkoła, korki.
4: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
21: Od rana dużo pozytywnej energii.
22: I jeszcze fajniejszą muzę.
21: Świeże trendy prosto z sieci.
22: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
21: Od poniedziałku do piątku.
22: Już od 6:30.
21: Podkręcamy tempo.
22: Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
22: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fuka i Liwka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omni?

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, o, jego można słuchać i słuchać godzinami. No, a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No, jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Autopromocja.
20: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
20: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
20: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
21: 17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem. Powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Lost Frequencies. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę, no i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: Melo Radio Iława.

0: Zniżki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Wygenerowano z AI.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, Stuff Star, to już teraz w Melo.

0: Cześć, tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, co świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
25: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie. Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18:00. A ja mam dla was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: Oliwka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Iława na 90.2 FM.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill.

0: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska SA.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. Szałsy, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała inba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostaniesz.

FM. Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tutaj się to...
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Po reklamie.

Fast I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce, wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Prima Donna, to już

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie. Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o kontrowersyjnej linii brzegowej i bezprawnym grodzeniu posesji nad jeziorem Jeziorak. Sprawdzimy również, jak przebiegają realizacje niektórych inwestycji w regionie. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy o wielu planach inwestycyjnych, ale też realnych oczywiście projektach, które już będą wdrażane. Na początek oczywiście chciałem zapytać, jak pan widzi mijający sezon. Było takich kilka niespodzianek, powiedzmy dość kłopotliwych, bo Wirtualna Polska opublikowała film, w którym pokazywano zabetonowane brzegi, że to Miami, i ta dyskusja też się gdzieś przewinęła na tym, ale były też bardzo pozytywne takie oczywiście odczucia związane z koncertami, z tymi imprezami, które co roku czekają na mieszkańców i turystów, którzy dopływają chociażby do Siemian.
5: No tak, trzeba określić, że na pewno sezon nie był aż taki, jakby ktoś chciał, bardzo ładny pod względem pogody, ale patrząc nawet na poprzedni sezon w ubiegłym roku, to na pewno on był lepszy. Trzeba zwrócić również uwagę na to, że też i kwestie, które my żeśmy poprawili na terenie gminy Iława dotyczące obsługi też naszych turystów, też się na pewno poprawiły w porównaniu do roku ubiegłego. Na pewno te imprezy, które żeśmy przygotowali w naszym terminarzu naszych imprez promocyjnych, wszystkie praktycznie odbyły się z powodzeniem, bo przecież i festiwal nad Jeziorakiem Siemiany z dużym powodzeniem również się tutaj toczył, jak i również było bardzo duże zainteresowanie. No i oczywiście imprezy lokalne tego typu jak Ząbrowiada, czy Jarmark Rudzinicki, czy również ta impreza Trzech Sołectw, która w tym roku odbyła się w Mózgowie, czy wiele takich mniejszych imprez, które były organizowane przez sołectwa, one naprawdę bardzo mocno przyciągnęły do nas społeczność lokalną, ale nie tylko, jak i również turystów i tych, którzy przebywali na terenie naszej gminy. Też na pewno standard poprawił się w samych Siemianach obsługi tak samo i żeglarzy, jak i również ekomariny. No i również trzeba powiedzieć, że na terenie naszej gminy powstało wiele takich dodatkowych atrakcji, chociażby mamy te zaplecze, które powstało pod kątem zabezpieczenia ścieżek rowerowych przez te punkty, które tych miejsc rowerowych powstały dodatkowo, bo aż 5 punktów powstało w tym okresie, przed sezonem już. No i również poprawiamy tą bazę w tej chwili dotyczącą bezpieczeństwa, czyli drogi, ścieżki rowerowe, jak i również chodniki. Tutaj też już w tej chwili te inwestycje się toczą, są realizowane w ciągu roku tego bieżącego. No i czekają nas jeszcze kolejne, o których pewnie też powiemy sobie również.
4: No właśnie, zanim do tego przejdziemy, chciałbym jeszcze zapytać o to, o co już właściwie pytałem na samym początku. To dość trudny problem z tymi liniami brzegowymi, bo są różne zdania na ten temat, a najbardziej mocne zdanie to oczywiście służb ratunkowych, które jednak zwracają uwagę na to, że w niektórych miejscach, zwłaszcza w Szałkowie, jest to duży problem dla nich.
5: Przede wszystkim też trzeba pamiętać, że za część brzegową odpowiadają też i Wody Polskie, nie tylko gmina. Gmina na pewno próbuje to porządkować w sposób tutaj administracyjny, bo nie ukrywajmy, że też i właściciele terenów tych swoich przyległych do wód, czyli tutaj zwłaszcza jak mówimy o Szałkowie, to dotyczy to jeziora Jeziorak, to też nie przestrzegają tych przepisów, które wyraźnie mówią, że musi być ta linia brzegowa odgrodzona 1,5 metra i dostępna dla każdego. My na to zwracamy szczególne uwagi, tym bardziej, że w tej chwili również sygnalizujemy do Wód Polskich, bo zaczyna troszeczkę taka dziwna sytuacja powstawać, że bardzo dużo wydaje się pozwoleń w tej chwili na budowę pomostów, nie patrząc na to, jaki jest dostęp do terenu już na gruncie. I wtedy tutaj zaczynają się te problemy, że przychodzą właściciele i pytają się, czy dostaną dzierżawę, czy ewentualnie jaki inny sposób użytkowania terenu, gdzie jest przejście dla użytkowników nad brzegiem jeziora i my tu już takich pozwoleń ani oczywiście umów nie zawieramy. Wyraźnie mówimy o tym, że niestety jest to teren ogólnodostępny i nie trzeba po prostu tutaj się do nas zwracać o takie właśnie zgody. No i też kwestia wyegzekwowania, tak? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też w przyszłości, takie będą działania podejmowane ze strony gminy Ława, zwracali uwagę tam, gdzie są one odgrodzone, bo niektórzy nie przestrzegali tego, że ma być wolna przestrzeń, tylko ogrodzenie zostało doprowadzone do samej wody. No i tutaj też ta rola jest, którą będziemy również rozmawiali z Wodami Polskimi, żeby w przyszłości jednak bardziej przyglądać się, wydając pozwolenie na wybudowanie pomostu, przyglądać się, jak naprawdę w rzeczywistości wygląda teren. Dzisiaj technika jest naprawdę bardzo na wysokim poziomie, że można sobie z geoportalu spojrzeć już i widzimy, jakie jest ukształtowanie terenu i jak jest ten teren zagospodarowany.
4: Też są takie głosy i nawet się niektórzy też mieszkańcy na to powołują, pewnie ci właściciele tych działek, że w latach 80. było inne prawo i że wtedy podpisywano takie, być może teraz z tej perspektywy, niekorzystne umowy na pozwolenia na budowę.
5: No na pewno tak, to było przestrzegane bardziej być może. Wtedy trzeba, no wiadomo, lata 80. to są lata, gdzie jeszcze tak mocno turystyka nie była rozwinięta, no, chociażby tutaj na terenie czy miasta Iławy, czy gminy Iławy, czy w ogóle powiatu iławskiego, bo przecież nie tylko chodzi o akwen jeziora Kale, ale też inne akweny, które są na terenach naszego powiatu. No wtedy nikt na to tak szczególnie nie zwraca uwagi, tak? Dzisiaj no jest to jednak problem dosyć znaczący i na pewno trzeba go rozwiązywać.
4: A w takiej sytuacji prawo działa wstecz, czy trzeba na nowo podpisywać z właścicielem takiej posiadłości kolejną umowę? Tak pytam pana z ciekawości, no bo wiadomo, że ta odpowiedzialność na decyzjach spoczywa na Wodach Polskich.
5: Ja myślę, że no prawo, czy działa wstecz, no to jest aktualne prawo, które trzeba przestrzegać i tego prawa trzeba egzekwować, tak? Także tak na pewno muszą i z punktu widzenia administracji tutaj samorządowej podchodzić tak samo i włodarze, jak i również pracownicy. No i z drugiej strony właściciele własnych działek też muszą go przestrzegać, bo nie wolno dopuszczać do jakichś takich właśnie sytuacji, że mamy ogrodzone i nie ma dojścia do tego akwenu.
4: Myślę, że ten temat już jest bardzo mocno wyjaśniony. A tym, którzy właśnie teraz zaczynają nas słuchać, przypomnę, że naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Skoro mówimy właśnie o wodzie, to szykuje się chyba jedna z najciekawszych inwestycji właśnie nad jeziorem Jeziorak, czyli kolejna ekomarina, już druga, a przy okazji oczywiście fantastycznie przygotowany też i zaprojektowany, bo już widzieliśmy budynek, który będzie spełniać pewnie oczekiwania żeglarzy.
5: Tak, jesteśmy na etapie już w tej chwili końcowym, praktycznie jesteśmy po rozstrzygnięciu już ofert. Było 5 ofert złożonych na wybudowanie tej ekomariny w Makowie. Została wybrana oferta, która oczywiście spełniała wszystkie warunki dotyczące realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że tutaj już w miesiącu wrześniu podpiszemy stosowną umowę, no i rozpoczniemy realizację tej inwestycji jeszcze w tym roku, a zakończenie będzie w roku 2027. Obiekt naprawdę fajny wizualnie, przemyślany w ogóle też pod względem lokalizacji tam, gdzie się będzie znajdował, jak i również dostępu do wody.
4: Jeśli chodzi o sam urząd, duże zmiany, no bo to jednak jest znacząca decyzja. Wicewójtem nie jest już pan Andrzej Brach, no ale został też szefem, kierownikiem Wydziału Edukacji. No właśnie, jakby pan to skomentował?
5: No tak, nastąpiły zmiany. Wcześniej też była zmiana jeszcze na stanowisku kierownika referatu techniczno-inwestycyjnego i zamówień publicznych. Z uwagi na sytuację zdrowotną poprzedniego kierownika, pana Andrzeja Kozania, taka decyzja została też podjęta w uzgodnieniu z pracownikiem, że w tym referatem już w tej chwili kieruje pani Ilona Zięba, która była inspektorem również w tym referacie. I teraz kolejna zmiana, ona wynika z analizy, którą prowadziliśmy przez kilka miesięcy, dotyczącej funkcjonowania oświaty na terenie gminy Iława. No, ta analiza była robiona naprawdę dosyć taka pogłębiona, nie tylko dotycząca tu wydatków, które mamy w naszym budżecie prowadzonych tutaj przez Urząd Gminy, ale również też dotyczących funkcjonowania poszczególnych placówek. Przypomnę tylko, że mamy 7 szkół naszych publicznych na terenie gminy Iława podstawowych i też ta analiza była robiona na podstawie też i demografii też mamy przecież w tej chwili i wiemy, jak sytuacja będzie się przedkładała w latach następnych w kontekście też przyszłych naszych dzieciaków, które będą chodziły czy do przedszkoli, czy również do szkoły. No i ta analiza wykazała również to, że musimy szczególną uwagę zwrócić na sytuację wydatkowania w budżecie, bo to jest największy wydatek w budżecie, pewnie tylko naszym, każdego samorządu gminy oświata, gdzie 1/3 to są właśnie te środki, które są kierowane na oświatę. I ta dogłębna analiza pokazała również, że musimy jednak stworzyć, i taką decyzję podjąłem, etatowe stanowisko kierownika referatu edukacji. Do tej pory to etatowe stanowisko nie było. Pełnił kierownika referatu pan zastępca wójta Andrzej Brach. No i oczywiście na zespole kierowniczym ja przedstawiłem swoją propozycję utworzenia od 1 września właśnie stanowiska kierownika referatu edukacji na etacie. No i pan Andrzej Brach złożył swoją propozycję objęcia tego referatu jako etatowego już kierownika, pracownika. No i przeze mnie ten jego prośba została przyjęta. Od 1 września już pełni funkcję kierownika referatu edukacji. Mam nadzieję, że tu z powodzeniem również będzie prowadził w dalszym ciągu analizę naszej oświaty na terenie gminy Iława, ale też to pokieruje tą oświatą w sposób prawidłowy.
4: Mam też takie pytanie o drogi, no bo właściwie ciężko o nie nie zapytać, skoro teraz też są zaplanowane pewnie jakieś inwestycje, które będą realizowane do końca roku.
5: Aktualnie robimy największą inwestycję na terenie gminy Iława drogową. Jest to droga gminna prowadząca z Kamienia poprzez Windyki do Woli Kamieńskiej. Jest to inwestycja na ponad 8 milionów złotych realizowana wraz ze ścieżką rowerową, która jest również budowana. Ta inwestycja powinna być zakończona w październiku, jeżeli nie będzie jakichkolwiek tam problemów jeszcze pogodowych, bo one też wpływają na realizację tego typu inwestycji. Z tego się bardzo cieszymy, bo była ona dosyć długo też oczekiwana. Rozpoczynamy kolejną jeszcze w tym roku inwestycję, dofinansowaną również z tego samego programu rządowego dla dróg samorządowych. Będzie to realizacja drogi Tynwałd-Frednowych na ponad 2 800 000 zł. I też przygotowujemy już w tej chwili kolejne realizacje. Dotyczy to może krótkiego odcinka, ale drogi takiej w Kałdunach, która również będzie realizowana. Tu już wykonawca jest również wyłoniony. W tej chwili jest to przedsiębiorstwo Zbrodnicy, które będzie wykonywało również ten odcinek drogi. No i jeszcze nasze takie wewnętrzne, które dokonujemy, remonty, jak i również przebudowy dróg. One trwają na bieżąco. Mam nadzieję, że do końca jeszcze tutaj jesieni uda nam się te drogi wyremontować i zrobić je też, żeby były utrzymane w przejezdności.
4: Jeśli chodzi o wydarzenia, ich będzie z pewnością sporo jeszcze do końca tego roku, ale chciałem zapytać o fiestę balonową.
5: No w tym roku fiesta balonowa się nie odbyła z uwagi na sytuację, jaką mieliśmy w Bydgoszczy. Na wiosnę doszło do tragedii, że jedna z pilotów balonem uległa, wiadomo, wypadkowi i poniosła śmierć, w związku z czym też rozmowy były w tym roku, żebyśmy tą fiestę balonową nie robili. Zobaczymy, jak będzie w roku 2027, to będziemy rozmawiali z współorganizatorem tej imprezy. Ale tu jeszcze też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ta fiesta balonowa wiąże się też po części też i ze sportem. I tutaj chciałbym też nawiązać do inwestycji sportowych, które realizujemy na terenie gminy Iława i one będą już pod koniec września praktycznie oficjalnie otwarte, a już są na etapie odbiorów. Jest to budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Gałdowie, remont i przebudowa boiska piłkarskiego we Frednowych i też boisko wielofunkcyjne przy współudziale, powiem, też i społecznym, bo to była aktywność społeczna od 2 lat zgłoszona przez mieszkańców Starzykowa. Również przy świetlicy tam wiejskiej w Starzykowie powstało takie również boisko wielofunkcyjne. To z tego się bardzo cieszymy. Podpiszemy umowę już na wyremontowanie 2 szatni piłkarskich, To dotyczy szatni dla OSY Ząbrowo, czyli tego klubu LZS OSA Ząbrowo, jak i również dla GKS LZS Wikielec, starej szatni, w której w tej chwili właśnie korzystają młodzicy, bo musimy pamiętać, że oprócz tamtej drużyny seniorskiej, która jest w Wikielcu, są jeszcze drużyny juniorskie, jak i również młodzików. No i oni też potrzebują tego zaplecza sportowego.
4: Myślę, że do rozmowy na temat inwestycji życia społecznego w gminie jeszcze wrócimy, a dziś to już wszystko. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski. Wracamy do kolejnej części programu.
6: Historia, którą warto poznać.
4: Teraz relacja z wycieczki edukacyjnej wokół zakładu karnego w Iławie. To już druga odsłona spotkania z przewodnikami miejskimi na ulicy Jasielskiej. Mówi Michał Młotek, współtwórca cyklu Historii jednej ulicy.
7: Pewnie te osoby, które mieszkają w tym rejonie podczas prowadzenia różnego rodzaju prac, szczególnie tutaj w okolicy ulicy Brodnickiej, natrafiały na szczątki ludzkie, które tutaj w tej okolicy rzeczywiście można było często spotkać. Przy ulicy Brodnickiej pomiędzy murem więzienia, a pomiędzy zabudowaniami istniał przez lata taki tak zwany dziki cmentarz. Jest to pozostałość po takim obozie przejściowym dla ludności niemieckiej, dla żołnierzy Wehrmachtu, który znajdował się na terenie więzienia. To był trudny obóz, ponieważ on zarządzany był przez NKWD, więc tutaj litości dla nikogo nie było i każda osoba narodowości niemieckiej, która pozostawała w Iławie lub która napłynęła do Iławy po przejściu frontu w roku 45, musiała przez ten obóz przejść. Łącznie, według oficjalnych statystyk, w tym obozie znalazło się ponad 13 tysięcy osób. Oczywiście nie w jednym czasie. One przychodziły, spędziły chwilę, odchodziły. Wiadomo, że 7 tysięcy osób wypuszczono z tego obozu.
4: Mówi Dariusz Paczkowski.
8: Tutaj Michał wspomniał taką bardzo istotną rzecz, że około 7 tysięcy wypuszczono, ale my wiemy z bardzo wiarygodnych źródeł, kochani, że Rosjanie wypuszczali za opłatą. Czyli przyjeżdżały tutaj rodziny, zorientowali się, że tutaj ich bliscy siedzą, mężczyźni, czy ojcowie, czy mężowie, i Rosjanie za jakąś tam opłatą brali w złocie najlepiej, w jakichś innych, po prostu ich wypuszczali. Czyli to po prostu było normalne przekupstwo, żeby żyć, trzeba było za to zapłacić. Zresztą tutaj była brama wjazdowa do jednego z największych obozów przejściowych w Iławie, czyli cały Gajerek. Był takim jednym wielkim obozem, gdzie tych ludzi trzymano. Zresztą ulica Smolki, tam pod lasem, też to było kolejne miejsce. One były po prostu otoczone drutem i tam ludność albo niemiecka, albo podejrzewana, to za to, że może być niemiecka, też tam trzymano. Zresztą ulica tak zwana Dubojsa, tak? To też miejsce, gdzie ludność niemiecką przetrzymywano.
7: 7 tysięcy osób wypuszczono, ponad 5 tysięcy osób skierowano do różnego rodzaju prac, zresztą ponieważ w Iławie mieszkańców nie było komu pracować przy różnego rodzaju, na przykład przy akcji siewnej, to te osoby mogły pozostać przez jakiś czas w Iławie pod warunkiem, że dały się wykorzystać do różnego rodzaju prac, ale kilkadziesiąt osób, a w rzeczywistości pewnie kilkaset osób, albo nawet i więcej, tutaj zmarła, bo te warunki były niezwykle trudne, i ich właśnie chowano tutaj w tym miejscu, czyli za murami koszar, a przed ogrodzeniem tego drugiego obozu, o którym Dariusz wspomniał, dla oficerów niemieckich, bo to był już typowo obóz dla oficerów niemieckich. Zresztą mamy ślad po nim we wspomnieniach Gerda Helmuta Komosy, wysokiego rangą oficera, który był w jednostce, która skapitulowała na Helu, została tutaj przeniesiona. Pieszo przeszli z Helu przez Gdańsk do Iławy, no i rozlokowano ich właśnie w obiektach, w domach na osiedlu Gajerek. I jak ktoś jest z Gajerka, prowadził różnego rodzaju prace w domach, na strychach, w ogródkach, to bardzo często można spotkać różnego rodzaju pozostałości właśnie po korespondencji pomiędzy jeńcami a rodzinami, które były w Rzeszy, nieśmiertelniki, odznaczenia, te rzeczy przy tych starszych domach na osiedlu Gajerek były. I tam też umierali ludzie i tych ludzi też chowano, tych oficerów też chowano tutaj pomiędzy tymi płotami.
8: Proszę Państwa, to jest jakaś jeszcze ciekawostka niesamowita, ponieważ ci ludzie, którzy byli zamknięci w tych obozach, oni nie dostawali jedzenia. Skąd mieli jedzenie? Ano z piwnic mieszkańców, którzy uciekli z domów, oni po prostu byli skazani na to, że musieli te jeść jakieś kompoty, jakieś inne rzeczy, oni brali sobie stamtąd. Ale jeszcze mam dla Państwa taką anegdotkę. Jak mówiłem, byli oficerowie niemieccy, podoficerowie i strażnicy rosyjscy. I oni, słuchajcie, mimo całej tej nienawiści, jakiś tam kontakt z sobą mieć musieli. I mamy taką opowieść niesamowitą o tym, że Rosjanie kradli albo dostawali, albo handlowali zapalniczki. Mieli zapalniczki, tak? Takie na benzynę. One jeszcze funkcjonują w niektórych miejscach. Czyli było, można było benzynę tam wlać, był ktocik i żeby to uruchomić, co było potrzebne? Kamień, tak? Kamień. Kamień się zużył, Ruscy nie mieli. No to próbowali załatwić to z oficerami niemieckimi, a oni, dobra, to my załatwimy. I trochę ich oszukali, może nawet nie trochę, bo wiecie, co robili? Cięli na kawałki szprychy. A głupi Ruski to brali. Ale Ruscy, też nie w ciemię bici, zorientowali się, że to nie jest właśnie to, co im oferowano, ten towar, więc Rosjanie dawali im papierosy. Ale w pewnym momencie się Ruscy zorientowali, że to jest trefny kamień, że to nie jest wcale kamień. Wiecie, co robili? Suszyli końskie łajno i cięli to na takie kawałeczki i Niemcom sprzedawali to jako tytoń. Także jedni, drudzy byli siebie warci, odwdzięczyli się jedni drugim za te po prostu oszustwo.
7: Podczas każdego spaceru w ramach historii jednej ulicy będziemy Państwu prezentować niezwykłe fotografie wykonywane w czasie nalotów na Iławę. Żeby Państwa nie zmylić, w ramach przelotów samolotów nad Iławą z różnych lat. To są zdjęcia, które znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Tak, wykonywano je w różnych latach. Ja dysponuję, jeśli chodzi o ulicę Jasielską, zdjęciami z nalotów z lat 69, 78, 87, 96, 2001 i 2021. To zupełnie tak jak dzisiaj, co jakiś czas samoloty przelatują nad Iławą i wykonują dokładną dokumentację fotograficzną. Dzisiaj może się to odbywać przy każdej okazji, natomiast dawno, dawno temu, jak pierwszy nalot wykonano w 69 roku, tym, którą oczywiście znajduje się ta dokumentacja w Państwowym Zasobie Geodezyjnym, to dopiero później drugi w 78, więc tak nieregularnie co 8-10 lat. Generalnie mamy całą Iławę, więc już przy każdym spacerze będziemy mogli Państwu pokazywać. Natomiast w kontekście ulicy Jasielskiej szczególnie interesujące jest to, jak niszczono, jak rozbierano, w jakich latach rozbierano poszczególne budynki i w jakich latach rozbierano ogrodzenie więzienia. I na pierwszym zdjęciu z 69 roku można zobaczyć, że mur więzienia sięgał praktycznie samej ulicy. Później trochę się cofnął i tak fragment po fragmencie był rozbierany aż do stanu, który mamy dzisiaj. Choć fotografie są czarno-białe, to rzeczywiście jak człowiek się przyjrzy, to tak można sobie wszystko spokojnie zaobserwować. Ostatnie zdjęcie z nalotu pochodzi z roku 2021, gdzie akurat już mamy ten teren po stronie zachodniej już bardziej ukształtowany. Wcześniej zdjęcie, kiedy jeszcze trwały prace, więc trochę tych budynków było. Stały budynki w okolicy obiektu przy ulicy Jasielskiej 1E. To jest budynek, który obecnie jest przygotowany już do rozbiórki. Tam nawet znajdują się na nim napisy, że tam nie wolno wchodzić do środka i tak dalej, i tak dalej. W jego okolicy wcześniej znajdowało się jeszcze więcej budynków. I z tymi budynkami, które znajdowały się właśnie przy ulicy Jasielskiej 1E, wiąże się jedna ciekawa historia. Dariusz zaraz już patrzy na mnie, że za dużo mówię, ale dopiero zaczynam tę historię, tak, którą chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. To, co Dariusz Państwu teraz pokaże, to jest pierwsza strona gazety Sonntagsblatt New Yorker, Staatszeitung, z 6 maja 1917 roku. Nowojorska gazeta, nowojorskie czasopismo, które wychodziło w każdy weekend, podkreślę, w Nowym Jorku. Była to gazeta mniejszości niemieckiej, czyli takich amerykańskich Niemców albo niemieckich Amerykanów. Potomków osób, które oczywiście wyemigrowały z Europy, z Niemiec, osiedliły się w Stanach Zjednoczonych, tam założyli rodziny, zrobili kariery, dorobili się, piastowali różne funkcje, różne zawody. No i możemy sobie zadać pytanie, z jakiego powodu w roku 1917 na pierwszej stronie tej gazety robią zdjęcia z ulicy Jasielskiej? To taka zagadka. którą my z Dariuszem rozwiązaliśmy. Tam jest tak, tam jest nie tylko jeden z budynków przy ulicy Jasielskiej, który istnieje do dzisiaj. Znaczy to jest wiejska 2D dokładnie, to jest ta taka kamieniczka z wieżyczką charakterystyczną. No jesteśmy tutaj w rejonie ulicy Jasielskiej. Jest też drugi obiekt z ulicy Kościuszki, czyli szkoła neogotycka, szkoła czerwona. W ogóle fantastyczne zdjęcie, jedyne na którym znajduje się armata. Po środku skrzyżowania stoi armata i to na tej fotografii widać. Ja ten tekst przetłumaczyłem, całą tę historię rozwikłałem i teraz Państwu w kilku słowach się nią podzielę. W czasie I wojny światowej ci Niemcy, którzy mieszkali w Nowym Jorku, czyli ci Amerykanie z niemieckimi korzeniami, wykorzystując pewne kontakty pomiędzy Amerykanami a Niemcami, Ameryka jeszcze wtedy nie przystąpiła do I wojny światowej, to się stało dopiero 6 bodajże kwietnia 1917 roku, czyli ta gazeta wyszła miesiąc po przystąpieniu Amerykanów do wojny po stronie państw Antanty, zdecydowali, że wesprą w jakiś sposób miejscowości, które znajdują się blisko frontu wschodniego czy na zapleczu frontu wschodniego i w kilku miejscowościach, między innymi tutaj właśnie w Prusach Wschodnich, ale też na Dolnym Śląsku, założyli ci amerykańscy Niemcy szpitale. Chcieli pewnie też pomóc, ale idea była taka, żeby zdobyć doświadczenie, którego Amerykanie nie mieli, doświadczenie związane z leczeniem, z chirurgią wojenną. I do Iławy przyjechała spora grupa, taka ekspedycja amerykańskich lekarzy. To byli lekarze, to były też pielęgniarki, to były inne zawody związane z ochroną zdrowia. I w Iławie uruchomili aż 500 łóżek. Część tych łóżek była w szkole numer 1 dzisiejszej, ale zdecydowana większość tych łóżek znajdowała się właśnie tutaj we wszystkich obiektach, które no, dzisiaj już nie istnieją, ale znajdowały się za budynkiem dzisiejszym Jasielska 2. I ten artykuł, który Państwo widzą, to jest artykuł taki pożegnalny, takie sprawozdanie z ich pobytu w Iławie. Co z niego wiemy? Że rzeczywiście była spora grupa amerykańskich lekarzy w Iławie o korzeniach niemieckich. Wiemy, że w Iławie było 500 łóżek we wszystkich obiektach. Wiemy, że były noce, że potrafiły pociągi zwieść około 200-300 rannych z frontu. Wiemy, że ci lekarze też leczyli cywili, czyli mieszkańców Iławy, że cieszyli się dużym szacunkiem mieszkańców Iławy i że gdy już po przystąpieniu Amerykanów do wojny po stronie państw Antanty, czyli przeciwko Niemcom, gdy wyjeżdżali stąd z Iławy, to mieszkańcy, gdy oni odchodzili, bili im brawo i pożegnał ich ówczesny burmistrz Iławy, czyli Karl Friedrich Gize. No niesamowita historia, niesamowite znalezisko właśnie w postaci tej gazety. I tak jakby się wydawało, że my już o historii Iławy wiemy całkiem sporo, raz na jakiś czas właśnie pojawi się takie odkrycie jak to, które daje nam coś nowego. Czy jest jakaś inna ulica w Iławie, o której pisano w nowojorskich gazetach? No nie. A mieszkańcy ulicy Jasielskiej mogą powiedzieć sobie, że tak, o nas w Nowym Jorku pisano.
8: Ja może mniej fascynującą historię, Państwa, ale wyobraźcie sobie Państwo, że na początku, gdy wybuchła I wojna światowa, Iława liczyła około 9, może 10 tysięcy mieszkańców. Ale oprócz tego, tylko w tym miejscu, w koszarach Blüchera, mieszkało, proszę Państwa, uwaga, 1200 żołnierzy. 1200 żołnierzy. I proszę Państwa, też żeśmy się z Michałem takich źródłach dokopali tego, że tu, oprócz tych wszystkich wymienionych przeze mnie miejsc, które były w ramach tych koszar, proszę Państwa, tu powstało pierwsze miejsce, gdzie pokazywano ruchome obrazy, czyli pierwsze kino. Tak jest. Pierwsze kino, to było kino, słuchajcie Państwo, na ponad 200 miejsc. Czyli mamy tyle miejsc, albo mamy w Jaszkim Kinoteatrze Pasja, mamy 214. Tu było 200 takich miejsc, gdzie żołnierze w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, albo jeszcze innych, takie kino mieli zorganizowane. Jakie są losy późniejszego przybytku, który Państwo widzicie z tej strony, to chyba widać po samych murach, czyli mamy 1945-47 miejsce odosobnienia dla ludności niemieckiej, no a później od roku już 1947-8, w zasadzie w 1949 przyjeżdża pierwszy transport skazanych z zakładu karnego w Braniewie, również i jest ten zakład tworzony. Swego czasu był czwartą jednostką pod względem pojemności skazanych w całej Polsce. Był czas, że tutaj siedziało 4370 skazanych. Na dzień dzisiejszy jest około 1200. Spaliste dachy. Państwa, czy ktoś z Państwa pamięta te? Tak, Grzegorz pamięta, tak? Piękna, czerwona dachówka. No i wedle niektórych informacji, niektórzy temu zaprzeczają, to w 1973-74 roku, gdy był organizowany remont, to te wszystkie dachówki wyjechały sobie. Ja się dowiedziałam, że one teraz są na dachu Zamku Królewskiego w Warszawie. I nawet państwa, co niektórzy wiedzą, w jakim miejscu. Nie wiem, czy to jest możliwe.
4: O ciekawych miejscach przy ulicy Jasielskiej opowiadali Michał Młotek i Dariusz Paczkowski z internetowego Muzeum w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski.
6: Nasze miasto.
4: Czy będzie taksówkowe trzęsienie ziemi w Iławie? Bo podobno jedna z ogólnopolskich korporacji ma zamiar uruchomić tu swoje pojazdy. Powiemy również o tym, że miasto chce zarobić na kredytach i dalej będzie modernizować stadion. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś sporo informacji na temat inwestycji. Zaczynamy od kredytu, który miasto zaciąga. Sporo informacji na ten temat już się ukazało. Były też takie sugestie, że to jest kolejny koszt dla miasta. Pan to inaczej przedstawiał na sesji. No i właśnie teraz chciałbym, żeby to pan raz jeszcze może naszym słuchaczom, nie ukrywam, sporo maili w tej sprawie dostaliśmy, wytłumaczył.
9: Faktycznie podczas ostatniej sesji, ale także i komisji z radnymi omawialiśmy kredytowanie naszego samorządu. Wraz z panią skarbnik naszego miasta, Joanną Wiśniewską, wyszliśmy z propozycją, by refinansować nasze kredyty, które do tej pory mamy i które zaciągnęliśmy na działania inwestycyjne, z próbą obniżenia marży. I faktycznie z ostatnich takich naszych rozeznań wynika, że jest możliwość obniżenia marży naszego kredytu. W tym momencie ta marża wynosi od około 0,5% do 0,8%, a w wyniku nowego postępowania wszystko na to wskazuje, że uda nam się osiągnąć marżę niższą, która będzie oscylowała w okolicach 0,34%. Nie ma tutaj oczywiście pewności, jak to postępowanie się zakończy, ale informowaliśmy radnych, że chcielibyśmy zaciągnąć kredyt na spłatę starych kredytów i ten nowy kredyt byłby najprawdopodobniej niżej oprocentowany, jeżeli chodzi o marżę, co przyniosłoby oszczędność w skali naszego samorządu w okolicach 800 tysięcy złotych. Oznacza to, upraszczając, oznaczałoby to, że kilka kredytów, które mamy w bankach, zamienilibyśmy

0: Żadnego nie ma. Ryzykiem jest tylko praca naszej pani skarbnik, która musi to postępowanie przygotować, ale to jest wpisane, że tak powiem, w naszą pracę samorządową. Stąd też zachęcaliśmy naszych radnych Rady Miejskiej do tego, żeby wyrazili zgodę na to, żebyśmy zaciągnęli jeszcze w tym roku kredyt na spłatę starych kredytów, które już obowiązują, przy założeniu oczywiście takim, że ta marża będzie niższa. Zdecydowaną większością głosów tak naprawdę wszyscy radni poparli ten pomysł, tylko jedna radna się wstrzymała, więc dała to nam zielone światło do tego, żeby rozpocząć całą procedurę. Tak jak tutaj chciałbym jeszcze Państwu podkreślić, na koniec roku ten kredyt będzie na poziomie tegorocznego założenia i nie będzie on wyższy, ponieważ operacja będzie wyglądała tak, że po uzyskaniu tego nowego kredytu, tego samego dnia lub następnego dnia spłacamy stare zobowiązania i pozostaje nam tylko jedno zobowiązanie w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Żadnych innych kosztów w zakresie prowizji, opłat nie ma tutaj. To też analizowaliśmy. Pani skarbnik sprawdziła to dokładnie, jak ta procedura będzie wyglądała. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jedynym ryzykiem, jakie poniesiemy, to jest praca naszej pani skarbnik. W tym kontekście, że jeżeli tych ofert ciekawszych nie będzie, to umowa nie zostanie podpisana.
1: Ja tak z ciekawości zapytam, to ile miasto ma długu w tej chwili?
0: Jeżeli nic się tutaj nie zmieni, a szacujemy, że nie, to zadłużenie na 31 grudnia 2026 roku będzie wynosiło 80 milionów złotych. To jest niespełna 30%, jeżeli chodzi o nasze dochody ogółem. Jest to sytuacja bardzo stabilna, bardzo poprawna i jedna z najlepszych w całym regionie. Jeszcze kilkanaście lat temu to oprocentowanie, to zadłużenie, tak na dobrą sprawę, w naszym mieście wynosiło nawet 53%, więc to pokazuje, że mamy jeszcze zdolności inwestycyjne, moglibyśmy podjąć działania kredytowe na inne inwestycje. I tutaj bardzo też chciałbym podkreślić, szanowni Państwo, drodzy słuchacze Meloradia, że samorząd, który zaciąga kredyty, mam tutaj na myśli nasze miasto, przeznaczamy te kredyty tylko na inwestycje. To nie jest tak, że zaciągam kredyt na wynagrodzenia czy też na imprezy. Nie, takiej możliwości nie ma. Zaciągamy kredyt tylko i wyłącznie na inwestycje, które dzieją się w naszym mieście. Co ciekawe, te ostatnie lata pokazały, że bardzo mocno zwiększyliśmy majątek naszego samorządu. To też przedstawiałem radnym, że wszystkie pieniądze zainwestowane spowodowały, że miasto jest wyceniane na dużo wyżej, jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, niż jeszcze kilkanaście lat temu.
1: A jak to się mierzy? Jest jakaś skala, wskaźnik przy tego typu ocenach?
0: To znaczy tak, każda inwestycja jest wpisywana na środki trwałe, które są po prostu wyceniane i po tych środkach trwałych, które muszą być uwzględnione w naszej inwentaryzacji, możemy wycenić, ile on jest wart.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o korty tenisowe, inwestycja, prawie 5 milionów złotych. Ciekawa sprawa, tylko jest dużo takich pytań, czy zwykli mieszkańcy, mówię tu o tych, którzy chcieliby zaczynać przygodę z tenisem, będą mogli tam wchodzić, bo do tej pory to były takie grupy, które się tam już stworzyły i miały swoją pewnie ligę albo jakiś taki turniej, no właśnie, korzystały z tych kortów. Jak pan to widzi, czy zwykli mieszkańcy będą mogli tam przychodzić, czy w ogóle w planach jest jakieś utworzenie sekcji tenisa? No i w każdym razie, dla kogo jest ta inwestycja, bo są takie mieszane odczucia wielu mieszkańców.
0: Oczywiście jest to inwestycja miejska, obiekt jest miejski. W tym momencie mamy podpisane takie porozumienie z organizacją pozarządową, z Towarzystwem Tenisa Ziemnego, który opiekuje się tymi kortami i nimi zarządza. Nie oznacza to oczywiście, że osoby z zewnątrz nie mają tam wstępu. Mają oczywiście też tam wstęp po uzgodnieniu z organizacją pozarządową, która to prowadzi. Tutaj, jeżeli chodzi o to finansowanie, które mieliśmy, częściowo będziemy uwzględniali także plany Polskiego Związku Tenisa Ziemnego. Takie były wymogi konkursu, to znaczy, jeżeli chcieliśmy pozyskać te pieniądze, musieliśmy ściśle współpracować z Ministerstwem Sportu, ale też i z Ogólnopolskim Związkiem Tenisa Ziemnego. Dlaczego? Dlatego, że w toku tej inwestycji już po oddaniu, najprawdopodobniej Związek Ogólnopolski Tenisa Ziemnego będzie tutaj organizował eventy, wydarzenia, turnieje, może szkolenia, co też jakby ugruntuje naszą pozycję jako Iławy na mapie sportowej całej Polski. Podniesie to oczywiście nasz prestiż, podniesie to też naszą rangę, jeżeli chodzi o sport w naszym mieście i w okolicach, ale to podkreślam bardzo mocno, nie oznacza, że nasz tutaj lokalna, że nasza lokalna organizacja, czyli Związek Tenisa Ziemnego, czyli Towarzystwo Tenisa Ziemnego, czy też nasi mieszkańcy będą z tego obiektu wykluczeni. Nie, jak najbardziej nie. Będziemy tutaj współpracować z naszą organizacją pozarządową. To też było omawiane z naszymi radnymi Rady Miejskiej przed złożeniem naszego związku. Informowaliśmy ich o tym, że jest taki wymóg ministerstwa po to, żeby też podnosić prestiż danego obiektu, czy też danych obiektów w danym mieście. To się udało, co będzie oznaczało, że zarówno my jako mieszkańcy poprzez współpracę z TTZ-em będziemy mogli bywać na tych kortach, a dodatkowo zyskamy, mam nadzieję, ogólnopolskie wydarzenia. Tu rozgrywa w Iławie, które też będą oczywiście powodowały, że hotele będą zajęte, restauracje będą miały dodatkowych klientów, ponieważ będą tutaj najprawdopodobniej rozgrywane, przeprowadzane turnieje ogólnopolskie albo szkolenia dla określonych zawodników.

0: Tyle o tenisie, bo za chwilę powiemy o piłce nożnej, a właściwie o nowej trybunie, ale wcześniej to powiem tylko, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Skoro mówimy o inwestycjach i właściwie takim kompleksie, o którym chcę teraz powiedzieć, sportowym, bo korty, idziemy dosłownie kilka metrów i wchodzimy w stadion miejski, który jest od jakiegoś czasu modernizowany i zdaje się, nadchodzi ten moment, w którym ta inwestycja zostanie oddana do użytku.
1: Nieoficjalnie już to zostało poczynione, ponieważ chociażby ostatni mecz Jeziora Iławy został rozegrany na nowej trybunie, to znaczy nasi kibice mogli usiąść na nowej trybunie. Mam nadzieję, że ta trybuna się spodobała, ale też nie chcieliśmy czekać już, skoro była też okazja, żeby też nasi kibice mogli siedzieć w nowych warunkach, to nie zwlekaliśmy z otwarciem tych bram. Ale też, szanowni państwo, powiem tak, że nie kończymy modernizacji tego stadionu, bo nasz stadion miejski to jest kompleks obiektów. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zajmiemy się już niedługo kortami. Pozyskaliśmy też już jakiś czas temu także z Ministerstwa Sportu pieniądze na modernizację tej murawy sztucznej, która jest zaraz przy boisku, zaraz za trybuną. Też tam wiele się dzieje do późnych godzin nocnych. Pozyskaliśmy dotacje. Lada moment, mam nadzieję, podpiszemy umowę, a to nam otworzy drzwi do tego, żeby ogłaszać przetarg, wyłonić wykonawcę i wejść z robotami budowlanymi. I ostatnia też ważna, tutaj jeszcze duży znak zapytania, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego staramy się na pozyskanie dofinansowania do bieżni. W tym momencie bieżni nie ma na stadionie. Chcemy, żeby ta bieżnia lekkoatletyczna była. Walczymy o te pieniądze, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli pozytywne będą dla nas, to też mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy przystąpimy do działania w tym zakresie.
0: Wielu mieszkańców i też słuchaczy pyta, kiedy rozpoczną się prace związane z budową mola i przebudową Małego Jezioraka. A druga sprawa to oczywiście temat ratusza miejskiego. Chcielibyśmy poznać terminy tych prac.
1: Wszystko jest jeszcze przed nami. W tym momencie ustalamy harmonogram prac naszych wykonawców. Jeżeli chodzi o molo, podpisaną umowę mamy, więc tutaj mamy zielone światło. Negocjujemy pewne rzeczy jeszcze z Urzędem Marszałkowskim przy tej inwestycji. Wszystko, mam nadzieję, rozegra się już tutaj w drugiej połowie roku. Proszę też pamiętać, że wykonawca, który podpisuje z nami umowę, musi mieć też czas na przejęcie placu budowy, musi mieć czas na przygotowanie organizacji ruchu, jeżeli takowa jest potrzebna i musi mieć czas na zakontraktowanie materiałów, których czasem w hurtowniach po prostu nie ma, które trzeba dowieźć, zamówić i to też wymaga czasu, ale w drugiej połowie roku na pewno tutaj te sprawy się już zadzieją. Jeżeli chodzi o ratusz, to jest podobna sytuacja. Ustalamy ostatnie sprawy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ponieważ tam pozyskaliśmy na tę inwestycję prawie 1 000 000 zł. Chodzi o stolarkę okienną. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to w drugiej połowie roku też te rzeczy zaczną się dziać. Tutaj też uspokajam, ponieważ po podpisaniu umowy wykonawca musi zamówić materiały w hurtowni, a tutaj w naszym przypadku, w przypadku naszego ratusza wygląda to tak, że po prostu muszą być te okna wyprodukowane. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, takich okien na stanie zazwyczaj nie ma, więc musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, żeby ta inwestycja się rozpoczęła, ale tak jak w przypadku mola, wszystko powinno ruszyć w drugiej połowie roku 2026.
0: Powoli już kończymy, ale chciałem zapytać też jeszcze o inną inwestycję, związaną oczywiście ze szkołą, szkoła podstawowa numer 5. Tam prowadzona jest termomodernizacja. No i te prace trochę zaskoczyły zarówno nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów. Bardzo dużo rzeczy tam się dzieje, bo można powiedzieć, że plac budowy. Jest jakiś pomysł, na pewno jest pomysł, ale chciałbym pana zapytać, do kiedy to potrwa, bo już wiemy, że stołówka tam nie będzie czynna przynajmniej 2 tygodnie. Jak to wszystko wygląda i dlaczego akurat taki moment jest tych prac w tych miesiącach, w których rozpoczyna się nauka?
1: Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych dat, ponieważ nie one ode mnie zależą, niestety, chociaż oczywiście jest to inwestycja całkowicie miejska, ale robimy wszystko, żeby każda data była dotrzymana już teraz, albo też przyspieszona najzwyczajniej w świecie, ponieważ faktycznie wykonawca zaniedbał swoje obowiązki z początku wakacji. Już wtedy sam byłem na budowie, rozmawiałem wówczas z dyrekcją, by jak najszybciej oddawać klasy pod koniec roku szkolnego do działania naszych budowlańców i to się oczywiście zadziało, tutaj szkoła bardzo dobrze z nami współpracowała. Niestety jednak wykonawca tej inwestycji nie miał tylu pracowników na placu budowy, ile powinien mieć. Nie chcę teraz już wchodzić w przyczyny tego wszystkiego, to już jest odpowiedzialność firmy, która wykonuje tę inwestycję, ale wszyscy już wtedy widzieliśmy, że ta współpraca nie idzie w dobrym kierunku, w którym powinna iść, ponieważ od początku sygnalizowaliśmy, że główne roboty powinny być wykonywane w okresie wakacyjnym, tak żeby rozpoczęcie roku mogło być w normalnych warunkach. Jeszcze w ostatnim tygodniu wszystko stało na włosku. Zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. Każdego dnia zarówno moja zastępczyni Dorota Kamińska, jak i Krzysztof Portianko, drugi mój zastępca, bywali na placu budowy. Rozliczaliśmy każdą salę. Sprawdzaliśmy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tam, gdzie nawet listwy przypodłogowej nie było jeszcze przymocowanej, wytykaliśmy oczywiście te błędy, ponieważ nauczyciele, jak i uczniowie mają prawo pracować w odpowiednich warunkach szkolnych. I udało udało się dużo w ostatnim tygodniu nadrobić. Stąd też udało się przeprowadzić rozpoczęcie roku szkolnego i teraz dzieci są w naszej szkole. Niemniej jednak faktycznie, za co bardzo przepraszam, to opóźnienie jest po stronie wykonawcy. Bardzo mocno punktowaliśmy wszelkie niezgodności z naszą dokumentacją, czy też opóźnienia. Mamy na to oczywiście pełne potwierdzenie, więc teraz trzymamy kciuki za to, żeby ta inwestycja została przeprowadzona. Co się wydarzy na koniec, jeżeli chodzi o nasze tutaj relacje, tego jeszcze nie wiem. Ja powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tej inwestycji. Ona jest potrzebna, ona jest ważna i cieszę się, że do niej doszło, ale jakość współpracy pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o nas, a wykonawcę tej inwestycji, który niestety źle ułożył harmonogram swoich prac.
0: No właśnie, do kiedy one potrwają?
1: Nie chciałbym, tak jak powiedziałem wcześniej, składać oficjalnej takiej deklaracji, jeżeli chodzi o daty. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o tę sprawę wydawania posiłków, rozegra się to w ciągu najbliższych kilku dni, tak żebyśmy w połowie września uruchomili w pełni kuchnię. Całość powinna być zamknięta przez nas do końca października, co nie oznacza, że tak prace długo będą trwały, bo my musimy też mieć czas na rozliczenie tej dotacji, czyli wszystko powinno się rozegrać do końca września, maksymalnie do początku października.
0: Chciałem jeszcze zapytać się o Ubery, bo jest taka informacja, że miasto opanuje ta korporacja, stąd wielu taksówkarzy bardzo się martwi i stąd pewnie też będą wnioski do państwa, oczywiście o uruchomienie takiej pracy, czy też takiej firmy. Coś państwo wiecie już na ten temat?
1: Nie, z tego co wiem, żadne wnioski w tym zakresie nie wpłynęły do nas, nikt się ze mną też w tej sprawie nie kontaktował, więc tematu tego, że tak powiem, w oficjalnych wersjach nie ma, w nieoficjalnych też nie, też przyznam, że nikt u mnie w tej sprawie nie był, nikt w tej sprawie nie rozmawiał, nie negocjował żadnych rozwiązań, więc tego tematu publicznie w naszym życiu samorządowym jeszcze nie ma.
0: Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski, witajcie. W tym programie powiemy o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle urokliwe miejsce, które znajduje się na terenie Iławy. Kolejne wątki związane z historią i próbami zagospodarowania miejskiego terenu przybliżą znani regionaliści. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim zabierze nas na kolejną ciekawą wyprawę z mieszkańcami.
3: Chciałem państwu opowiedzieć tutaj pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo o to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał powiatowy zespół urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji powiatowego zespołu urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym i jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad Taflą Jezioraka się przejechać taką kolejką dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
0: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
4: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350. I zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy Małą Żuławę i Wielką Żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj Kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo, państwu też to przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, były po świętej pamięci kormoranie. I tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to co teraz, że chodzicie do pracy, nie to co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie, czy w niedzielne popołudnie z tego kormoranu wypływały takie łódeczki. Na te łódeczki w pięknych sukienkach z kreoliny wsiadały kobiety, piękne kapelusze, ażurowe rękawiczki, parasoleczka przeciwko słońcu, a obok siedział facet, który tą łódeczką tam zasuwał i płynęły tutaj do restauracji Scholtenberg. W Scholtenbergu wyśmienita kawa, w Scholtenbergu były wyśmienite ciasta, to był fakt, że restauracja była tylko czasowa, bo była otwarta od kwietnia czy od maja do końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Scholtenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi. Licząc, że tutaj nie dotrą, dotarli tutaj. No są dzieci, więc nie będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
0: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
4: Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena, czy góra Scholtena? To jak Państwo żeście wchodzili, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takie, że jeszcze można... 2 osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym Państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli góra Scholtena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie i wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, a Kaufmann to potwierdza w historii Ławy, ostatni został dowódca, pułkownik Scholten. I pułkownik Scholten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony czy możliwości zwycięstwa, stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam, prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa, króla Sparty. W każdym razie pułkownik Scholten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Scholten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą 8 innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili wieko trumny, no i rzeczywiście pułkownik Scholten, poznaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu nie zakłócają z tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tutaj, proszę bardzo?
3: Pewnie chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórze, to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. W miejscu, w którym się znajdowało, odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowało się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla. Był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Ja jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
0: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Boże jasna maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Eksperci radzą.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też, nawet takich domowych, wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
3: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz, drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być przeprowadzana do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idą do celu. Jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą też jeździmy jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych. We fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnienie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego, takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego. Zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło. Myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi, mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci. To każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja tak jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo w ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające. Przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są. I tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się moim zdaniem zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą. Wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupska. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe. Można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić. Ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać. Ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą. No i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie tak jest oczywiste. Według, bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie. Ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wepchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywał.
2: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
3: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić. Ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest stref płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób my będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, no nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakim zakresie? 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. W ostatniej strefie, nie w tej ścisłej w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić i na karty mieszkańca mniej. Jeżeli chodzi o mieszkańców, wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę. My będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje. Mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości. Nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
1: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz pierwsza część z kolejnej wizyty na ulicy Kościuszki w Iławie. To w ramach cyklu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i dbałości o lokalną historię miasta. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o losach Młyna Edwarda. Wycieczka rozpoczyna się na końcu Wyspy Młyńskiej.
4: Przed nami spacer ulicą Kościuszki. Rozpoczniemy go, drodzy Państwo, dokładnie w tym miejscu, przed chyba najbardziej rozpoznawalnym obiekcie przy tej ulicy. Będziemy przemieszczać się w stronę zachodnią. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i z ulicą Szeptyckiego. Będzie dzisiaj o czym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ulica Kościuszki to ulica, na której po 1945 roku ulokowano mieszkania oficerów Armii Czerwonej, ulokowano pierwsze polskie urzędy i z tego też względu przy tej ulicy zachowała się największa ilość budynków. Mimo zniszczeń, które miały miejsce w okresie powojennym, tutaj przy tej ulicy pozostało najwięcej obiektów, które dzisiaj albo są w rejestrze zabytków, albo w ewidencji zabytków i dzisiaj też o nich będziemy mówili. Dwukrotnie byliśmy w trakcie naszych spotkań już przy ulicy Kościuszki i zbieg okoliczności fajny, bo po raz pierwszy byliśmy tutaj, uwaga, 25 kwietnia 2015 roku w pierwszej edycji naszego cyklu, a po raz drugi byliśmy 24 kwietnia 2022 roku. Dziś jesteśmy tu po raz trzeci. Co ciekawe, pierwsze dwa spacery rozpoczynaliśmy od wizyty na strychu szkoły numer 1. Dzisiaj ten kierunek naszych spotkań trochę odwracamy. Zanim oddam głos Dariuszowi, to takie pytanie, które było przedmiotem wielu naszych dyskusji i też sporów i niech z Dariuszem.

0: Radio Iława. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilę.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.